0: wynagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Wyjaśniał J.D. Vance i zapewniał, że nie ma mowy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, a o przesunięciu części zasobów, dokąd taka decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Szefem Pentagonu zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Wyjechał do USA najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiS-u dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
1: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
0: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich 4 mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskim. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
2: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskim. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec 4 podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
3: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.

i ludzie muszą wierzyć w Europę, a ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.

0: pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
1: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Pszański, rząd ignoruje związkowców.
2: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
1: Większość spraw, o które walczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
3: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
1: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
0: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba Parlamentu ma zająć się prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się w środę, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. Ze szczegółami Arkadiusz Więsek.
4: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych m.in. nad Hrubieszowem wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.
0: W tym samym czasie w północnej części kraju odbywa się specjalistyczne ćwiczenie taktyczne Common Sarex 26. Tutaj siły odpowiedzialne za ratownictwo doskonalą techniki prowadzenia operacji poszukiwawczo-ratowniczych zarówno na lądzie, jak i na morzu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
5: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie, tyle że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
6: No, to trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ w obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
5: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki? Talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
6: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bo że 20 chyba jeden pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tłucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla

0: nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
1: pana,
0: tam...
1: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas i gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć 2 tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
0: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy no chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierały do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
2: Rozmowę Jana Wróble możecie śledzić na vox.fm.pl i na kanale

0: Brukseli były one traktowane jako odpad, a w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
1: Rozmowę Jana Wróble możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale

0: etapowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
1: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
2: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości z tego.
3: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
4: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Kordian, Juliusz Słowacki. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby lepiej przyswoić treść. O kordianie Juliusza Słowackiego można powiedzieć jedno, to wciąż lepsza historia miłosna niż Zmierzch. Nie traktuj tego dramatu jak lektury, którą trzeba obowiązkowo znać. Zamiast tego wyobraź sobie, że to zręczna opowieść o miłości, podróżach i spisku narodowym. W ten sposób łatwiej zapamiętasz najważniejsze wydarzenia. W Kordianie jedna rzecz na pewno ci się spodoba. Chodzi o proces przemiany głównego bohatera. Dramat zaczyna się w chwili, kiedy jest on 15-letnim nieszczęśliwie zakochanym chłopcem,

a kończy w momencie, kiedy jako dojrzały mężczyzna zostaje skazany na rozstrzelanie. W tak długim okresie na pewno wiele się wydarzyło. Show must go on, jak to mawiał Freddie Mercury. Zrelaksuj się i przeżyj z Kordianem jego lot na chmurce. Serio, to nie żarty. On leciał na chmurce. Gotowy? Poznaj niezbędne minimum. Jeśli marzyłeś kiedyś o możliwości manipulowania czasem lub wymyślaniu nowych bohaterów, a następnie nadawaniu im życia, to z Kordianem pójdzie ci łatwo.

Gotowy? Poznaj niezbędne minimum. Jeśli marzyłeś kiedyś o możliwości manipulowania czasem lub wymyślaniu nowych bohaterów, a następnie nadawaniu im życia, to z Kordianem pójdzie ci łatwo.

bo właśnie tyle czasu mija między rokiem 1799 a 1829. Jeśli chodzi o miejsce akcji, to jedno przed chwilą poznałeś. Jest nim dom Twardowskiego w Górach Karpackich. Później jest już różnie. Kordian podczas swojego życia dużo podróżował. Możemy więc wymienić jego domek szlachecki na prowincji, miasta Londyn i Dover w Anglii, willę we Włoszech, Watykan oraz szczyt góry Mont Blanc. Z kolei koniec utworu toczy się na powrót w Polsce, a dokładniej w Warszawie na Zamku Królewskim. Jeśli chodzi o główne postaci, to koniecznie zapamiętaj tytułowego bohatera, czyli Kordiana, którego imię oznacza dający serce. Na początku Kordian to 15-letni chłopak ze złamanym sercem, którego uczucie odrzuciła pewna dziewczyna. Dziś pewnie zainstalowałby sobie Tindera lub zaktualizował zdjęcie na Facebooku, wtedy jednak nie miał takich możliwości. Cierpiał na chorobę wieku, czyli Weltschmerz. Tak, Kordian to kolejny bohater okresu romantyzmu, któremu doskwierał ból świata. Potwierdza tym samym, że pieniądze szczęścia nie dają, bo jak wkrótce się przekonasz, będzie próbował odebrać sobie życie. Warto także kojarzyć innych bohaterów. Laura to starsza od Kordiana dziewczyna, w której się biedak zakochał i został przez nią odrzucony. Grzegorz, stary i dobry sługa Kordiana, weteran wojenny. Można powiedzieć, że to dojrzały facet z dużym doświadczeniem życiowym. Do swojego podopiecznego zawsze zwracał się z troską i czułością. Tu właśnie on odkrył próbę samobójczą Kordiana. Doktor, z nim Kordian spotkał się w szpitalu psychiatrycznym. Zazwyczaj doktorzy mają za zadanie wyleczyć, ten jednak był nieco inny. To był szatan w postaci doktora, który przedstawił Kordianowi beznadziejność jego poświęcenia i odebrał resztki nadziei. Violetta to typowa materialistka. Kochała się w Kordianie tylko z powodu drogich prezentów. Gdy diamenty przestały spływać na jej uszy, szyję i drobne palce, postanowiła go porzucić. Strach i imaginacja są to duchy, które ukazały się Kordianowi tuż przed próbą zamordowania cara Mikołaja I w jego sypialni. W dramacie przewijają się także bohaterowie epizodyczni, czyli tacy, którzy pojawili się tylko na chwilę. Z nich dobrze, żebyś kojarzył, dwóch wariatów ukazani zostali Kordianowi przez doktora, cara Mikołaja I, księcia Konstantego, prezesa, księdza, spiskowców. O Kordianie mówi się, że jest dramatem romantycznym. Nie spełnia jednak wszystkich wymagań tego gatunku. To bardziej utwór niesceniczny. W dziele Juliusza Słowackiego nie mamy przecież ani jedności czasu, akcja rozciąga się na wiele lat, ani jedności miejsca. Nie ma także jedności akcji, bo fabuła dramatu tyczy się wielu wątków. Kordian łamie zatem żelazne reguły dramatu klasycznego. No dobra, pora na właściwe streszczenie utworu. Przygotowanie. Lubisz Sylwestra? To takie jakby nowe otwarcie, nie? W Kordianie akcja zaczyna się właśnie w Sylwestra 1799 roku w górach. Zebrane w tym miejscu demony spotkały się z wiedźmami, by wspólnymi siłami zrobić czary-mary. Wymyślili sobie, że stworzą bohaterów polskiego powstania listopadowego. No a co, jak się bawić, to się bawić. W ten sposób z wielkiego kotła narodziły się takie postaci jak Józef Chłopicki, Adam Jerzy Czartoryski, Jan Zygmunt Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Julian Ursyn Niemcewicz oraz Joachim Lelewel. Każdą dobrą zabawę sylwestrową kończy pojawienie się niebieskich światełek. W tym przypadku było podobnie. Pojawiły się siły niebieskie, czyli anioły w najczystszej postaci, które przepędziły całe towarzystwo. Scena kończy się prośbą archanioła do Boga o zmiłowanie nad Polską. Prolog. Prolog to wypowiedzi trzech bohaterów, którzy nazywają się bardzo prosto. Pierwsza osoba prologu, druga osoba prologu i trzecia osoba prologu. Pierwsza jest utożsamiana z Adamem Mickiewiczem i prosi Boga o zmiłowanie się nad Polakami oraz obiecuje, że swoją poezją postara się przynieść im trochę ukojenia. Druga wyśmiewa swojego poprzednika, czyli nie trudno się domyślić, że chodzi tu o przeciwników Mickiewicza. Uważa, że powinno się chwycić za miecze i podjąć walkę. Trzecia osoba prologu to taki mediator w postaci Juliusza Słowackiego, który przepędza towarzystwo kłócące się jak stare dobre małżeństwo i obiecuje ich pogodzenie. Przy okazji zapowiada ideę oraz poezję, która zmotywuje ludzi do walki. Akt pierwszy. Scena pierwsza. Przenosimy się do lat 20. XIX wieku i lądujemy na dziedzińcu wiejskiego domku. Poznajemy w tej scenie

głównych bohaterów, czyli Kordiana, Laurę oraz Grzegorza. Na początku jednak twoją uwagę powinien przykuć dialog między Kordianem a Grzegorzem. To z niego wynika, że tytułowy bohater jest bardzo wrażliwy i trudno mu się odnaleźć w ówczesnym świecie. Zwłaszcza po tym, jak jego przyjaciel popełnił samobójstwo, a on sam, mając jedynie 15 lat, przeżył już tak wiele. Jak każdego nastolatka, dobija go również fakt, że dziewczyna odrzuca jego zaloty. Kordian wygłasza dość długi monolog, w którym ujawnia się jego choroba wieku oraz życiowa pustka. Niestety Grzegorz nie potrafi mu pomóc. Mimo chęci, starań i prób motywacji w postaci trzech życiowych historii, Kordian pozostaje w swoim melancholijnym nastroju. Na sam koniec pojawia się głos Laury, która wzywa Kordiana. Scena druga. Tym razem przenosimy się do ogrodu. Kordian postanawia opowiedzieć Laurze o swoich uczuciach z nadzieją na lepsze jutro. Niestety Laura odrzuca jego zaloty, traktuje go z drwiną, odrobiną szyderstwa i oznajmia otwarcie, że nie zamierza się z nim wiązać. Zostawia Kordiana samego i odjeżdża konno z Grzegorzem. Po tak oschłym, zimnym i wyrachowanym zachowaniu każdy chłop by się załamał. W efekcie, gdy Kordian został sam, zdecydował się popełnić samobójstwo. Scena trzecia. Laura nie potrafi usiedzieć spokojnie w swoim pokoju. Jej kobieca intuicja podpowiada zbliżającą się tragedię. Zaczyna do niej docierać, że źle potraktowała

zdecydował się popełnić samobójstwo. Scena trzecia. Laura nie potrafi usiedzieć spokojnie w swoim pokoju. Jej kobieca intuicja podpowiada zbliżającą się tragedię. Zaczyna do niej docierać, że źle potraktowała.

realny i nie pokazuje tego, co sam widzi dookoła. Zauważa olbrzymią przepaść między rzeczywistością a literaturą. Scena trzecia. Kolejna zmiana scenerii. Tym razem znajdujemy się we Włoszech i poznajemy Violettę, kochankę Cordiana. Bohater zastanawia się, jak duży wpływ na ich szczęście w związku mają jego pieniądze oraz liczne drogie prezenty dla Violetty. Postanowił poddać ją próbie. Wymyślił historię o swoim rzekomym bankructwie i złotych podkowach konia, które mu zostały. Wiolka trochę się wahała, ale niedługo porzuciła go, gdy tylko dowiedziała się, że koń zgubił drogocenne podkowy i Cordian został bez grosza przy duszy. Nasz bohater dochodzi wówczas do kolejnego odkrywczego wniosku. Miłość na świecie zastąpiła pogoń za grubym portfelem i dolarami. Liczy się tylko bogactwo, nie uczucie. Scena czwarta. Lądujemy w Watykanie, a dokładnie w Pałacu Papieskim. Cordian pojawił się u głowy kościoła, by prosić o błogosławieństwo dla Polski i Polaków. Nie przybywa z pustymi rękami, co to, to nie. Ofiarował papieżowi garść ziemi ze swojej ojczyzny. Ten niestety go zbył. Nie był zainteresowany ani sytuacją rodaków Cordiana, ani prezentem. Wolał mówić o rzeczach przyziemnych, zabytkach i zwiedzaniu. W chwili zdenerwowania oznajmił nawet Cordianowi, że jeśli Polacy jeszcze raz zorganizują powstanie, to rzuci na nich klątwę. Scena piąta. Myślisz, że fajnie jest podróżować? Jeśli tak, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość. Z Watykanu i audiencji u wrogo nastawionego papieża przenosimy się na szczyt góry Mont Blanc w Alpach. Postaraj się zapamiętać ten moment, bo to właśnie tu Cordian wygłasza jeden ze swoich najsłynniejszych monologów. Mówi się, że to właśnie ta scena jest punktem kulminacyjnym utworu. Na górze Mont Blanc nie ma już 15-letniego chłopaka ze złamanym sercem. Następuje przemiana bohatera w człowieka o nieograniczonych możliwościach. W Cordianie pojawia się poczucie obowiązku walki o Polskę, nawet za cenę własnego życia. Hasło Polska Winkelriedem Narodów jest kluczowe dla całej wypowiedzi. Zapamiętaj, że było to nazwisko fikcyjnego bohatera szwajcarskiego. Ojczyzna Cordiana ma stanąć na nogi i stać się inspiracją dla całej Europy. Koniec z biernym przyjmowaniem cierpienia i wchodzeniem sobie na głowę. Następuje czas walki i aktywnego działania. Scenę kończy charakterystyczny moment rzucenia się na chmurę. Na niej Cordian dolatuje do Polski. Akt trzeci. Scena pierwsza. Jesteśmy już w Polsce, a dokładniej w Warszawie przed Zamkiem Królewskim. Na placu zrobiło się tłoczno. Przybyli ludzie z całej stolicy, którzy wyrażają swoje zdanie na temat koronacji cara Mikołaja I. Scena druga. Chwilowo przenosimy się do wnętrza katedry świętego Jana, gdzie odbywa się koronacja cara Mikołaja I na króla Polski. Scena trzecia. Wracamy na plac zamkowy, na którym tłum komentuje zaistniałą sytuację. Pewien szlachcic uważa, że car będzie gwałcił konstytucję Polski, a szewc bardziej skupia się na teraźniejszych, nierozwiązanych problemach. Scena czwarta. Teraz zrobi się nieco mroczniej. Przenosimy się do lochów w podziemiach kościoła świętego Jana, gdzie poznajemy spiskowców oraz prezesa. Wtedy, aby dostać się do pilnie strzeżonych miejsc, trzeba było podać hasło, tak jak dzisiaj podaje się kod PIN do bankomatu. Hasłem był Winkelried. W lochach spiskuje się o zamachu na carską rodzinę. Przyszłą zbrodnię argumentuje się krzywdami, jakie Rosja wyrządziła Polsce. Prezes i ksiądz nie czują się jednak przekonani. Wymieniają liczne konsekwencje, jakie spadną na ludzi po zabiciu cara. Po głosowaniu plan odrzucono. Okazało się, że jedynie 5 na 150 osób chce brać udział w zabójstwie. Cordian, rozgoryczony takim wynikiem, zrywa maskę, ujawnia swoją twarz i oznajmia, że sam zabije cara, poświęcając swoje życie dla dobra ojczyzny. Scena piąta. Wciąż jesteśmy na Zamku Królewskim, ale z lochu przeskakujemy do komnat. Jest noc. Cordian został wyznaczony do pilnowania komnat cara, choć jak już wiemy, ma zupełnie inny plan. Uzbrojony w bagnet oraz karabin zmierza w kierunku sypialni Mikołaja I. Nagle przed jego oczami pojawia się strach i imaginacja, duchy, które symbolizują walkę między obowiązkiem moralnym i odpowiedzialnością za ojczyznę, a ocaleniem własnego życia i zaniechania planu. Cordiana wykończyła wewnętrzna walka i zemdlał tuż przed sypialnią cara, który wydał na niego wyrok rozstrzelania, jeśli by się okazało, że jest obłąkany.

Na szósta. Skoro o wariatach mowa, to przenosimy się do szpitala psychiatrycznego, w którym dokonuje się badań na umyśle tytułowego bohatera. To właśnie tu Kordian poznaje szatana, który pod postacią doktora przedostaje się do jego sali. Nie trzeba chyba tłumaczyć, o czym rozmawia się z szatanem. Jasne, że o życiu. Na tematy historyczne, trochę filozoficzne, jeszcze trochę teologiczne, a nawet etyczne. Szatan wyznał Kordianowi, że sam był u cara chwilę wcześniej. Doktor Szatan przedstawia naszemu bohaterowi dwójkę kolegów, też wariatów. Jeden z nich twierdzi, że umarł na nim Chrystus, bo myśli, że jest krzyżem, drugi zaś chodzi non-stop z podniesioną ręką, bo jak ją opuści, to wszystkim niebo zwali się na głowy. Zapytasz, po co Szatan robi Kordianowi taką szopkę? To proste. Pokazuje mu w ten sposób, że jego wizja uratowania Polski jest tak samo bezsensowna, jak zachowania chorych na umyśle. Zrezygnowany i pozbawiony nadziei Kordian zostaje wyprowadzony na śmierć. Książę Konstanty wraz z żołnierzami prowadzą go na plac Saski. Scena siódma. Na placu trwa przegląd wojska. Kiedy zjawia się na nim Kordian, książę na chwilę przerywa swoje obowiązki i grozi mu śmiercią poprzez rozszarpanie jego ciała przez cztery konie pędzące w czterech kierunkach świata. Po chwili wpada jednak na jeszcze lepszy pomysł. Wymyśla konkurs, w którym Kordian, jadąc konno, ma przeskoczyć piramidę karabinów z wystawionymi bagnetami. No, chyba nie będzie odkrywcze, jeśli teraz powiemy, że Kordian dokonuje tego czynu, tłum szaleje, nagle spływa na niego szacunek, a książę wraz z carem pieją z zachwytu i darują mu życie. Nie będzie też odkrywcze, że zachowania władców to tylko szopka dla gapiów. Car po cichu wydaje generałom wyrok śmierci na Kordiana. Scena ósma. Tak, nasza podróż, a właściwie podróż Kordiana, przenosi się do więzienia, w którym bohater czeka na egzekucję. Rozmawia tam z księdzem oraz z Grzegorzem, którzy również modlą się za niego. Grzegorz obiecuje nazwać swojego wnuka imieniem Kordiana, ksiądz zaś zapewnia, że posadzi w ogrodzie różę i również nazwie ją jego imieniem. Tytułowy bohater nie boi się śmierci. Wierzy, że nawet jeśli umrze, to ludzie o nim nie zapomną. Pogodził się z wyrokiem i tym, że już wkrótce zostanie rozstrzelany. Boli go jednak egoizm społeczeństwa oraz to, że ludzie przejmują się wyłącznie własnym dobrobytem. Scena dziewiąta. Kiedy Kordian w swojej celi czeka na egzekucję, w Zamku Królewskim trwa kłótnia między carem Mikołajem a księciem Konstantym. Okazuje się, że Konstanty chciał wyroku ułaskawiającego Kordiana, a gdy jego brat się na to nie zgodził, panowie zaczęli wzajemnie wypominać sobie swoje grzechy. Dowiadujemy się zatem, że Konstanty niegdyś zgwałcił i zamordował 16-letnią Angielkę. W odwecie książę grozi carowi buntem. Strach przed utratą tronu jest tak silny, że car odpuszcza i decyduje się uwolnić Kordiana. Scenę kończą całkiem ciekawe słowa padające z ust cara: mój brat już Polakiem. Scena dziesiąta. Ostatnia scena utworu toczy się na Placu Marsowym, gdzie ma się odbyć egzekucja tytułowego bohatera. Padają oskarżenia w kierunku Kordiana. Odbiera mu się tytuł szlachecki oraz łamie jego szable. Wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Kordian staje na środku, wojskowi mają gotowe do wystrzału karabiny. Oficer daje żołnierzom sygnał, że mogą zaczynać. Nie zauważa pędzącego za adiutantem konia, który niesie wyrok ułaskawiający dla bohatera. No dobrze, czas na podsumowanie. To już koniec historii Kordiana. Nie wiemy, czy człeczyna zginął, czy udało mu się przeżyć. Wiemy natomiast, co warto zapamiętać, by z powodzeniem odpowiadać na pytania zadane przez nauczyciela. Zacznijmy od podziału podróży Kordiana. Dramat składa się z trzech aktów, a każdy z nich przedstawia coś innego. Akt pierwszy skupia się na młodości Kordiana, jego nieszczęśliwej miłości i nieudanej próbie samobójczej. Akt drugi to podróż bohatera po całym świecie i najważniejszy monolog, który został wygłoszony na górze Mont Blanc. Akt trzeci zaś opowiada o działalności konspiracyjnej i próbie zabójstwa cara Mikołaja. Postaraj się zapamiętać monolog Kordiana. Jest on jednym z najlepszych, a na pewno jednym z najbardziej znanych w polskiej literaturze. Przypomina wielką improwizację Konrada, znaną z Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. W trakcie monologu na szczycie Mont Blanc Kordian przeszedł najważniejszą przemianę. Dotknęła go myśl, by uratować swoją ojczyznę i rodaków. Przestał myśleć o miłości i pieniądzach.

Skupił się na walce o niepodległość, nawet jeśli ma za nią zapłacić własnym życiem. Motywy w Kordianie. W tym romantycznym dramacie znajdziesz wiele ciekawych motywów. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich. Dzięki temu łatwiej ci będzie rozmawiać o nich z kolegami z klasy, gdy na przykład postanowicie zrobić sobie szybką powtórkę przed sprawdzianem. Przede wszystkim motyw bohatera romantycznego. Kordian jest wrażliwy i, jak to bywa z bohaterami werterycznymi, to od nazwiska Wertera, który jest klasycznym przedstawicielem bohatera romantycznego, cierpi na ból świata, usiłuje z powodu nieszczęśliwej miłości popełnić samobójstwo. Nie brakuje też motywu podróży. Kordian podróżował całkiem sporo. Zwiedził Anglię, Włochy, Rzym, aż znalazł się na górze Mont Blanc. Ta ostatnia wyprawa niesie ze sobą kolejny ważny motyw, jakim jest przemiana. Kordian jako bohater dramatu romantycznego jest postacią rozwijającą się. Od nieszczęśliwej miłości, przez nieudaną próbę samobójczą, po poszukiwanie sensu życia w różnych częściach świata. Kulminacyjnym momentem jest wygłoszenie monologu na górze Mont Blanc, w którym Kordian zdaje sobie sprawę ze swojej duchowej potęgi. Z kolei koniec utworu pokazuje dojrzałego mężczyznę, który jest świadom konsekwencji swoich czynów. Tak szybko ewoluującą postać głównego bohatera wiąże się z motywem walki. Słuchając omówienia lektury, z pewnością zwróciłeś uwagę, z jaką determinacją Kordian walczy o Polskę i Polaków. Abstrahując od walki w dosłownym sensie, warto także zwrócić uwagę na walkę wewnętrzną głównego bohatera, w której mamy do czynienia na początku z rozpaczą oraz beznadziejnością życia, a następnie z determinacją i chęcią poświęcenia się. Powracająca postać diabła pozwala omówić także motyw szatana. W końcu to on pojawia się na samym początku utworu, a także pod postacią doktora w wariatkowie, w którym przebywał Kordian. Szatan wraz z całą swoją rogatą ekipą ma duży wpływ na wydarzenia dramatu. Nie tylko dlatego, że na samym początku stworzyli przywódców powstania listopadowego, ale także ze względu na bezpośrednie oddziaływanie na bohaterów. Pewnie myślisz teraz, że w tym całym Kordianie jest bardzo dużo treści. I masz absolutną rację. Nie tylko sam dramat, ale także nasz bohater jest bardzo złożony. Ta postać składa się nie tylko z bohatera werterycznego, ale także podróżnika, indywidualisty i człowieka gotowego do poświęcenia własnego życia w imię idei ratowania Polski. Czego zatem może być symbolem? Na pewno walki o wolność oraz determinacji, na pewno poświęcenia za swoją ojczyznę. Kordian ukazuje także drugą stronę medalu. Mimo całej jego walki oraz przekonań, sam jako niezależna jednostka nie jest w stanie odmienić losów świata. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polska to jest kraj dla młodych ludzi? Czy dobrze im się żyje w Polsce?
2: Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko.
3: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową.
4: Nisko poleciałeś.
3: No.
4: Dużo więcej.
3: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
5: No jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
6: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić. Bardzo ciężko się żyje. Masakra. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii.
7: Czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić.
8: Ja uważam, że akurat Polska jest jako taka bezpieczna, ja się czuję bezpiecznie.
9: Ja na przykład chciałbym wyjechać, ja po prostu chcę się żyć w innym miejscu. Miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś.
10: Mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment.
11: Jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
10: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć, popatrzeć na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
11: Słońce wyszło.
12: Tak, wróble przyleciały.
11: Dokarmimy wróbelki.
1: No, trochę będzie tak właśnie ornitologicznie dzisiaj, no bo w Polsce przybywa tak zwanych gniazdowników, których nie stać na wynajem mieszkania, więc siedzą ile się da do oporu u rodziców. No, ale są też przecież plusy mieszkania w Polsce, jest ich niemało. Plusy więc i minusy dziś, w co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak się żyje w Polsce? Ja chodziłem z tym pytaniem.

0: mieli z mikrofonem gdzieś tam w okolicach pomnika Syreny, która niedawno została przez młodych ludzi, aktywistów klimatycznych oblana farbą. To była głośna sprawa. No ale nie ma już śladu po tym incydencie. Syrena wypucowana, łuski lśnią, ogon prezentuje się elegancko. Niedaleko na schodkach siedziało trzech studentów. Rozkoszowali się widokiem tej syreny i płynącej Wisły. No to podszedłem, zapytałem.
1: Czy dobrze wam się żyje w Polsce? Dlaczego dobrze albo niedobrze?
2: No, ja na przykład chciałbym wyjechać, ale szczerze też nie zastanawiałem nad tym, czy ta Polska to mi coś robi. Ja po prostu chcę żyć w innym miejscu.
1: Gdzie?
2: No to zależy, gdzie mi wyjdzie, ale takie gdzieś tam miejsce, w którym chciałbym się znaleźć, to jakieś takie Włochy albo coś. Ale taka śródziemnomorska energia i tak dalej. Ludzie mnie też wkurzają w tej Polsce, tak szczerze. Znaczy denerwują, przepraszam bardzo. Przepraszam, denerwują mnie ludzie w Polsce. No bo jak są tacy, jakby to powiedzieć, no idziesz przez miasto, spojrzysz się na kogoś, to nie ma o siemanko, tylko jest a co się kurczę patrzysz. Na tej zasadzie. No, ale i dlatego gdzieś tam tą kulturę zagraniczną bardziej lubię, bo nie spotkałem się z czymś takim gdzieś za granicą, a w Polsce bardzo często.
1: Tak nie uśmiechamy się do siebie po prostu.
2: O, tak, no dokładnie, dokładnie. Tak, ogólnie tak jest, że ludzie się nie uśmiechają, ale my we trójkę jesteśmy, wydaje mi się, tym wyjątkiem, który potwierdza regułę.
1: Czy młody człowiek może tu dobrze w Polsce funkcjonować, dobrze żyć, godnie?
2: Znaczy no, na pewno się da, ale trzeba ogromnego nakładu pracy, zawzięcia i... No jakiegoś startu dobrego, nie? Większość ludzi, którzy coś osiągnęli w młodym wieku, miała ten start od rodziców, załóżmy, albo coś takiego. No ja osobiście nie narzekam na swoich rodziców, są ekstra, kocham was, mamo, tato, pozdrawiam, jesteście najlepsi. Ale takiego startu pieniężnego wysokiego nie miałem. Gdzieś tam sam sobie idę małymi kroczkami do przodu. Mam 23 lata, nie mam jeszcze mieszkania, pracę mam, zarabiam, aktualnie w sumie nie, ale niedługo już będzie z powrotem.
1: Co, wynajmujesz mieszkanie i...
2: Ja aktualnie mieszkam u dziewczyny, więc nie wynajmuję.
3: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Podobno. Ale generalnie Polska myślę, że jest okej, aczkolwiek ja też myślę, że docelowo chciałbym gdzieś indziej mieszkać, ale to po prostu przez swoje hobby, bo ja chciałbym nad morzem, nad oceanem sobie surfować, więc tutaj akurat słabe możliwość z pracą. Jak się poszuka i się chce, to się znajdzie. Może niekoniecznie marzeń, ale myślę, że z głodu się nie umrze, jeżeli ma się, jest się zdrowym i ma się chęci do pracy, może w ten sposób. Jak świeci słonko, tak jak teraz, to wtedy jest super, to wtedy jest perfekto. Ale jak to jak od tego listopada do marca, to jest ciężko tutaj czasami, naprawdę.
2: Jak listopada wjedzie, to ciężko jest.
3: Listopada jak wjedzie tutaj, to myślę, że wszyscy kolektywnie są bardziej depresyjni.
4: Mi się żyje dobrze, tak, lubię. Lubię Polskę, jest czysto, pracę znajdziesz, jak się dobrze zakręcisz. Mi się wydaje, że jest spoko. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Sytuacja mieszkaniowa, no też nie mam mieszkania, ale wynajmuję całkiem tanio. No, polecam życie w Polsce.
0: Tak zwani gniazdownicy, czy też młodzi dorośli, ludzie, którzy nie wyprowadzili się jeszcze z domu, to już ponad połowa Polaków między 25 a 34 rokiem życia, a jeszcze 10 lat temu niewiele ponad 40% z nich mieszkało z rodzicami, więc to rośnie z roku na rok, to są dane Eurostatu. No i to jest chyba ten najczęściej powtarzający się zarzut wobec systemu, że trudno zarobić nawet na wynajem.
5: Co ludzie powiedzą?
1: Czy wam się dobrze żyje w Polsce?
6: Chyba dobrze, no, ale zawsze może być lepiej. Drogi wynajem.
1: Wynajmujecie mieszkanie?
6: Tak. Ale nie tutaj.
1: No, gdzie?
6: W Krakowie.
1: I jak to w Krakowie wygląda?
6: Drogo, a kupno jeszcze droższe.
7: Bardzo poszły w górę te ceny, nie? Na przykład kiedyś jak zaczynaliśmy studia, no to jeszcze tak po studencku dało się w miarę ogarnąć pokój. No a teraz za kawalerkę na przykład, czy nawet sam pokój, no to już z 1500 plus. A jeszcze jak się zarabia minimalną krajową...
6: Nisko poleciałaś.
7: No...
6: Myślę, że więcej.
7: 1500 to za taki zwykły pokój, nie?
6: No, jakieś budowanie domu na przykład gdzieś tam poza miastem, no to też są jakieś... już w ogóle milionowe kwoty.
7: No my jesteśmy w branży informatycznej, no to powiedzmy nam się tak w miarę żyje, nie? Ale na przykład no osoby powiedzmy, jakby to powiedzieć,
6: no... W takich mniej specjalistycznych zawodach, no to...
7: Ciężko.
6: No może być ciężko potem, no nie?

0: Czy w ogóle panu, jako młodemu człowiekowi, to dobrze się tu żyje, czy jednak...
1: Wie pan co, ja tu mieszkam, ale nie pracuję w Polsce. Jakby pracuję za granicą, więc na pewno inaczej niż dla przeciętnego Polaka.
0: No jest to jakaś koncepcja, rzeczywiście też...
1: Także żyje mi się dobrze, ale nie zarabiam złotówkach, może tak. No. Mam biuro, mam siedzibę w Amsterdamie, w Holandii.
0: W Amsterdamie, czyli wciąż jednak te różnice są duże.
1: Ogromne. Jestem programistą. Pracuję przy sklepach internetowych. Pracuję zdalnie, z domu po prostu. Stąd, tylko że dla firmy za granicą.
0: No ale no to też dzięki Unii Europejskiej mamy takie możliwości właściwie.
1: Jasne.
0: Więc właściwie no też można mieszkać w Polsce, pracować za granicą, trzeba stąd wyjeżdżać.
1: Polski rynek pracy, jeżeli chodzi o to konkretnie, to jest ogromna różnica.
0: Jak się panu żyje, jakie są perspektywy?
2: Średnio, nie mam umowy o pracę, nie mogę się jej doprosić, bardzo ciężko się żyje, trzeba odprowadzać podatki. No ciężko, no co mam więcej powiedzieć.
0: No ale a jak stosunek właśnie zarobków do cen mieszkań i tak dalej?
2: Masakra. Nie zarabiamy na tyle, żeby w tym kraju wynajmować mieszkania. Teraz ceny skoczyły do tego stopnia, że głupie mieszkanie dwupokojowe to jest koszt 4000, 3500. To jest masakra. Robię ponad 200 godzin w miesiącu, więc mnie stać na to, żeby to mieszkanie w Warszawie wynajmować, ale jakim kosztem? Tak? Takim kosztem, że nie mam czasu dla rodziny, dla znajomych i zapierdzielam. Dzisiaj znalazłem chwilę, żeby wyjść na ryby.
0: No to akurat tyle dobrego.
2: O tyle dobrego, no coś z tego życia trzeba mieć. Uciekam dalej.
0: Pan 200 godzin.
2: Ponad. Rekordowo 340, ale tak to 200, 220 w miesiącu, nie? Jestem kucharzem, więc to trochę też specyfika pracy, ale no tak. Uciekam, przepraszam bardzo, troszkę się śpieszę.
0: No ale pan nie myśli o tym, żeby gdzieś tam wyjeżdżać do Niemiec?
2: Szukam pracy w Szwajcarii. Aktualnie szukam pracy w Szwajcarii, szukam pracy w Norwegii. Chociaż Norwegia też nie jest w tym momencie dobrym miejscem ze względu na to, że spadła korona bardzo. I też jakby, no szukam sobie alternatywy jakiejś przyszłościowo, zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: No. Dobra,
2: powodzę w ucieczce. Wszystkiego dobrego.
0: Czy wam się dobrze żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do życia dla młodych ludzi?
3: Wydaje mi się, że no, Polska jest w porządku krajem chyba jednak w miarę.
0: Teraz mamy 5% bezrobocia, no to...
3: Nie, no teraz praca jest, tam bezdomnych chyba też

0: dobra. Powodzenia w ucieczce. Wszystkiego dobrego.
1: Czy wam się dobrze żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do życia dla młodych ludzi?
2: Wydaje mi się, że no, Polska jest w porządku krajem chyba jednak. W miarę.
1: Teraz mamy 5% bezrobocia, no to...
2: Nie, no teraz praca jest, tam bezdomnych chyba też

0: mnie załóżmy, to słyszę, że każdy pracuje. Więc jednak chyba jest ta praca.
1: Ale co, i wystarcza na to, żeby jakoś się poukładać i...
0: To zależy, to już od osoby zależy, tak? Jak ktoś ma ambicje, to sobie poradzi. Jak ktoś jest leniem, no to może być ciężko.
2: Ja mi się dobrze żyje w Polsce i nie zamierzam wyjeżdżać na ten moment. Zobaczymy, jak będzie. Dobrze mi się żyje, więc nie zmieniam.
0: Tak, tak. My jesteśmy w sumie minimalistyczni, nie wymagamy jakoś bardzo dużo.
2: No, my lubimy sobie przyjść, posiedzieć. Popatrzę się na naturę, tak. Więc nam to wystarczy.
0: Słońce wyszło.
1: Tak, wróble przyleciały. Tak,
0: dokarmimy wróbelki.
1: To też pokazuje, że jak studenta stać na to, żeby dokarmiać zwierzęta, to znaczy, że nie jest tak źle.
0: Nie jest tak źle. Dokarmia ptaki, sam ma zjeść, więc jest dobrze.
3: Jeżeli ktoś chce żyć w Polsce, wiąże z nią przyszłość, chce tu się rozwijać, no to na pewno pomagają redukcja oczekiwań, ograniczenie potrzeb, niedrogie zainteresowania, takie jak dokarmianie ptactwa na przykład właśnie, dużo optymizmu, no i wtedy taki młody człowiek raczej nie ma zastrzeżeń.
4: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy panu się dobrze żyje jako no, młodemu człowiekowi?
5: Relacyjnie.
1: Dlaczego dobrze się panu żyje?
5: Mam dobrą pracę, mieszkanie też jest. O.
1: Atmosfera w kraju, taka wie pan, polityczna.
5: Bardzo dobra.
1: Podoba się panu wszystko.
5: Wszystko. Najważniejsze, żeby był bałagan. Wtedy można robić interesy. To jest najbardziej istotne w życiu.
1: A, czy pan tak podchodzi, tak...
5: Im większy bałagan jest, tym jest lepiej.
1: Pan tak przekornie podchodzi, to że im gorzej, tym lepiej właściwie.
5: Dokładnie tak. Studiuję politologię, więc się trochę muszę interesować. Politycznie... No i bardzo nie chcę odpowiadać politycznie, szczerze mówiąc, bo to mógłbym gadać godzinami.
1: To w dobrą stronę zmierza, no.
5: W dobrą zmianę, na pewno w jakąś stronę. Dobrą pod niektórymi względami, gorszą pod innymi względami. To jednak się wszystko zmienia. Każda władza ma swoje plusy i swoje minusy. Jakby też jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, czy zmiana teraz obecna jest dobra i jak bardzo dobra, bo minęło za mało czasu. No minęło ile? 3 miesiące.
1: Po tej poprzedniej władzy to zmierzało w złą stronę, czy też to trudno powiedzieć?
5: Na pewno ruchy populistyczne były złe i na pewno odchodzenie od Unii Europejskiej mi się osobiście nie podobało, ale na przykład datki socjalne były większe i jakby były bardziej promowana polityka socjalna, co jednak dla ogółu społeczeństwa jest chyba uznawane za rzecz dobrą.
1: Co to się prawda, potem przekłada.
5: Tak, oczywiście było to kosztem jakiegoś politycznego rozgardiaszu i nepotyzmu wszelako pojętego, ale na pewno jakoś właśnie ta polityka socjalna była lepsza, chociaż tak niektóre pomysły i plany, które obiecali, że będą, były fajne, oczywiście się nie spełniły nigdy, bo nigdy się nie miały spełnić, tylko były pustymi obietnicami.
1: Politycznie, nie wiem, podoba wam się, w którą stronę zmierzamy jako Polska, jako...
6: Liczę, że to będzie dobra zmiana. To co teraz się wydarzyło na wyborach, że... Zobaczymy, co będzie. Jeszcze jest jakby na świeżo wszystko.
7: Jeśli chodzi o sprawy kobiet, to jest dużo do powiedzenia i właśnie dlatego mam nadzieję, że to idzie w dobrą stronę, bo to, co było wcześniej, no nie było po mojej myśli. Dlatego mam nadzieję, że będzie lepiej.
3: No ale nie wszyscy młodzi Polacy z optymizmem patrzą w przyszłość, mają nadzieję, że będzie lepiej. Ja spotkałem też takiego młodego człowieka, który zakłada najgorsze scenariusze.
8: Czy to jest dobry kraj do życia? To jest temat troszkę rozległy. Muszę zaznaczyć to, co dobrego się w tym kraju stało od lat po komunie, czyli przede wszystkim no, rozwój technologii, to co do nas doszło, weszliśmy do Unii Europejskiej, to, że stoimy na takim powiślu i mamy takie ładne wieżowce. Osobiście cieszę się, że urodziłem się w Polsce, a nie gdzieś tam w Afryce, gdzie na przykład ludziom brakuje wody do życia i jedzenia. I naprawdę, jak człowiek by się troszkę poczytał i zagłębił, to duża część świata żyje w gorszych warunkach niż my w Polsce i to trzeba podkreślić. Fajnie, że jesteśmy w bloku zachodnim, no bo jednak jest ten podział taki, prawda, tu Ukraina się bije z Rosją. To jest właśnie to niefajna część wypowiedzi, czyli ta wojna na Ukrainie. Jest to coś, co mnie na przykład osobiście odstrasza od życia w tym kraju i zastanawiam się nad wyjazdem za granicę. Wczoraj zresztą miałem lecieć do Norwegii, natomiast no, nie sprawdziłem dokładnie tam formalności, jakie trzeba zrobić i kurczę, z Modlina zawróciłem, prawda? Wszystko to, co mnie wypycha, nie chce mi się iść do pracy nic, bo cały czas w głowie mam, żeby wyjechać z Polski, bo tutaj czuję się, jeżeli chodzi o sam fakt, czy może przyjść wojna, niebezpiecznie. Wszyscy, z którymi rozmawiam, bliskimi też mówią, oj, tej wojny nie będzie, my jesteśmy w Polsce, nie, raczej nie będzie.

0: No, ja wolę się zawczasu zabezpieczyć, w razie czego jak przyjdzie, ja będę spokojny, może się za bardzo nakręcam i faktycznie nie będzie, no to zwiedzę sobie kawałek świata, ale zamierzam ten kraj opuścić i czuć się gdzieś tam bezpiecznie, codziennie nie budzić się z myślą, czy ta wojna wybuchnie faktycznie, czy nie, bo jak na razie żyję takimi myślami. I weź tutaj załóż rodzinę, miej dzieci, kiedy, no ja jestem taką osobą, że widzę te potencjalne zło i jednak, no nie chcę, bo ta wojna, no jest taką rzeczą, która mi przeszkadza. Ale życzę nam Polakom, żeby do tej wojny nie doszło, żeby faktycznie ten spokój, który tutaj widzimy, żeby dalej był, teraz się zaczyna wiosna, czuć ten taki klimat, ludzie sobie wychodzą, spacerują po Wiślu, żeby dalej to było i miejmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie.
1: Sporo młodych ludzi z Ukrainy przyjechało do Polski. Co oni na to?
2: Co ludzie powiedzą?
3: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
4: Tak, dobry kraj.

0: Żeby dalej to było i miejmy nadzieję, że do tej wojny nie dojdzie.
1: Sporo młodych ludzi z Ukrainy przyjechało do Polski. Co oni na to?
2: Co ludzie powiedzą?
3: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
4: Tak, dobry kraj.

0: zarobków.
1: Tak, tak.
0: Sporo zostaje.
1: No, no tak.
0: Zarady.
1: No, na jedzenie sobie trochę odłożyć, no i w porządku. Jeśli dużo pracujesz, to wszystko okej.
0: Okay. Czy się młodym ludziom dobrze w Polsce żyje?
1: Tak, dobrze. Tylko jestem z Ukrainy i nie mogę jeszcze poprawnie mówić po polsku. No, wszystko w porządku. Wszystko podoba się, tak. Nie, zarabiam w porządku. Wszystko w porządku. I ludzie podoba się i...
0: To da radę pracować i wynająć za to jakieś mieszkanie czy kawalerkę? Czy...
1: Tak, z kolegami wynajmuję mieszkanie na 3 pokoje.
0: Ile płacisz za pokój?
1: 1700.
0: No to tak połowa takiej pensji właściwie podstawowej. Takiej...
1: No tak, tak.
0: Myślisz o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji?
1: Nie, jeszcze nie. Nie mam takich pomysłów. Studiuję się teraz na uniwersytecie, temu nie mam.
0: No, tu jest okej, okay, tak?
1: Tak, tak, wszystko podoba się.
0: I co, to jest taki kraj, w którym można sobie układać przyszłość?
1: Tak, i mentalitet taki podobny do ukraińskiego mentalitetu, tak.
0: Ta mentalność, tak?
1: No tak, tak, tak.
0: Czy dobrze się pani żyje w Polsce?
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ludzie są pozytywni. I jest możliwość pracować i rozwijać się. Jeżeli chcesz, można znaleźć i gdzie się uczyć, i gdzie wydać, i gdzie zarobić. Mm-hmm. No i ładnie jest.
0: Nie myśli pani o tym, żeby wyjechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, do Hiszpanii?
2: Nie, mam tutaj chłopaka i chcę w sumie tutaj zostać. Podoba mi się tutaj, nie chcę dalej wyjeżdżać.
3: No to na koniec jeszcze pełen optymizmu głos młodego chłopaka, który robił jakieś pompki na rękach, skakał po drążkach gdzieś tam w okolicy pomnika Syreny.
0: Nieprawdopodobne. Co to było?
4: Pompka na rękach.
0: Czy Polska to jest dobry kraj dla młodych ludzi do życia?
4: Wydaje mi się, że spoko. Ja tam nie narzekam, tak szczerze. To na pewno jest gdzie wyjść, to mi się wydaje. To jest to. No i kurde, no nie wiem, jest dużo takich miejsc, na przykład właśnie takie, no, że można sobie poćwiczyć i w ogóle. Nie wiem, jakieś też, kurde, kluby są i w ogóle. Więc mi się wydaje, że git. Ja pracuję jako kelner. No, żeby dorobić, no akurat ja studiuję, więc... No, więc akurat tak można coś tam złapać. Ale no, na mieszkanie to, nie wiem, nie sądzę, że wystarczyło. No, jestem tego pewny.
0: U pana akurat jest tyle szczęścia u ciebie, że to mieszkanie gdzieś tam jest, tak?
4: No jest, akurat nie z Warszawy jestem, więc to, no.
0: Nie ma problemów mieszkaniowych.
4: No, też git.
0: A co studiujesz?
4: Ja informatykę stosowaną.
0: Bo takiej informatyce stosowanej to w Polsce będą perspektywy.
4: No, wydaje mi się, że ja chyba sobie coś czytałem, że właśnie w IT to akurat jesteśmy takim jednym z lepszych w Europie, więc, a też fajnie wesprzeć jakieś polskie firmy. Coś tutaj, no, też dla Polaków wykonać, a nie tam.
0: Nie myślisz o tym, żeby wyjechać gdzieś do Niemiec, do Francji, do Japonii?
4: Nie. Szczerze, ja uważam, że akurat Polska jest jako tak bezpieczna. Ja się czuję bezpiecznie. Nie wiem, idę sobie gdzieś na przykład, nie wiem, w pociągu czy coś, wyjmuję sobie laptopa, nie czuję się, że nie wiem, zaraz ktoś mi go porwie.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiał wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Zaznaczył J.D. Vance, pytany dlaczego Stany Zjednoczone nagradzają Władimira Putina i karzą najlepszego sojusznika. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Wyjaśniał J.D. Vance i zapewniał, że nie ma mowy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy, a o przesunięciu części zasobów, dokąd taka decyzja jeszcze nie zapadła. Przypomnijmy, wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pete'em Hegsethem. Szef Pentagonu zapewnił, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia. Wyjechał do USA najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiS-u dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS, Marcina Romanowskiego, doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
1: Tuż przed godziną 16 ekipa sonarowa wyznaczyła punkt, w którym prawdopodobnie znajduje się poszkodowany. Nurkowie niezwłocznie udali się we wskazane miejsce, wydobywając na powierzchnię ciało poszukiwanego od rana 18-latka.
0: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wurulewski. Do wypadku doszło o poranku we wtorek. Rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Maturzyści, którzy przeżyli, byli pod wpływem alkoholu, nie mieli na sobie kapoków. Przyjechali na Mazury, żeby odpocząć. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w warmińsko-mazurskiem. To po dramatycznych wydarzeniach z weekendu. Na linii Olsztyn nasza reporterka Anita Zalewska, która śledziła tę sprawę.
2: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w warmińsko-mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego. Sąd rejonowy w Kętrzynie uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował wobec czterech podejrzanych tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
0: Relacjonowała nasza reporterka Anita Zalewska. Lech Wałęsa i Jerzy Buzek z pierwszym europejskim orderem zasługi. Były prezydent i były premier znaleźli się wśród 20 laureatów nagrody przyznawanej za znaczący wkład w integrację, demokrację i wartości europejskie. Uhonorowano ich podczas uroczystości w Strasburgu.
3: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie. Dziękuję bardzo.
0: Zaznaczał były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Wśród nagrodzonych są także była kanclerz Niemiec Angela Merkel, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin czy prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Nie dla zwolnień grupowych, ochrona miejsc pracy i sprzeciw wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To główne postulaty planowanego na środę protestu Solidarności w Warszawie pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, dlaczego Solidarność zdecydowała się wyjść na ulicę.
4: Jak mówi mi przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych Tomasz Obszański, rząd ignoruje związkowców.
5: Żadnego dialogu i chęci dialogu, chęci do rozmów, chęci do znalezienia wspólnych rozwiązań nie ma.
4: Większość spraw, o które walczą walczymy, moglibyśmy omówić na przykład na Radzie Dialogu Społecznego, ale rząd jej unika, dodaje szef Komisji Krajowej Solidarności Piotr Duda.
6: Od 2 lat prosimy pana premiera Tuska o spotkanie. Nie ma dialogu, chcielibyśmy, aby chociażby po tej demonstracji te drzwi do tego dialogu się uchyliły.
4: Głównym postulatem protestu będzie poparcie dla proponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie Zielonego Ładu. Organizatorzy

0: że szacują, że na Placu Zamkowym może pojawić się nawet 100 tysięcy osób.
1: Start w samo południe. Z Placu Zamkowego manifestacja przejdzie najpierw przed Pałac Prezydencki, a następnie przed budynek Senatu. Na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Wyższa Izba Parlamentu ma zająć się prezydenckim wnioskiem o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Drony i huki przy granicy z Ukrainą. Nasze wojsko uspokaja mieszkańców. We wschodniej części Polski trwają ćwiczenia systemu obrony powietrznej. W działaniach, które mają zakończyć się w środę, uczestniczą jednostki sił powietrznych oraz wojsk lądowych. Ze szczegółami Arkadiusz Więsek.
2: Pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych, m.in. nad Hrubieszowem, wywołało falę niepokoju wśród mieszkańców, którzy masowo dzwonili na numery alarmowe. Według informacji, które przekazała burmistrz Marta Majewska, nikt nie uprzedził władz miasta ani miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o planowanych manewrach. Wyjaśnienia, które dotarły do Urzędu Miasta, wskazują na komunikacyjny zator. Jak poinformowała burmistrz, starosta Hrubieszowski posiadał wiedzę o ćwiczeniach od dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.

dowództwa operacyjnego, jednak nie przekazał jej dalej ani do miasta, ani do mieszkańców. W związku z sytuacją władze Hrubieszowa zwróciły się z oficjalnym pismem do starosty.

0: zarówno na lądzie, jak i na morzu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
1: Dzień dobry, Grzegorz Puda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a były minister rolnictwa jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Proszę pana, kurczaki jadą. Niedobre kurczaki, bo antypolskie, tyle że nie z Mercosuru, jak wydawałoby się, że będą jechać, ale z Chin. Co Polska na to?
2: No, to trzeba zapytać ministra rolnictwa, co Polska na to, ale wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o przypływ obecnej sytuacji drobiu do Polski, jest to jeden z elementów pewnej dużej globalnej gry, która za zadanie ma ograniczenie produkcji drobiu w Polsce. Polska jest jednym z największych producentów drobiu i jeżeli chodzi o tłucz i jeżeli chodzi o jajka, a akurat jak gdyby cały czas skupiamy się na tym kierunku Mercosur, no on jest w tej chwili taki na topie. Rzeczywiście jest tak, że duże państwa chcą na nasz rynek wejść nie tylko po to, żeby sprzedać, ale również, żeby część tego tortu uczknąć, żeby móc powiedzieć, że mamy nowy, rozwijający się rynek. A Chińczycy są tym, no trzeba powiedzieć wprost, ekspertami. Oni doskonale wiedzą, mają przeprowadzone badania. Zresztą wiele firm chińskich, które funkcjonuje w Chinach, już w tej chwili chce wejść na nasz rynek nie tylko jako producent, ale również jako przetwórstwo, bo wiemy doskonale, że jednym z największych problemów polskiego rolnictwa po latach 90. po sprzedaży takich dużych koncernów, firm jak Hortex z polską marką, które właściwie się, można powiedzieć, dużo, dużo bardziej skurczyły, jest właśnie problem z przetwórstwem. No i korzystają na tym duże koncerny.
1: Chcemy przecież rozwijać, intensyfikować relacje handlowe z Chinami. Prezydent Andrzej Duda nawet jeździł do Pekinu i chwalił się tym, że pchnął naprzód współpracę polsko-chińską. Co Chińczycy mają nam przywozić? Suszarki? Talerze, kubki, to już przywożą, prawda? No to nic dziwnego, że sięgają po coś w pewien sposób nowego, po kurczaka.
2: I to jest dla Polski, zresztą dla całej Europy największe zagrożenie. Otóż Chińczycy, jeżeli chodzi na przykład o tłucz świnią, trzodę chlewną, tak? Są w tej chwili państwem, który rozwija produkcję trzody chlewnej w budynkach o wysokości kilkunastu pięter bezobsługowych. To znaczy tam wszystko jest automatyzowane, te tuczniki, ta trzoda chlewna na kilkunastu piętrach, bo że 20 chyba jeden pięter, z tego co widziałem, jest taki budynek najwyższy, tak? One są obniżone, bo nie ma potrzeby tego, aby ludzie się tam przemieszczali. W związku z tym po prostu ten tłucz taki bardzo przemysłowy jest w Chinach cały czas postępujący. Podobnie zresztą jak na przykład z motoryzacją, gdzie ta efektywność jest bardzo wysoka. I dla nas i dla Europy jest to wielkie zagrożenie, ponieważ dochodzą do perfekcji właściwie
1: pana,
2: tam...
1: że pana poprawię. To było wielkie zagrożenie, bo jak pan mówi, to jest zagrożenie, to się wydaje, że jeszcze jest jakaś szansa na zbudowanie takiej jakiejś super zapory elektroniczno-mentalnej przeciwko przyjazdowi z Chin dóbr. Nie, one już jadą i mieszkają u nas. I gdyby ktoś próbował bez chińskich wyrobów pożyć dwa tygodnie, to prawdopodobnie by się osiwiał.
2: Dobrze, mogę się zgodzić z panem redaktorem, że to jest zagrożenie, to nie, że było, tylko to jest zagrożenie rzeczywiście. No i jeszcze do tego dochodzą jak gdyby polskie problemy, problemy polskiego ministra rolnictwa. Ja tak wtrącę tylko, ale na przykład w tej chwili mamy dramatyczną sytuację, jeżeli chodzi o polskie ziemniaki. Jesteśmy chyba największym producentem w Europie, który nie ma zbytu na swoje ziemniaki. Wiele, wiele informacji, które docierało do nas jeszcze niedawno, panie redaktorze. Otóż niedawno słyszałem, że w Brukseli pozwolono rolnikom za darmo utylizować ziemniaki. Rozmawialiśmy wtedy w gronie byłych wiceministrów, że kuriozalna sytuacja, jak można pozwolić rolnikom na utylizację, ponieważ w Brukseli były one traktowane jako odpad. A w tej chwili słyszałem wczoraj czy przedwczoraj, że nasze izby rolnicze zwróciły się do ministra rolnictwa o to, aby wyasygnował jakąś kwotę na utylizację ziemniaków, aby to można było w Polsce robić.
0: Rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To w Łodzi wchodzą w zawód z przytupem przy owacjach i niesamowitej energii z widowni. Przez tydzień młodzi aktorzy, studenci ostatniego roku prezentują swoje dyplomy na 44. Festiwalu Szkół Teatralnych. Na festiwalu jest Ela Piotrowska, nasza reporterka.
3: Co takiego jest w tym festiwalu, że co roku przyciąga tłumy?
4: Ta energia, ta grupowość, to jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów. Wszyscy jesteśmy w tym samym momencie życia, wszyscy kończymy szkołę, wychodzimy.
5: Większością tych ludzi ostatni raz widzieliśmy się 4 lata temu na egzaminach wstępnych i widzimy się znowu po to, żeby razem się cieszyć z tego, że udało się. Jedna wielka tygodniowa wspólna impreza, w której świętujemy.
6: Duża ekscytacja, super jest obserwować to, co się dzieje na scenie, no i czerpać dużo radości.

0: Radości z tego.
1: W tym festiwalu chyba chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata spędzone w szkole, razem, spotkać się, pogadać i to jest chyba najważniejsze.
2: Dla młodych aktorów zaplanowano też zawodowe warsztaty z reżyserami castingów, a także spotkania ze znanymi aktorami, m.in. Krystyną Jandą, Jerzym Radziwiłłowiczem i Robertem Więckiewiczem. A wielki finał i ogłoszenie laureatów już w niedzielę. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Potrebna mi je. Dobro.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec dzwoni do Włodka, który go wita serdecznie. Cześć Włodziu.
2: Cześć.
1: O czym to będzie historia? Kogo będzie dotyczyć?
2: To będzie dotyczyć mojej miłości Iwonki, którą znamy się 24 lata, od 4 lat jesteśmy razem.
1: Czy to jest już żona, czy tylko dziewczyna?
2: Dziewczyna.
1: Dlaczego jestem potrzebny?
2: Żeby mi pomóc, bo jakoś ostatnio nie układa się nam. To jest szczególnie z mojej winy. Nie pomagam jej. Nie ufam jej.
1: Powiedziała ci, że chciałaby zostać sama.
2: Tak, bo już nie może ze mną wytrzymać. Przekinam pałę.
1: Co ty jej robisz? O co ona ma pretensje?
2: Paweł, no pretensje ma o to, że zawsze się jej czepiam. To mi nie pasuje. No o wszystko, o ogółem, że czasu nie ma, że jak jej proponuję, że mamy gdzieś wyjść, to nagle nie ma czasu, zajętą, nie ma pracy, straciła teraz pracę, załamała się, no ja się nie dziwię, jest trochę załamana takimi sprawami pracy, no ale to nie jest wszystko, żeby związek się rozwalał przez tą pracę, tak?
1: Ona może ma depresję, chłopie.
2: Troszkę ma, bo jak się coś pytam, czemu jest smutna albo zła, to ona mówi, że nic się nie dzieje, a ją znam 24 lata, jedyny, który ją zna najbardziej, to ja i wiem, że coś się dzieje, a ona mnie chce o tym powiedzieć, co się dzieje, czy mogę jej pomóc.
1: Czyli rozumiem, że mieliście kiedyś takie dość bujne życie, wyjeżdżając przez te 3 lata w różne miejsca, a teraz nie wiem, czy ona nie chce wyjeżdżać, czy ty nie masz takiej możliwości przez pracę?
2: Nie, no ja mam taką możliwość, tylko jak ja proponuję spacer, choć nie jestem u niej, choć pójdziemy na spacerek, jak wychodziliśmy kiedyś, to ona taka siedzi w tej kuchni, taka zadumana myśli.
1: Rozumiem, jak jesteś u niej, czyli nie mieszkacie razem.
2: Nie.
1: 3 lata w parze i nie mieszkacie?
2: No nie, ja mam swoje mieszkanie, ona ma swoje. No ja mam bardzo blisko do siebie, do tej pracy, bo rzut beretem.
1: A to daleko masz do niej, do domu? To rozumiem, że mieszkacie gdzieś dalej, tak? Gdy masz...
2: Nie, w centrum Warszawy. Wyścigi wolne.
1: Powiedz mi, Wodku, ile ty masz lat?
2: 52.
1: A ona?
2: 42.
1: To się rozwala.
2: Tak, z mojej winy, no.
1: Straciła pracę, ma depresję. Ty mi nie chcesz powiedzieć, dlaczego myśli o byciu samej. Macie dosyć, mówiąc krótko.
2: No, może tak być też. No, ale myślę, że to nie w tym jest problem. Ona jest spokojna, taka zamknięta w sobie, że nie chce nic powiedzieć, jak coś jej zapytam. Ona mówi, że jest wszystko dobrze, a wiem, że nie jest dobrze.
1: Ja do nich zadzwonię, ja z nią porozmawiam. Wiesz, no na depresję to najlepszy jest specjalista, ja ją mogę tylko rozśmieszać. Natomiast nie ma czegoś takiego, co ty ukrywasz przede mną. Nie zrobiłeś jej niczego niefajnego. No dobra, Włodziu, zrobię to dla ciebie. Dzwonimy do Iwonki, pytamy, czy ona się jeszcze kocha w tobie, czy powalczy i co jej dolega, co jest nie halo, co chciałaby poprawić. Raczej tak porozmawiamy i zobaczymy, czy ona mi powie głośno, że cię kocha i czy jest w stanie zrezygnować z chęci mieszkania i bycia samej bez ciebie w życiu. Bo tu wychodzi na to, że taka młodość sprzed 20 lat, taka znajomość sprzed 20 lat zamieniła się 3-4 lata temu w jakąś miłość, tak?
2: Tak, to ona mnie odnalazła po 20 latach.
1: Iwonko, kochamy się we Włodku, nie przedłużamy, dzwonię, trzymajcie kciuki za faceta.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, Iwonka. Ja wiem, że my się mieliśmy przyjemność kiedyś poznać na antenie.
1: Tak.
2: Parę lat temu. I tam ratowałem coś, co tutaj nie bardzo wychodzi, a w dobrej wierze dzwoniłem wtedy, Iwona. Pawelec z tej strony, cześć.
1: Tak, tak, wiem, poznaję. Przepraszam, ale ja nie mogę teraz rozmawiać.
2: Iwonka, poczekaj, no dwie minuty.
1: Ja wiem, niestety, bardzo przepraszam.
2: Ale nie chcesz czy nie możesz? Nie mogę się poddać tak. Mówi, że nie może, ale no przecież nie odebrałaby telefonu. W tej sytuacji, Włodek, przemyśl sobie, co powiesz, bo zostaje nam sekretarka.
3: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: No i nie chciałem porażki, Iwona, bo liczyłem na to, że wybaczysz facetowi, który ciężko pracował na ten związek, na te uczucia i nagle w pewnym momencie, kiedy zaczęły się robić konkretne, czyli gęstnieć, on się wycofał, wystraszył, pomyślał sobie, że po co aż tak blisko, a tu jeszcze wejdą w grę ewentualne jakieś ślubowanie.

0: A inne rzeczy. Dziś żałuję. Dobrze mówię, Włodek?
1: Tak, dobrze mówisz.
0: Dziś żałuję, że wycofał się, że może trochę przestraszył, albo no, nie chciał tak do końca złożyć się komuś w dłonie, kiedy cię trochę nie było. Ile już nie ma? Tydzień? Dwa?
1: Tygodnie, trzy.
0: Nawet trzy, tak?
1: Trzy, tak.
0: No to zrozumiał. Nie było sensu pisać ci, że odchodzi, że znika, i kłócić się, spierać, co jest dobre dla związku. Bardzo cię przepraszam, że zrobił ci coś takiego. Mówisz, że nie możesz rozmawiać, a my wiemy z Włodkiem, że możesz. Także biorę tę porażkę na plecy.
2: No nie!
0: Włodek ma ci coś do powiedzenia.
1: Słoneczko, przepraszam cię za wszystkie moje błędy, to co zrobiłem, cierpiałaś przeze mnie. Nie da się bez ciebie żyć.
0: Płakała, mówiłeś o tym.
1: Tak, i chciałbym przez to wszystko naprawić, jak najszybciej się z tobą spotkać i być do końca życia. Kocham cię bardzo.
0: Chciałby ci znów pokazać te swoje mięśnie, które tak bardzo lubisz, dziewczyno.
1: Tak.
0: I chciałby powspominać pierwszą randkę na grillu u Marzenki i Pawła. Tam żeście się poznali, tam pyknęło, jak to się mówi. No i chyba czas porozmawiać o zamieszkaniu, wspólnym zamieszkaniu, gdyby to się udało, prawda? To jest to, przed czym uciekałeś.
1: Tak, to jest
0: tak,
1: to.
0: Tak. Także widzisz, masz chłopa jak na talerzu, jak na dłoni. Teraz chodzi o to, żeby wziąć sztućce i go troszkę popróbować. Ty, Iwona, zadecydujesz, czy on się nadaje na partnera, z którym się mieszka i wszystko planuje razem, wyjeżdża i nie ma mowy o tym, żeby nie być razem. No, czy w tym momencie Włodek zostanie odstrzelony. Ale namawiam, spróbuj, pomimo tej porażki. Spróbuj, bo warto walczyć o miłość. Ona jest najważniejsza na świecie. Włodziu, dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Za zaufanie i przepraszam, że byłem bezbronny, ale tutaj no jak nie ma rozmówcy, to nie ma z kim gadać.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Trzymajcie się, pa.
1: Pa, trzymaj się, cześć, pa.
3: Kochaj albo rzucaj. Boxem.

ciebie. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię. Ha.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Wiceprezydent USA przekonuje, to nie redukcja, a opóźnienie.
1: To nie koniec zamieszania wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce.
0: Wypadek motolotni na Mazowszu.
1: Jedna osoba została ranna.
0: W wiadomościach też pisklęta czarnych bocianów.
1: Wykluło się już 5 maluchów. Posłuchajcie.
2: Jest środa, 20 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości.
0: To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance,

0: przestają. Marta Kiermasz i Dawid Osysko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce, wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości.
1: To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji, zaznaczył J.D. Vance. Wcześniej został zapytany o to, dlaczego

0: zwiększyliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. Polska jest w stanie obronić się przy dużym wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich amerykańskich wojsk z Europy. Mówimy o przesunięciu części zasobów.
1: J.D. Vance zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została podjęta.
0: Przypomnijmy, wcześniej we wtorek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu.
1: Pete Hegseth miał zapewnić, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
0: W wiadomościach teraz z Mazowsza. Wczoraj późnym popołudniem na pole w Ostromęczynie Kolonii runęła motolotnia.
1: Do wypadku doszło tuż po starcie.
2: 58-letni motolotniarz, mieszkaniec powiatu Łosickiego, z obrażeniami został przetransportowany helikopterem LPR do szpitala. Powiadomiono Komisję Wypadków Lotniczych.
0: Mówiła Emilia Matejczuk z łosickiej policji.
1: Motolotniarz ma obrażenia nóg. Szczegóły wypadku ustalają teraz służby.
0: Spór o kształcenie położnych. Samorząd zawodowy protestuje przeciwko zmianom szykowanym przez resort zdrowia.
1: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić 18-miesięcznym kursem. Nowy projekt jest na etapie konsultacji. Do 15 czerwca można zgłaszać do niego poprawki.
0: Samorząd uważa, że nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
3: W zaproponowanej nowelizacji przepisów przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a dopiero później odbywały dodatkowe 18-miesięczne kształcenie z położnictwa. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że nie brała udziału w przygotowaniu obecnej wersji projektu i apeluje o utrzymanie położnictwa na uczelniach jako kierunku zamawianego.
4: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
3: Mówi Mariola Łodzińska. Według danych Izby w Polsce pracuje ponad 30 tysięcy położnych. Do 2030 roku 76% z nich ma być w wieku emerytalnym.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Terroryzował mężczyznę rozbitą butelką, pobił go i okradł. W centrum Opola napastnik zaatakował 52-latka.
1: Trafił do aresztu.
5: Napastnik zaatakował pokrzywdzonego rozbitą butelką, uderzając go w głowę, a następnie przewrócił i uderzał po całym ciele. Na koniec agresor wyrwał niesioną przez 52-latka torbę z zakupami i rzeczami osobistymi, po czym uciekł.
0: Relacjonował Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Napastnika szybko zatrzymano, jak się okazało, działał w warunkach recydywy.
1: W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Internauci przez całą dobę mogą podglądać życie czarnych bocianów.
0: Wszystko dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, a ostatnie wykluło się wczoraj po południu.
6: Maluchy są silne i bardzo głośne. Domagają się jedzenia, dlatego rodzice na zmianę donoszą pokarm. Głównie są to małe rybki i bezkręgowce. Rozdrobniony pokarm jest szybko zjadany przez maluchy, które z dnia na dzień będą nabierały sił.
1: Mówiła Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.
7: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: Ciepły poranek, ciepły też dzień się szykuje, bo powyżej 20...
9: To jest ciepły poranek, przepraszam bardzo, 9 stopni o poranku, to jest ciepło?
8: Ale na przykład na wschodzie jest 12 okay. I tu już jest cieplej.
9: Okay.
8: Poza tym 9 stopni o poranku to zimno?
9: W 20 maja?
8: Ojej, tam czepiasz się już, w kalendarz zaglądasz. Pomyśl sobie, że jest styczeń i będzie bardzo ciepło.
9: Ale w ciągu dnia rzeczywiście będzie bardzo ciepło, 22 stopnie w większości kraju powinny pokazać termometry. Dużo słońca w wielu miejscach, deszcz przelotnie może pojawić się na wschodzie i zachodzie.
7: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Najwięcej na Mazurach, tak mi się wydaje.
8: Julia Hren.
9: Konrad Piwowarski.
8: Dzień dobry.
9: 5 minut po godzinie 6 mamy środę.

0: Juliana, ho, ho, ho, ho.
1: Pozdrawiamy, au!
2: Jak
1: hau,
2: słyszycie,
1: hau, hau,
2: niektórzy bardzo dobrze rozpoczęli tę środę.
1: Dzień dobry, no właśnie, środek tygodnia mamy i z tego trzeba się cieszyć. Mamy 12 minut po 6:00, z tego można mniej się cieszyć, zwłaszcza jeżeli dopiero co otworzyliście oczy i chcecie, żeby ten dzień się jeszcze nie zaczynał.
2: Ja dzisiaj tak miałem, że obudziłem się 10 minut przed budzikiem, no i stwierdziłem, że 10 minut spania jeszcze jest przede mną.
1: No oczywiście.
2: No i to jest najgorszy pomysł w życiu, bo później przespałem ten pierwszy budzik, spałem 20 minut, jestem przez to niewyspany.
1: Czyli gdybyś wstał 10 minut wcześniej, to jest w ogóle moim zdaniem zakłamanie wszelkich praw fizyki.
2: Dlaczego?
1: No, że śpisz krócej, a jesteś bardziej wyspany.
2: A to chodzi o te fazy snu i tak dalej, że przez to, że dosypiałem, to zacząłem następną fazę snu, którą przerwałem nagle i przez to tak chyba działa, nie?
1: Mhm, tak, ale faza snu jedna trwa 1,5 godziny. Więc myślisz, że jakby spać 1,5 godziny, to by człowiek był najbardziej wyspany?
2: Tak.
1: Okej, to trzymajcie się wszyscy ci, którzy właśnie tyle spaliście dzisiaj. 6098 69 869. To nasz numer. Oczywiście, jeżeli chcielibyście się czymś pochwalić bądź pożalić, to polecamy się.
2: Jesteśmy do waszej dyspozycji.

0: Kartka z kalendarza poleciała. Mamy środę, 20 dzień maja. Imieniny obchodzą Aleksander, Asteriusz, Anastazy, Bernardyn, Bromir, Bronimir, Bronisąd, Elfryda, Józefa, Karol, Kolumba, Rymwit, Saturnina, Taleleusz, Teodor i Wiktoria.
1: Taleleusz imię?
2: Taleleusz. W Kamerunie dzisiaj święto narodowe. Międzynarodowy Dzień Pszczół do tego mamy. Światowy Dzień Metrologii, nie meteorologii. Unia Europejska obchodzi Europejski Dzień Morza. Dzień Normalizacji Polskiej dzisiaj jest także.
0: Ej, poczekaj, ale ten Europejski Dzień Morza, a Czesi też obchodzą?
1: No pewnie, że tak.
2: Ahoj.
1: Oni marzą.
2: Święto Straży Marszałkowskiej w Polsce dzisiaj. Timor Wschodni obchodzi Święto Niepodległości. Jeżeli chodzi o te bardziej nietypowe święta. Światowy Dzień Pszczół, mówiłem już?
0: Tak, mówiłeś, tak.
2: Międzynarodowy Dzień Płynów do mycia naczyń.
0: Super dzień.
2: Życzymy wszystkiego najlepszego wszystkim Ludwikom.
0: I to chyba tyle.
1: To znaczy, że dziewczyny się dzisiaj świętują.
2: Dlaczego?
1: No bo generalnie zazwyczaj dziewczyny zmywają. Nie wiem, przynajmniej.
2: Nie wiem, u mnie zmywarka zmywa, Paweł. Nie wiem, jak to u ciebie wygląda.
1: Widzisz,
2: u
1: mnie też przykład, kobieta.
0: U mnie na przykład chłopak, także nie zgadza się. 1873 rok, Levi Strauss i Jacob Davis uzyskali amerykański patent na jeansy.
1: Na jeansy?
0: Tak.
1: Aha, czyli coś utkali i nazwali je jeansami i tak zostało. Mm-hmm,
0: czyli już od prawie 200 lat mamy właśnie jeansy.
1: Dobra, to jesteśmy w roku 44. Wtedy rodzi się niejaki John Robert Cocker, wokalista, o którym świat usłyszał dopiero w 68 roku, po wykonaniu piosenki Beatlesów With a Little Help from My Friend. To był głos, niestety nie ma go z nami, przez całe życie zmagał się z uzależnieniem alkoholowym.
2: Skoro mowa o piosenkarzach, 20 dzień maja roku 1959.
1: No.
2: Na świat przychodzi hawajski piosenkarz, muzyk,
1: virtuos
2: ukulele.
0: Jeżeli ty to powiesz, to ja na
2: Kamaka vivi ole.
0: O, brawo!
1: Jeszcze raz, Kamaka mi vivi
0: ole? Już drugi.
2: Kamaka
1: vivi ole.
2: Nie, co ciekawe, chyba najsłynniejsza jego piosenka, którą słyszycie.
1: Znaczy, no tak.
2: Niekoniecznie jego, ale w jego wykonaniu. Chyba popularność zdobyła po jego pogrzebie. Bo ona była puszczana na jego pogrzebie i teledysk, który jest na
1: YouTube. On miał taką lekką nadwagę.

0: To teraz rok 2008, kochani. Dzisiaj wspaniały nasz polski skarb. 18 ma. Jest, od dzisiaj jest dorosły polski piłkarz. Przyszedł na świat w 2008 roku w Białymstoku, to podkreślę. Oskar Pietuszewski dziś świętuje.
1: W Białymstoku, wiedziałem, to jest mój ziomal. Dobra, 1946 rok.

0: dzisiaj wspaniały nasz polski skarb, osiemnastkę ma. Jest, od dzisiaj jest dorosły polski piłkarz. Przyszedł na świat w 2008 roku w Białymstoku, to podkreślę. Oskar Pietuszewski dziś świętuje.
1: W Białymstoku, wiedziałem, to jest mój ziomal. Dobra, 1946 rok.

0: ten steterką, w ogóle kochanką. Ty, ilu ona miała mężczyzn? Dzisiaj w swojej urodziny już nie będę mi jej wypominał, które ma szer.
1: O!
0: No!
1: Ja do tylu nie umiem liczyć, ile ona ma lat.
2: 20 maja jeszcze 2019 roku, wtedy to w Krakowie urodziły się pierwsze w kraju sześcioraczki. Minęło 7 lat. Myślę, że rodzice może już jeden dzień przespali.
1: Nie sądzę.

0: O, to ten moment, ta chwila.
1: To już zaraz godzina 6:30, a u nas zaraz wiadomości.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: I ten moment nadszedł teraz. 6:30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
5: Dwie osoby nie żyją, 6 zostało rannych. To tragiczny bilans rosyjskiego ostrzału miasta Dniepr na południowym wschodzie Ukrainy.
6: W obwodzie sumskim minionej doby zginęły 4 osoby w miejscowościach Konotop i Szostka. Drony uszkodziły bloki mieszkalne. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza.
5: Także potężna eksplozja i zniszczenie infrastruktury cywilnej odnotowano w Odessie i obwodzie zaporowskim.
6: Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3.
5: Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu Sean Parnell, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce.
6: Wcześniej głos po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem zabrał szef MON.
5: Żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła, podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Górnicy, hutnicy i rolnicy na jednej manifestacji w Warszawie.
6: W południe na placu Zamkowym będą przekonywać, że zielony ład i system emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka.
7: Poprzez górnictwo, poprzez hutnictwo cały przemysł jest zagrożony.
5: Mówił szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek.
6: Protestujący przejdą z placu Zamkowego przed Pałac Prezydencki, a cała demonstracja zakończy się na Wiejskiej przed Senatem.
5: Na stacjach paliw znów drożej. Maksymalna cena litra benzyny 95 dziś to 6 zł 52 grosze, a oleju napędowego 7 zł.
6: To oznacza, że za benzynę zapłacimy o 10, a za diesla 15 groszy więcej niż wczoraj.
5: Wzrostowy trend może się utrzymać, bo na rynkach drożej ropa. Baryłka WTI jest wyceniana na 105, a Brent na $111.

0: słuchała płyt. Mm. A już o. Kto to widział płyty jakieś?
1: Ja widziałem ostatnio.
2: Nie, nie, tak? No. Jeszcze są nawet adaptery, bo widziałem. Kasetowie,
1: Tak, bo rozdawaliśmy modele, był ten zestaw.
0: A rzeczywiście.
1: Tam była płyta chyba też.
0: No. O, to ciekawe,
2: ja
0: gdzie ktoś odtworzy.
2: Odtwarzacz.
0: Naprawdę?
2: Tak, CD. Mam. Mam, ha, ha, widzisz to.
0: A to dlatego ten twój samochód tak często u mechanika stoi.
2: To... Bo on też tam lubi posłuchać.
1: A propos technologii,
2: tak?
1: Bo o tej porze zajmujemy się rzeczami, które są pilne, których mogliście nie dostrzec albo przespać. No to jest wielka drama w świecie literatury. My się rzadko tym zajmujemy, więc może warto powiedzieć
2: no
1: o tym.
2: Się nie znam, no,
0: rzadko się tego. Literaturą interesujemy, może powinniśmy częściej.
1: Bardziej literatkami.
0: Co się stało?
1: No znana literatka, laureatka Nagrody Nobla.
0: Polka.
1: Olga Tokarczuk. Przyznała, że przy pisaniu książek pomaga jej sztuczna inteligencja.
2: Jednak.
1: Ona pisze, kochana, jakbym mogła pociągnąć tę sprawę? Jak rozwinąć ten wątek?
2: O,
1: i sztuczna
2: tak
1: inteligencja jej podpowiada. No i jest wielka afera. Dzisiaj rano czytałem, bo już oświadczenie pani Olga Tokarczuk wydała, że to nie jest tak, że dotychczasowe książki napisało jej sztuczna inteligencja. Ona sama pisze, tylko po prostu inspiracji szuka wszędzie.
0: A, no to właśnie tak każdy student, który pisze pracę licencjacką,
2: no czym się trzeba inspirować, przecież tak uważam, nie? No, no na pewno my też inspirujemy w jakiś sposób.
1: I dziwnym trafem okazało się, że pani Olga Tokarczuk jest również prezesem czy założycielem firmy, która jest związana ze sztuczną inteligencją, która oferuje usługi.
0: O,
1: tak to się złożyło!
2: Jak dobry konspekt zrobisz i wciśniesz Enter, to masz od razu całą powieść.
1: Super.
2: To trzeba umieć. To też trzeba umieć, od razu trzeba umieć. Ja mam tutaj Karolaka. Na pierwszej stronie, gdzie Wiola Kołakowska uchyla rąbkę tajemnicy z Karolakiem.
1: No to jest Wiola Kołakowska.
2: No to jest ładna dziewczyna. Była modelka i partnerka pana Karolaka.
0: No ona była z Karolakiem. Okay. To jego była chyba
2: zdradzał ją ze mną, a mnie z nią. Chciałam to głośno powiedzieć i skandal mamy z Magdaleną Boczarską. Tylko, że ja już o tym słyszałem dawno temu.
1: To jest synem kogo?

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Niektórzy to lubią życie na krawędzi.
3: Muszę przyznać tak, że to zgłoszenie dzisiaj jest bardzo odważne, bo tu pracownik zgłasza szefa.
2: Obudźcie mojego szefa Tomka.
4: O, dobra, szefa, to grubo jedziemy.
2: Ja i Piotrek, mój kolega z działu handlowego, jedziemy na 2 dni szkolenia do Bielska.
3: No i w związku z tym ciekawe, co będzie się działo na tym szkoleniu.
4: No wiadomo, bo to są szkolenia.
2: No to nie pierwszy raz, jak Jarek się tam wybiera na to szkolenie, więc mamy już pewne doświadczenia.
3: Czyli lubi szkolenia, to nie może być przypadek.
2: Dzwonimy.
5: Halo?
6: Witam serdecznie, Patrycja Dąbrowska, pensjonat Villa Barbara. Ja z panem Tomaszem rozmawiam, prawda?
5: Tak.
6: Panie Tomaszu, ja dzwonię w sprawie szkolenia dzisiejszego u nas w pensjonacie.
5: Dzisiejszego szkolenia w pensjonacie?
6: No, pan, pracownicy od pana, pan Piotr i pan Jarek mają być, prawda? Dobrze to wszystko.
5: Tak.
6: Ja tylko dzwonię, żeby się upewnić, czy zostały przekazane tam uwagi z zeszłego roku panom właśnie Piotrowi i panu Jarosławowi. No bo straszne skargi były na nich. Strasznie głośno się zachowywali, no tam alkohol był spożywany, tańce do rana, jednak u nas w pensjonacie też są starsze osoby i im to przeszkadzało.
5: Dobrze. Piotra nie było, jest na pewno nie ona. Dobrze.
6: Bo ja nie wiem, bo my przekazywaliśmy wszystkie te uwagi, nie wiem, czy do pana to dotarło w ogóle.
5: Nie.
6: Bo to było no straszne, tam imprezy, tam balkoniki latały, to było w ogóle, no, jak dzieci się bawili. To pan nic o tym nie wie?
5: Nie wiem.
6: To niedobrze, to bardzo niedobrze. Pan Jarek to tak na co dzień ma?
5: Jeszcze raz, skąd pani dzwoni? Może mi powiedzieć?
6: Villa Barbara.
5: Okej, ja porozmawiam. Dobrze.
7: Kobiety ściągali do willi, proszę pana, takie nieobyczajowe zachowania były, alkohol pili na balkonie, no to tyle mogę powiedzieć, no.
2: A jak będziesz z Jarkiem rozmawiać, to możesz mu podziękować za to, że Radio Vox FM do ciebie zadzwoniło. Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
4: Dzień dobry.
3: Zgłosił cię, ale to z całej sympatii na pewno, bo my dzwonimy z prezentem, 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
4: Jaki dobry szef, nic nie mówi, nie krzyczy na pracownika.
2: Bo go obudziliśmy.
4: Pierw sprawdzi, czy to prawda. No, jak się bawić, chce się bawić. No dobra, to już zostało na poważnie. Z tymi nagrodami to żeśmy nie żartowali.
5: Super. No to dobrze jesteście.
2: Miłego dnia życzymy.
4: A.
5: Dzięki.
2: Cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu

0: Ale co, Paweł, przyłapali cię, czy o co chodzi?
1: W sensie,
2: co się stało?
0: Bo Paweł musisz? Przed chwilą powiedział, a dziś postanowiłem kawę bez mleka wypić.
1: Nie, bo wiesz co, pochowali mleko i to...
2: Ale cynamon ukradł, bo nam proponował.
1: Nie, cynamon mam swój, także mogę się podzielić.
2: Dlaczego nosisz ze sobą cynamon?
1: Bo słyszałem, że to bardzo zdrowe wypić cynamon z kawą. Sprawdzę.
3: Pierwsza zmiana od rana.

0: Nie, bo wiesz co, pochowali mleko i to...
1: Ale cynamon ukradł, bo nam proponował.
0: Nie, nie, nie. Cynamon mam swój, także mogę się podzielić.
1: Dlaczego nosisz ze sobą cynamon?
0: Bo słyszałem, że to bardzo zdrowe wypić cynamon z kawą. Sprawdzę.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana.

0: 71 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: Liczba amerykańskich wojsk w Europie będzie zmniejszona.
4: Ale Waszyngton uspokaja, to nie uderzy w Polskę.
3: 18-latek nie żyje, jego koledzy byli pod wpływem alkoholu.
4: Za chwilę szczegóły tragedii na Warmii i Mazurach.
3: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z innego kraju Unii Europejskiej.
4: Premier Węgier komentuje sprawę byłego ministra sprawiedliwości.
5: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Jest decyzja. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie.
4: Jak stwierdził w oświadczeniu rzecznik Departamentu Wojny, łączna liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3.
3: Temat od rana śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, powiedz, co to oznacza dla Polski?
6: Jak twierdzi Pentagon, nic szczególnego. Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Podobne zapewnienie nie płynie z Białego Domu. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji. Z Europy zostanie wycofanych około 5000 żołnierzy wojsk USA i to oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie, ale dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
4: Jakub Krzyżak, dziękuję.
3: Tragiczny finał poszukiwań młodego mężczyzny na jeziorze Juxty, to na Warmii i Mazurach.
4: Nurkowie wydobyli z wody ciało 18-latka.
7: Tuż przed godziną 16

0: O zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy.
1: Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej.
0: Premier Węgier zaznaczył też, że do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i innego posła PiS Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed jego zaprzysiężeniem na stanowisko szefa rządu. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak.
1: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
0: Jeśli czytamy dziecku, jest szansa, że w przyszłości pokocha książki.
1: W Bydgoszczy ruszył festiwal książki obrazkowej dla dzieci literobrazki.
0: Bibliotekarze liczą na to, że zachęcą najmłodszych do czytania. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Warto walczyć o każdego czytelnika, przyznaje Ewa Guzik z biblioteki w Bydgoszczy. Zwłaszcza, że z czytelnictwem nie jest idealnie. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków.
3: To słabiutko w porównaniu z innymi krajami. Każda akcja jest na wagę złota.
2: Alicja przyznaje, że to rodzice zaszczepili w niej pasję do czytania.
4: Jak ja byłam mała, to na dobranoc rodzice mi czytali książki. Odkąd chodzę do szkoły, to czytam sobie już sama.
2: W podnoszeniu poziomu czytelnictwa może pomóc Festiwal Książki Obrazkowej. W Bydgoszczy trwają spotkania z pisarzami i autorami ilustracji do książek.
1: Festiwal potrwa do 23 maja.
5: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Proszę uważać na mgły. O poranku te mogą pojawiać się dzisiaj na wschodzie, południu oraz w centrum kraju.
7: Trochę po południu proszę uważać na burze, tak przynajmniej mówią synoptycy. Olsztyn, Łomża, Siedlce, Lublin, tam mogą się burze dziś pojawić.
8: Ale będą takie miasta, w których dzisiaj będą 23 stopnie.
6: W większości kraju 22 stopnie powinny pokazać termometry maksymalnie.
8: Ale we Wrocławku 23.
6: No dobrze, dobrze. I jeżeli chodzi o słońce, to dzisiaj tego słońca dużo, deszcz przelotnie na wschodzie i zachodzie.
5: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Julia Hren.
6: Konrad Piwowarski.
8: Paweł Pawelec, 24, że się poprawi.
9: Pierwsza zmiana. Od teraz Vox FM.

0: godzinie 7, co na pokaz? Coś no, chciałeś tak, nam pokazać? Jakiś taki... swój talent na przykład?
1: Nie, ja nie idę. Czy teraz się okazało, że nawet dobrze mleka nie potrafię ukraść, ale to nie szkodzi.
2: A propos na pokaz, Doda dzisiaj kręci teledysk razem z Fagatą, bo dwie panie nagrały piosenkę wspólną.
1: A to jest taki dla dorosłych?
2: Można nagrać, bo...
1: To bardzo dobrze, to bardzo fajnie, szukają, bo to ożywi show
2: szukają
1: biznes.
2: Kogoś, kto chce być torturowany. Za 1800 zł możesz być torturowany przez Dodę i Fagatę.
1: Tak, tylko tam jest pewnie mały haczyk, że naprawdę.
0: Nie ma żadnego haczyka, tylko twoja mimika jest kluczowa.
1: Dobra.
0: Musi wiarygodnie przekazać przejścia od beztroski i pewności siebie do bezradności.
1: Dobra, czy oni tam piszą, one piszą, co będą torturować konkretnie w moim ciele?
2: Nie, jest napisane, że rola to postać mężczyzny, który zostaje przez Dodę i Fagatę nakryty na zdradzie.
1: Dobra.
2: A następnie przez nie torturowany. To tutaj jest...
1: Ale nożem, haczykami, nie wiem,
0: wydaje,
1: czy
0: piłą więcej nie mam.
2: Znaczy, ja mam pewną koncepcję.
1: Drapać będą, co będą?
2: Mi się wydaje, że one będą puszczać mu tę piosenkę.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ja ją usłyszałem.
1: To jest zbyt okrutne. Nie zniosę takiej tortury.

0: Nie mają hymn swój, ale mają program pilotażowy. Czterodniowy dzień pracy. Kto pracuje w wodociągach Siemianowickich?
1: Pracuje tylko w poniedziałku do czwartku.
0: To zazdrościmy.
2: Ojej, jaki świetny pomysł.
0: Pracuje od poniedziałku do czwartku albo od wtorku do piątku, jak już sobie wybierze. Aha. I ich rzecznik tych wodociągów, pan Seweryn, przyznał, że...
1: Od razu się lepiej pracuje.
0: Tak. Dzięki temu pracownicy są, uwaga, wypoczęci, co przekłada się na efektywność ich pracy.

0: Jak zastanawiacie się, co to jest?
1: No.
0: To jest hymn wodociągów krakowskich.
1: Okej. Okay. Czyli dają wodę.
0: Tak. Ktoś za to zapłacił, ktoś stwierdził, że to jest dobry pomysł i stworzyli sobie hymn.
2: Ale no ładne. Pewnie na początku była woda. Nie wiem, czy wodociągi Siemianowickie.

0: wtorku do piątku, jak już sobie wybierze. Aha. I ich rzecznik tych wodociągów, pan Seweryn, przyznał, że...
1: Od razu się lepiej pracuje.
0: Tak. Dzięki temu pracownicy są, uwaga, wypoczęci, co przekłada się na efektywność ich pracy. Dzięki temu pracownicy są, uwaga, wypoczęci, co przekłada się na efektywność ich pracy.
2: A jak

0: To trochę było jak samochód, który nie chce odpalić.
1: Ja jak słyszę tę piosenkę,
2: to
1: mam w głowie Marka Grechutę i ach, to ty, wiosna,
0: a to modelki i włodarski w Vox FM Rytm Hitów. 3,5 minuty zostało do godziny 7.30 i za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości, ale będą też informacje sportowe, więc w tym miejscu chyba wypadałoby pogratulować Arsenalowi, który zdobył Mistrzostwo Anglii.
2: Brawo. A to wczoraj, tak?
0: Tak. Jak ostatni raz Arsenal zdobywał Mistrzostwo Anglii, to prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, papieżem był Jan Paweł II.
2: O, to dawno temu.
0: A Jula miała 4 lata.
2: Widzisz, Julka?
1: Dziękuję za docenienie. Dobra.
2: W pieluchach latałaś jeszcze chyba.
1: No gdzie, jak miałam 4 lata?
2: A kto wie, no.
1: Dobra, ale teraz...
0: Niektórzy w wieku 64 lat. Dobra, Rysiu Piwek zmienia temat i zadaje pytanie.
3: Co robią buty na saunie?
1: 609-869-869.
2: Powtórz jeszcze raz.
1: Buty na
3: saunie.
1: Co
3: robią buty na saunie? O.
4: Pierwsza zmiana.
5: Autopromocja.
4: Znowu nie odpalił.
6: Znowu

0: Wigilia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Links

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie –

0: jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama. 7:31 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
2: Amerykański prezydent dementuje relacje dziennika Financial Times.
3: Według brytyjskiej gazety przywódca Chin miał powiedzieć Trumpowi, że Putin może pożałować inwazji na Ukrainę.
2: Prezydent USA zdecydowanie temu zaprzeczył. Wczoraj dwudniową wizytę w Pekinie rozpoczął Władimir Putin, a przed tygodniem był tam właśnie Donald Trump.
3: Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkinę podjął minister nauki Marcin Kulasek.
2: Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
3: Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach zdecyduje, czy profesor Minkina straci stanowisko rektora.
2: Żołnierz z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej oraz jego znajomy zatrzymani z narkotykami.
3: Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodu w Białej Podlaskiej.
4: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopi innych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
2: Mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: W domu mężczyzny znaleziono dodatkowo prawie 2 kg mefedronu i 24 tabletki ekstazy, grzyby halucynogenne i marihuanę. Mężczyznom grozi 10 lat więzienia.
2: Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM, początek minuta po 8:00.
5: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Arsenal mistrzem Anglii, szanse na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City.
2: Piłkarze tej drużyny zaledwie zremisowali 1-1 z Bournemouth.
3: Arsenal został mistrzem po 22 latach.
2: Koszykarze Dzików Warszawa wyszli na prowadzenie w ćwierćfinałowej rywalizacji z Treflem Sopot.
3: A w trzecim meczu wygrali 85-78 i prowadzą 2-1.
2: Rywalizację z Legią przedłużyli za to koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza.
3: Ci wyszarpali zwycięstwo 92-91 i doprowadzili do czwartego meczu.
2: Pierwszy krok w stronę awansu do French Open zrobiła Katarzyna Kawa.
3: Polska tenisistka wygrała w pierwszej rundzie kwalifikacji.
2: To wcześniej udało się także Mai Chwalińskiej. By dostać się do głównej drabinki w Paryżu, będą musiały wygrać jeszcze 2 spotkania.
3: Sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza.
2: Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie.
3: 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
1: Rysia, przypomnijmy.
6: Co robią buty na saunie?
1: 6098698629, 27 minut do godziny 8:00.

0: jest spoko, to wchodzicie na vox.fm.pl i tam możecie głosować w bestliście. Zachęcam serdecznie
1: wciąż
0: do stawiania plusików.
2: A jeżeli uważacie, że Rysiek Piwek jest spoko, to posłuchajcie.
3: Co robią buty na saunie?
0: Zaraz przestaniecie uważać, tak?
2: Nie, nadal jest spoko, Rysiu. Po prostu śmierdzą.
0: Buty w saunie wyciągają języki.
1: Naparzają.
2: Szukają saunadałów. Dodają klimatu. Parkują. Łapią oddech.
0: Wydzielają aromat.
2: Smalą cholewki.
4: Suchary pana Ryśka.
3: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robią buty na saunie? Parują. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: odpowiedzi.
1: A to znaczy, że wasze telefony w dłoń 6098 69 869, i bardzo poprosimy, żebyście udzielali odpowiedzi. O tyle jest dobrze, że na przykład w szkole zawsze trzeba udzielić poprawnej.
2: A u nas wręcz przeciwnie.
1: U nas trzeba udzielić złej.
3: Interesują nas te kreatywne pomysły w drugą stronę.
2: Tak, dzisiaj pytanie jest proste. Odpowiedź może być trudniejsza.
3: No, zapiszę.
2: Dlaczego w nocy jest ciemno?
1: Bo jest, prawda?
2: U nas tak, u nas jest ciemno. Zainspirowało mnie do tego pytania to, co się dzieje teraz na kole podbiegunowym, bo tam się dzień polarny zaczął.
1: Czyli białe noce, tak?
3: Czyli
1: tak.
3: Nie zachodzi słońce.
2: Nie zachodzi słońce w ogóle, przez 4 miesiące chyba będzie teraz jasno.
3: Biedne foki.
2: No, biedni ludzie.
1: Biedni mieszkańcy nie wiedzą, czy jest dzień, czy jest noc, o co chodzi. Muszą mieć zegarek, budzik. Ale na szczęście u nas nie ma tego problemu. Dlaczego w nocy jest ciemno? Przypominamy, 6098 69 869, tylko złe odpowiedzi.
2: Paweł, widzę tutaj myśli, tutaj się zmarszczyło jego czoło. Dobrze, że on nie ma botoksu. To widać przynajmniej, że
3: tak,
2: myśli.
3: Dobrze, że nie bierze botoksu, tak. Znaczy, zastanawiam się właśnie nad tym, ale przychodzą mi same mądre odpowiedzi, a to chyba
2: to
3: nie o takie
2: mądre,
3: chodzi.
2: No, nie.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: 609-869-869. Piszcie i dzwońcie.
4: Aj! Fonsi!

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
11: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyrazicie i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Reklama.
19: Rolnicy i górnicy ruszają do Warszawy.
20: Będą protestować w sprawie Zielonego Ładu.
19: Peter Madziar spotka się z Donaldem Tuskiem.
20: Węgierski premier przyjechał do Polski.

0: do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
3: Rolnicy i górnicy ruszają do Warszawy.
4: Będą protestować w sprawie Zielonego Ładu.
3: Peter Madziar spotka się z Donaldem Tuskiem.
4: Węgierski premier przyjechał do Polski.
3: Za

0: stolicy oprócz m.in. górników czy innych grup zawodowych wyjechała dziś o poranku spora grupa rolników.
1: Rozmawiał z nimi nasz reporter Darek Brombasz.
2: Tak być jak jest do tej pory, to jeszcze jest 2 lata i nas nie ma. To co ostatnie lata się dorobiliśmy, teraz będziemy musieli już z tego dokładamy.
3: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
4: Co Zielony Ład oznacza bezpośrednio dla pana jako rolnika tutaj ze Śląska?
2: No ograniczenie produkcji żywności.
0: Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
1: Węgierski premier Peter Madziar spotka się dziś z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Najpierw rozmowa w cztery oczy, a potem wspólna konferencja prasowa.
0: W południe Madziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. W planach są także spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu.
1: Po południu węgierski polityk uda się do Gdańska, gdzie będzie rozmawiał z Lechem Wałęsą. A z nami już Jan Wróbel i jego goście. Zaczynamy poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak. Dzień dobry panu.
6: Dzień dobry panu.
5: On dziś wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziś o 12:00 Solidarność robi manifestację w Warszawie. Będą i górnicy, i rolnicy, ale oczywiście nie ma posłów KO.
6: Ponarzekajmy razem, ponarzekajmy. Mówię to z przymrużeniem oka dość.
5: Bo nieraz pan był zadymiarzem, prawda?
6: Od dłuższego czasu nie byłem nigdy zadymiarzem, byłem człowiekiem, który walczył o konkretne postulaty, używał odpowiednich metod oczywiście w tym kierunku, a dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, szerzej niesprecyzowana grupa osób, jakichś działaczy, bo nawet nie wiem, czy rolników, którzy wychodzą i faktycznie mają jakiś problem. I wychodzi grupa działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, za chwilę nas nie będzie, nie chcemy się zmieniać, nie chcemy robić nic inaczej, chcemy konserwować to wszystko, co było, a nie iść do przodu, nie zmieniać. Bo to, że są problemy, to panie redaktorze, to jest coś normalnego, to jest fakt. Jeszcze nie było takiego zawodu, pewnie i w pańskim zawodzie, że się nie pojawiały zmiany, jakieś wyzwania, coś innego. Ale ja nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko i wyłącznie narzekać, mówić, że jest źle, że za chwilę ich nie będzie, że za chwilę coś złego się stanie. Trochę tak to nie funkcjonuje. Ja też prowadzę gospodarstwo rolne i też każdego roku, w każdym sezonie spotykam się z taką myślą, co trzeba zmienić, udoskonalić, żeby było inaczej, żeby było lepiej. Też kiedyś przechodziliśmy bardzo taki trudny czas zmiany, ja, moi sąsiedzi. I kiedy nawet protestowaliśmy, kiedy Agrounia wychodziła na drogi, mieliśmy jasne, konkretne postulaty, mówiliśmy, co chcemy zmienić. A dzisiaj do czego to się... To niestety...
5: Żeby rząd pomógł, takie są postulaty. Były przymrozki, fatalne są ceny tucznika, w ogóle fatalne są ceny nieomal wszystkiego.
6: I mówił to wczoraj tutaj tak. Grzegorz Puda, on był też ministrem rolnictwa, odszedł w Niesławie. Odwołany przez działaczy tak naprawdę Agrounii, gdzie został przyłapany na targach Agroshow w Poznaniu, gdzie pojechał wbrew temu, co mu zalecał wtedy premier Morawiecki, bo powiedział nie jedź, bo tam się natkniesz na rolników. On chciał zgrywać bohatera i pojechał. Kilka tygodni po tym zajściu na targach Agroshow został odwołany, bo tam wyszła wielka awantura. Nie potrafił odpowiedzieć merytorycznie na żadne pytanie, a jedyne, z czego został zapamiętany, to to, że nie chciał jeździć w Ministerstwie Rolnictwa z Skodą i zarządził, że jego dyrektor generalny wynajął dla niego Audi z napędem pięknym, ogromnym silnikiem, dobrym wyposażeniem.
5: Wiadomo, że drobiazgi pamięta się najlepiej.
6: I nie dało się tego samochodu kupić, co ciekawe, ale dało się go wynająć. I wtedy Ministerstwo Rolnictwa wynajęło ten samochód. Uwaga, on kiedy już chyba zostało to zrealizowane, to już wtedy nie był w Ministerstwie Rolnictwa, ale w niedługim czasie przeszedł do Ministerstwa Rozwoju i ten samochód przeszedł razem z nim. Wie pan, to takie absurdy. A my powinniśmy zająć się w rolnictwie wyzwaniami, które są.
5: Ale to nie należy rozmawiać z tymi, którzy protestują?
6: Z tymi, którzy...
5: Kawa nie wyklucza herbaty. Można robić swoje, a przy okazji rozmawiać.
6: Z tymi, którzy... protestują w taki sposób tylko i wyłącznie po to, żeby robić awanturę polityczną? Nie należy rozmawiać. Nie należy rozmawiać, mówię to wprost. A z tymi, którzy teraz na przykład często wyłączają się z tych protestów, ja też mam kontakt z takimi ludźmi, z ludźmi, którzy siedzą i mówią, wiesz, my byśmy wyszli, poprotestowali, ale ci, którzy dzisiaj robią najwięcej hałasu, odbierają wiarygodność tym protestom.
5: To więcej takich wypowiedzi wprost w internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
1: Dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, jakichś działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, nie chcemy się zmieniać. Nie rozumiem ludzi,

0: którzy od kilku lat potrafią tylko narzekać. Tak o dzisiejszej manifestacji Solidarności w sprawie Zielonego Ładu w Warszawie mówił w Vox FM poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczak.
1: Poranną rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na VoxFM.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: A dzisiaj w stolicy pogoda idealna do tego, żeby się przespacerować, także pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą na manifestację. Będzie słońca bardzo dużo. Deszcz pojawi się przelotnie na wschodzie, na zachodzie i na północy kraju, ale to niewiele tych opadów.
4: Ale to też dobra informacja dla rolników, że jednak ten deszcz będzie. Temperatury dzisiaj powyżej 20 stopni, czyli jak przystało na koniec maja.
5: 2-3 na 2-4.
4: Sympatyczne.
5: Tak jest. I deszcz tak naprawdę przyjdzie późnym wieczorem, 20 chyba tam.
3: Trochę wcześniej w niektórych miejscach.
5: A taki prawdziwy.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto To Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Julia Chen.
3: Konrad Piwowarski.
5: I tylko na zachodzie. Paweł Pawelec.
4: Dzień dobry.

0: odpowiedzi na pytanie, dlaczego w nocy jest ciemno. 6098 69 869. W nocy jest ciemno po to, aby jak wstajesz, idziesz do łazienki, to przywalić małym palcem w mebel. Tak. Napisał Tomek.
1: Wszyscy to poczuliśmy, wszyscy.
2: Po to, żeby nadepnąć na klocek Lego.
1: Ała, nie. O, proszę się z tego nie śmiać, to są poważne kontuzje. Są też telefony.
3: Cześć, Luiza. No w nocy jest ciemno, no bo nie jest jasno. To chyba logiczne, prawda?
1: No prawda.
2: W sumie.
1: Ale nie o to pytaliśmy.
2: W sumie, tak.
1: Kolejna
2: tak.
1: odpowiedź.
4: Proste, bo kurczę, słoneczko ma focha, no obraziło się i dlatego jest ciemno. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kurczę, proste, no.
0: A, w sumie proste. Dobra, bo jeszcze taki SMS jest, bo Merkury zasłania słońcem. To chyba od jakiegoś eksperta astrologii.
2: Tak, astronomii. Astrolog, astronomii.
1: Dawid napisał, dlaczego w nocy jest ciemno? Żeby można było robić dzieci. Dawid, w ciągu dnia też można.
5: Tylko złe odpowiedzi.
2: No ale wiesz, nie wszyscy są tacy piękni jak my i czasami noc się przyda.
1: Program przeciwdziałania małej dzietności bym wprowadził, takie wielkie plakaty w dzień też można robić dzieci. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: tam sobie z tej strony. No w nocy jest ciemno, bo jak ciemno, to przyjemno oczywiście. No i no i tyle.
1: Tak. Więcej nie trzeba wyjaśniać. Bo się słońce w lodówce schowało.
2: Ale
1: nie wiem czemu w lodówce.
3: Aha, bo tam jest tam lampka taka.
2: Otworzysz w nocy i ono tam działa. Cały czas ciężko.
3: Jak słyszycie, poszukujemy Mikołaja Kopernika wśród słuchaczy Radia Vox FM i pytamy się, dlaczego w nocy jest ciemno, to tylko złe odpowiedzi przypominamy.
2: Na przykład, by można było pójść na nocną zmianę i więcej zarobić.
3: Na przykład.
2: Bo jest ciemno.
3: Żeby fotowoltaika nie zarobiła, nie narobiła za dużo prądu.
2: No tak, no.
1: A,
2: co
1: no
2: z tym
1: tak,
2: robić,
1: jak nie ma baterii mieć,
2: w domu,
1: tak.
2: No dokładnie. No.
1: W nocy jest ciemno, bo światło strajkuje, to napisała Beata.
2: I uważaj, żeby księżyc mógł się w końcu pokazać.
1: A, no pewnie, no, no bo on by przecież
2: tam czeka na noc, co nie jest, słońce
3: jest też
2: zachodź.
3: Głosówka.
4: Dlatego, że w nocy czy słońce, czy jest do naszego kraju odwrócone na do tyłu.
1: Ale nie, w tym momencie się obrażam na słońce.
2: Aha.
1: No, do naszego kraju tyłem się odwracać?
3: Paweł, a ty nie mów, czym dokładnie się obracasz, dobra?
5: Tylko złe odpowiedzi.
2: Mam to na końcu.
3: Dziękuję bardzo. Jest też jeszcze jedna teoria.
2: Że?
3: W nocy jest ciemno, żeby teściowa mogła swobodnie chodzić po ulicy.
2: No tak. Bez narażenia własnego życia, to prawda.
3: Wiecie co? 609 86 9 możecie pisać i dzwonić.

0: No dobra, słuchajcie, bo przyleciał SMS, że w nocy jest ciemno, żeby złodzieje mogli pracować. I ja chciałem powiedzieć, że przecież posłowie pracują też w ciągu dnia.
1: Właśnie, noc jest im niepotrzebna.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
0: Dlaczego w nocy jest ciemno? Tylko złe odpowiedzi.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce.

0: wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Reklama.
8: 8.30, zapraszamy na wiadomości w imieniu Marty Kiermasz i Dawida Osysko.
9: Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, powodem wypadek na torach.
10: Około godziny 7 w podrzeszowskiej Trzcianie doszło do potrącenia człowieka.
9: Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową.
10: Awaryjne lądowanie awionetki na lotnisku w Michałkowie, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
11: Powodem była usterka przedniego koła maszyny.
9: Mówił Martin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
10: Samolot długo krążył nad ziemią, by zredukować nadmiar paliwa. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
9: Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola.
10: Mężczyzna trafi do specjalistycznej kliniki w Pradze. To amerykański lekarz, nie ma żadnych objawów, ale w Ugandzie miał kontakt z wirusem.
9: W tym afrykańskim kraju potwierdzono dwa przypadki zachorowania. Na rozprzestrzeniający się wariant wirusa nie ma szczepionki ani skutecznych sposobów leczenia.
10: To kolejny dzień z ostrzeżeniami meteo.
9: Groźne burze mogą się dziś pojawić w warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim oraz lubelskim.
10: Lokalnie może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami może spaść także grad.

0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Dlaczego w nocy jest ciemno? To pytanie 6098698 piszecie, dzwonicie.
2: Żeby mój mąż mógł aktywować opcję chrapania, napisała Marta.
1: Oj, najgorzej. Czyli gdyby nie było ciemno, to byście nie chrapali.
3: Dobra, to ja mam ripostę, że można było powiedzieć, moja ty piękna.
1: Paweł. W nocy jest ciemno.

0: żeby nie raziło nas światło, jak śpimy. I to jest logiczne.
1: No tak.
0: No przecież nie dałoby się spać, gdyby było jasno.
1: W nocy szef śpi i nie widzi, to po ciemku można paliwo z ciężarówki spuszczać.
2: Okay.
0: Damian napisał, w nocy jest ciemno, żebyśmy zapalali światło i więcej bulili za prąd.
1: Tak, żeby producenci żarówek mieli pracę. I to jest, uważam, że słuszna teoria, że to może być spisek
0: producentów żarówek.
2: Kądziu, Jula, ja mam esencję tego wydarzenia. To wszystko przez słońce. Przez cały dzień niegrzecznie się zabawia i co wieczór zachodzi.
1: Jest też teoria, bo jak się zamknie oczy, tylko proszę tego nie próbować, jak prowadzicie samochód, bo jak się zamknie oczy, to jest czarno, a jak się mocno potrze, to nawet czerwono i widać kropki.
0: No, no tak, ale jak się zamknie oczy w dzień, to jest jaśniej niż jak się zamknie oczy w nocy, bo jest wtedy...
1: Ale czerwone kropki dalej widać.
2: Tak.
0: Ale my pytamy, dlaczego jest ciemno.
1: Dobra, to ja mam odpowiedź, dobra. W nocy jest ciemno, żeby sąsiad nie wiedział, że go żona zdradza.
3: Tylko złe odpowiedzi.
0: No wiecie co? To nie po to, to po to, żeby spać, żeby odpocząć, a nie takie jakieś głupoty w głowie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Muszę wam powiedzieć, że ja o wielu awariach samochodu słyszałem, ale o tym, żeby popsuł się słoik ogórków w samochodzie, to nie, to jeszcze nie.
3: A to widzisz, u Mateusza się popsuł.
4: Komuś się popsuł słoik ogórków w samochodzie?
3: Nie komuś, tylko Mateuszowi. Halo, halo, Mateusz.
4: Halo, halo, Mateusz.
5: Dobry, witam, witam.
2: Mateusz, o co chodzi z tymi ogórkami w samochodzie?
5: No, sytuacja była dosyć śmieszna, bo pojechałem na zakupy z dzieciakami. Kupiliśmy, co mieliśmy kupić, zajechaliśmy do domu. No wiadomo, jak to z dziećmi jest, różne tam przygody bywają. No i przez moje niedopatrzenie ten słoik ogórków gdzieś tam sobie został w tym bagażniku. Ja o nim zapomniałem. Aha. Jeździłem po tych zakupach, ja wiem, no myślę około tygodnia. Cały czas coś mi tłukło, nie wiedziałem co.
3: Tłukło.
5: Tak, tak, cały czas tłukło.
4: No rany, coś, pewnie most pewnie, albo
5: patrzyłem, myślałem też o przegubach właśnie, nie wiedziałem czy to przód, czy to tył, no ale ewidentnie było słychać gdzieś z tyłu.
2: Ale w końcu znalazłeś ten słoik, tak?
5: No, mój mechanik znalazł.
2: Ojojojo, ale wtedy to musiał być.
4: No dobra, ale on był zakręcony, czy nie?
5: No, na szczęście jeszcze był zakręcony, ale myślę, że jakby dłużej pojeździł, to mogłoby być jeszcze ciekawiej.
2: Dobra, napisałeś, że mechanik skasował cię tylko za diagnozę akustyczną. To ile ten rachunek wynosił za diagnozę akustyczną?
5: Pięć dyszek.
3: Ale to słuchaj, najdroższe ogórki na pewno jakie jadłeś.
4: Ale ogórki to tak trzeba było dać mechanikowi już.
5: Na spróbowanie.
4: Znalezione nie tuczy, nie?
3: Tylko tak takich jest. Awarii życzymy i tobie, Mateusz, zresztą wszystkim naszym słuchaczom, żeby tylko 50 zł zawsze wynosił rachunek u mechanika. No ale bywa to różnie.
4: O, tak.
3: 1000 zł od OLX na części albo na naprawę samochodu mamy dla ciebie.
5: Super, cieszę się bardzo.
4: Bądź na górki, wiesz.
5: I swoje. Na górki. Pierwsze zmianie.
0: Sponsorem konkursu jest

0: właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: A jeżeli wy mieliście jakąś nietypową awarię, dajcie znać na voxfm.pl.
2: Chorego pytasz?
3: Piosenka chyba o relacji z mechanikiem.
4: No jak zapomnieć?

0: My dzieci. Dużo w tym wszystkim mojej winy. Nie byłem dobrym mężem, nie byłem dobrym ojcem, nie było mi dane wychowywać
1: dobra,
0: te dzieciaki.
1: Dobra, czyli się zmieni, wszystko będzie...
0: No już teraz wie, tak. Generalnie
2: to trzymamy kciuki, szczegóły po godzinie 9.
0: Nie mieszkają razem. Pierwsza zmiana.

0: dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Rozmowy z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim.
8: Węgierski premier z wizytą w Polsce.
7: Mogą spędzić w więzieniu nawet 20 lat.
8: Są areszty dla mężczyzn zamieszanych w śmierć 13-letniego Mikołaja.
7: W wiadomościach też Bieszczady.
8: Nasz reporter sprawdza, czy jest problem z niedźwiedziami.
9: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
7: Najpierw Kraków, teraz Warszawa i Gdańsk, szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce.
8: Jeszcze dziś w Warszawie Peter Modziar spotka się z premierem i prezydentem. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
10: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Modziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Z kolei premier Donald Tusk zlecił ministrom przygotowanie informacji dla strony amerykańskiej o zarzutach, które ciążą na Zbigniewie Ziobrze.
11: Być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
10: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
8: Były minister, przypomnijmy, jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości.
7: Grozi im 20 lat więzienia. Na razie za kratki idą na 3 miesiące.
8: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-letniego Mikołaja w Warmińsko-Mazurskiem.
7: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, argumentując to wysoką grożącą karą i obawą matactwa.
12: Sąd wskazał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzani istotnie dopuścili się popełnienia zarzucanych im czynów.
8: Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak.
7: Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Według prokuratury jeden z podejrzanych śmiertelnie pobił chłopca. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka.
8: Cała czwórka odpowie za nieudzielenie mu pomocy. Sekcja zwłok Mikołaja nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca.
7: Mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu.
8: To kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej osad ludzkich, również na północ od gęstych lasów Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
7: A właśnie w Bieszczadach jest nasz wysłannik Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja o poranku?
13: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sierankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców, ale nie tych tu w okolicach południowych. Wetlińskiej, gdzie teraz jestem. Tu obecność niedźwiedzi blisko domów, zwłaszcza wiosną, nikogo nie dziwi od lat, ale tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka, czy nawet w okolicach Sanoka, kilkadziesiąt kilometrów na północ stąd. Co więc robić, jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
8: Dziękujemy za relację.
7: Ikona muzyki, kina i mody, bez której ciężko wyobrazić sobie popkulturę. Cher kończy dziś 80 lat.
8: Na swoim koncie ma mnóstwo muzycznych hitów, które z dnia zna niemal każdy.

0: 2005 roku, gdy śpiewała w duecie Son & Cher, później postawiła na karierę solową.
1: Otrzymała wiele nagród, nie tylko muzycznych, ale i filmowych. W 1988 roku zdobyła Oscara za rolę w dziele Wpływ Księżyca.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Oj, to pani Cher na pewno wiele pamięta. Ona może epokę lodowcową nawet.
4: Spokój się.
3: Dobra, pani Cher, happy birthday, ale my teraz nie o niej, tylko o pogodzie.
4: Weather forecast. Będzie deszcz padał dzisiaj na wschodzie i na zachodzie kraju. Więcej chyba na wschodzie jednak. A jeżeli chodzi o to, co poza tym, no to dużo słońca w centrum.
3: Tak, dziękuję, że zostawiłeś mi temperatury, bo dzisiaj są piękne. 22, 20, nawet 4 stopnie mogą się pojawić w niektórych miejscach w Polsce.
2: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
5: Pierwsza zmiana
3: od rana z Vox FM. Julia Hren.
4: Konrad Piwowarski.
3: Dzień dobry.
4: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.

0: nieważne, czy jedziecie szybkim, czy wolnym samochodem, teraz pora się zatrzymać i nastawić uszów, ponieważ przed nami Kochaj albo rzucaj w Radiu Vox FM.
1: No i Paweł, dzisiaj historia czyja?
2: No jak to czyja? Już wspominałem, przecież wszystko wiecie tak naprawdę, poza tym mi tu podglądacie. Od Grzegorza dostałem zlecenie na Kingę, bo Kinga mu ucieka, ponieważ on był bardzo złym mężem, bardzo złym ojcem, kierowca zawodowy, więcej go nie było.

0: tu podglądacie. Od Grzegorza dostałem zlecenie na Kingę, bo Kinga mu ucieka, ponieważ on był bardzo złym mężem, bardzo złym ojcem, kierowca zawodowy, więcej
1: I
0: go nie było.
1: Czemu nie

0: Kochaj albo rzucaj. Paweł Paweł, witam serdecznie Grzegorza. Cześć Grzesiu.
1: Dzień dobry, cześć Paweł.
0: Będziemy rozmawiać o twojej jeszcze żonie, czy to jest twoja partnerka tylko?
1: Żonie.
0: Trójka dzieci, jak czytam. W jakim wieku?
1: Najstarsza córka wspaniała, 19 lat. Młodsza 15 i syn 13.
0: Co żeś uczynił, chłopie?
1: Przez te 20 lat tego małżeństwa nigdy jakby nie zapracowałem na to, żeby mnie widziała. Wcześniej to rozumiem, że mnie wspierała przez cały ten okres i zawsze o mnie walczyła. Za dużo kolegów, za dużo alkoholu w międzyczasie. Ja byłem kierowcą zawodowym przez 17 lat. To też nie wpłynęło dobrze na ten związek. Nie bywałem, a jak mogłem być, to nie byłem, bo waliłem wódę z kolegami na bazie. W 2018 roku otworzyliśmy własną działalność gospodarczą, bo zajmuję się transportem. Jest tam kilka samochodów u mnie ciężarowych. Zająłem się bardziej tym niż rodziną. To było moje takie czwarte dziecko, to był błąd. No nie byłem ani dobrym mężem, ani dobrym ojcem.
0: Nie miała w tobie wsparcia? Nie, w ogóle cię nie interesowało, co u dzieci?
1: Byłem takim weekendowym ojcem, a już nie chcę takim być. Uciekałem, a już nie chcę uciekać, nie chcę tchórzyć.
0: Grześku, ile ty masz lat?
1: 41, Pawle.
0: Jaki młodziaszek. A ile lat ma Kinga?
1: Rok młodsza, 40 kończyła. Tak?
0: 40, gorąca 40.
1: Tak. Okay. Natomiast ostatnie lata pokazały, że potrafię coś zrobić, tylko że no, wypomniałem pewne jej błędy. No. Ona mówi, że ja jestem narcyzem, toksykiem i psychopatą, natomiast ja nie uważam siebie za takiego. Wiesz, żeśmy razem dużo też tworzyli, tak? Mamy wspólny dom, który żeśmy budowali. No te dzieciaki, ta rodzina, no ta firma coś tam daje radę, żeby to, wiesz, podźwigać.
0: Kręci się?
1: Papiery rozwodowe będą w przyszłym tygodniu.
0: Rozumiem, czyli ona chce rozwodu.
1: Sytuacja jest mocno krytyczna. Tak, mówi, że przez 20 lat go chciała. Ja wierzę, że tam jeszcze jest uczucie, bo ona zawsze walczyła o mnie. Nie? Wiesz, no mamy jedno mieszkanie też wspólne, które tam wynajmujemy. No mamy tutaj dom, no żeśmy trochę w tym życiu swoim krótkim zrobili, ale moim podwym, ja już tak to widzę. No, chodziło o bardziej moje wygodne życie. Wiesz, pracując jako kierowca zawodowy, a tam jest też kilku chyba było w tym programie. Jest taki trochę styl życia, wiesz. Wychodzisz i ci nie ma dwa tygodnie. Nie? I tak ci w sumie nad głową nikt nie jęczy, nikt nie szczeczy, nic ci nie obchodzi, tylko masz pracować i zarabiać. Dzisiaj po tych 20 latach widzę, że to po prostu tak to nie miało. Nie, ona proponowała wielokrotnie, żeby zmienić, żebym ja zmienił pracę, że ona też pójdzie do pracy, natomiast ja mówiłem, że kocham tę robotę, no dzisiaj jej nienawidzę wręcz. Nie?
0: Teraz, kiedy ona chce rozwodu, to co ci mówi? Pocytuj mi ją.
1: No, że już nie chce mnie znać, że bezpiecznie jest jakby beze mnie.
0: Nie chce być twoją żoną? Bo cię nie kocha.
1: No nie chcę. Woli być sama niż jakby ze mną, tak powiedziała.
0: No dobrze, ale przecież ty teraz trochę zmieniłeś swój stosunek. Od jakiego czasu?
1: Powiedzmy, że od lutego.
0: I nie zauważyła tych zmian? Nie jest w szoku, że nagle ogarnąłeś temat?
1: Wiesz, chyba nie, już nie chcę tego zauważyć, bo muszę ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ty zawsze jak słucham tego na antenie, przepraszam, to zawsze mówisz, chłopie, okłamałeś mnie, ja ci nie mogłem pomóc, nie? Tak, tych szans było dużo, Paweł, nie? To odejście nie jest nagle, po prostu ja na to zapracowałem.
0: Nie masz innej baby? Ona nie ma innego chłopa?
1: Myślę, że nie ma, nie? Dzisiaj już nie mam jakby żadnej szansy, ani żadnej rozmowy, bo moje słowa są nic nie wart. Codziennie spożywanie 4 czy 5 piw, codziennie, jest alkoholizmem, nie? I to żaden mąż, ani ojciec, który śmierdzi alkoholem wieczorem, tak?
0: Dzwonimy do Kingi, zapytamy, czy to na pewno jest już sytuacja utracona, czy ona wie dokładnie, co ona robi, czy potrafiłaby być szczęśliwa bez ciebie, czy nie wierzy w to, że mogłoby być tak jak na początku.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Chłopie, to już po ptokach taki SMS właśnie przyleciał.
0: No tak się zdarzyło.
4: Moim zdaniem też nie ma tutaj szans, no ale będzie Pawelec za chwilę próbował. Co wy myślicie? 609 869
0: 869. Proszę mi rozmasować kark.

0: tą poprawą. O jedną szansę za dużo.
1: No. Ale na drugą nóżkę szczery, prawdziwy chłopaczyna. Pogubił się trochę, ale widać, że mu zależy. Pawelec walczy.
2: To mi się właśnie podoba. To mi się właśnie podoba, że ktoś to zauważył, że za późno, jak po ptakach.
0: Późno,
2: wiadomo,
0: późno.
2: Późno, późno. No, a ja będę walczył teraz oczywiście. No, przebalował 20 lat. Kobita mu urodziła dzieci, ubrała, wychowała, wysłała do żłobka, przedszkola, do szkoły, zadbała o wszystko, pytała, jak się mają, a on tylko latał, bimbał, jeździł, znikał, pił duże ilości, także bardziej pasuje słowo chlał.
1: Pytanie właśnie,
2: i się jeszcze mądrzył.
1: Czy ta miłość ma jakąkolwiek szansę po tylu latach i po tylu latach pewnie złości i złych emocji?
2: Zobaczymy, porozmawiamy z nią, zobaczymy, co ona powie. Dobra.
3: Albo rzucaj.
4: Halo?
2: Do Kingi, czy dobrze się dodzwoniłem?
4: Dzień dobry, tak, to Kinga.
2: Cześć, Kinia. Miałbyś niby telefon z banku, ale to był tylko podstęp. I mama...
4: Ale to z kim ja rozmawiam, bo nie wiem.
2: Dzwoni do ciebie prezenter Radia Vox FM, Paweł Pawelec. No i moim zadaniem na antenie tej stacji jest ratowanie ludzkich nieszczęść. I
4: rozumiem.
2: Ponowne dawanie Kinga szansy tym, którzy już nie potrafią ze sobą rozmawiać. I chyba to ma miejsce. Poznana przez brata, tak mi powiedział, mówi: Paweł, jakaż to była trudna kobieta do poderwania, mi się to podobało. 4 lata biegałem za nią, 4 lata pokazywałem jej, jaki fajny jestem. I wszystko zepsułem. Dziś prosi mnie o rozwód. Ratuj, Pawelec, ratuj, bo dopiero od lutego pokazuje, że ze mną jest lepiej, że potrafię, że już nie będę udawać, że jestem kierownikiem tego związku małżeńskiego.
4: Okej.
2: U was było bardzo długo źle. Prosiłaś go o rozwód wielokrotnie. Prosiłaś go, żeby się zmienił, żeby nie chlał, żeby zauważył rodzinę. To ty wychowałaś mu dzieci, nie on. Wszystkie. On mi powiedział, że on skończył z tym piciem. Teraz sprawdzam, jak w pokerze. Skończył? Nie pije?
4: Mów prawdę. Czy ja mam odpowiedzieć na to pytanie?
2: Tak.
4: Czy ja on tego nie wiem, bo jak... on to robił tak, żebym ja nie widziała tego. Ja tylko potem czuję już efekty tego, bo on nie pije na moich oczach raczej. Dobre. On pije gdzieś tam, gdzie ja nie widzę, gdzie nie patrzę.
2: Czyli nie pokazał ci się po prostu pijany. To prawda, że
4: nie,
2: się wyprowadził?
4: Nie, ja widzę takie też efekty, natomiast często robi to codziennie, tak żebym ja nie widziała i żebym się nie czepiała. Co z oczu, to z serca, prawda?
2: Powiedział mi też o tym, że był niemiły, niegrzeczny, niefajny wobec ciebie, no, stawiał na swoim, nie dyskutował, w ogóle nie było żadnego dialogu. Kinga, ale on chce to zmienić. Ja po to dzwonię, bo mówi, ona mi nie wierzy, Paweł, że ja od lutego coś postanowiłem. Jeśli ona nikogo innego nie kocha, to niech da mi szansę, poproś, bo ja jestem niesprawczy.
4: No niestety, po tylu obietnicach, no to ta sprawczość gdzieś zanikła, prawda?
2: Tak.
4: Bo ja już nie widzę szansy na to, że on się zmieni. Wielokrotnie mówił, że to zrobi, że trwa w trzeźwości i tak chce, bo tak to jest dobre dla nas, nie tylko dla nas jako w związku, ale też dla dzieci. Oczywiście, że tak, a za moment robił to samo, gdzieś tam chowając się z tym. Przez te 20 lat, ile tych szans było, ile razy było mówione, że on mi teraz pokaże, bo teraz to już

0: naprawdę teraz to już na zawsze i w ogóle. I dalej jest to samo, więc no po prostu przyszedł ten dzień, gdzie ja już totalnie nie wierzę. Po prostu nie wierzę i ja straciłam 20 lat walcząc o ten związek.
1: Co ci szkodzi jeszcze sprawdzić miesiąc?
0: No szkodzi mi właśnie, bo
1: to tylko miesiąc, młoda dziewczyna jesteś, przestań. Właśnie, błagam cię, jesteś atrakcyjna, on mi opisywał.
0: A miesiąc mi nic też nie daje, Pawle, bo on może się starać właśnie przez jakiś czas, ale na dłuższą metę niestety. Ja już nie mam tej wiary i jakby, no nie mam żadnej nadziei, po prostu żadnych złudzeń. Pogodziłam się z tym, że nie mam na co liczyć. Przeszkadza mu pić, jestem zła. Jak toleruję to i udaję, że tego nie widzę, też jestem zła, no bo znaczy ja o tym wiem, ale on myśli, że może o tym nie wiem, ale ja po prostu wtedy odsuwam się od niego, tak? Ja nie kłócę się z nim, ale nie jestem blisko niego wtedy, tak?
1: Ty już nie.
0: Ja dużo życia już straciłam. Ja już nie chcę.
2: No nie!
1: Grzesiu, ponieśliśmy porażkę w rozmowie, natomiast ten telefon nie był obojętny dla Kingi, bo Kinga rozmawia ze mną, nie rzuca słuchawką, nie mówi mi, żebym spadał na szczaf i na drzewo, banany
3: prostować. Myślałam, że rzuci to słuchawką.
1: Nie rzuciła. Czyli szanuję cię jeszcze trochę.
0: No, szanuję, ale jestem bardzo zła, że znów zostałam oszukana. Tak, że powiedział mi, że jakiś telefon z banku, no...
3: Inaczej to byś nie odebrała tego telefonu, no, po prostu.
0: Ale wiesz, to nie osoby trzecie mają walczyć o nasz związek i miałeś szansę na zawalczenie o związek.
3: Wielokrotnie dużo szans.
0: No właśnie, więc skoro pokazałeś, że każda szansa była zmarnowana, no to wiesz, no...
1: Wiesz, Grzesiek powiedział, że nie będzie pić. I obojętnie, jaką ty decyzję podejmiesz, czy będziesz chciała kontynuować ten związek małżeński, czy nie, to on ci dalej będzie pokazywał, że on nie będzie pił. Ja przyjmuję rezygnację Kingi. Ja uważam, że ty możesz wiele zmienić, Grzesiek. Będąc gdzieś blisko obok i pokazując, że ona się nie ma czego już bać.
3: Już sobie... Bo mój czas się skończył.
1: Przestań, kochany.
0: U mnie to nie jest chwila. Dziękuję.
1: Cześć.
4: Kochaj albo rzucaj.
5: Nie poddawać się, pracować.
1: Tak. Uciec od siebie na chwilę, pożyć bez siebie, potęsknić, zobaczyć jak to jest, nie?
6: Po więcej dobrych rad od Pawelca, voxfm.pl, kochaj albo rzucaj. Wraca jutro, a tam się możecie do niego zgłaszać.

0: No i tak, żeby się wyspać, nie? Taka jedna noc.
1: Po to byś leciał na Ibizę, żeby się wyspać, tam tyle rzeczy do zwiedzania. Możemy się już pokłócić na dzień dobry, chcesz?
0: Oczywiście, dzień dobry, dzień dobry.
1: Nie, kłócić się jeszcze nie będziemy. Jeszcze się damy sobie rozbudzić.
0: Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Bardzo ważne święto.
1: Światowy Dzień Pszczół też dzisiaj jest, słuchajcie.
0: Dokładnie.
1: Europejski Dzień Morza, tak a propos wypadów.
0: I Światowy Dzień, czekaj, to jest metrologia. Co to jest metrologia? A to nauka o pomiarach. Czyli tam, wiesz, milimetry, centymetry, to na czym faceci znają się najlepiej.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować.

0: Państwo wybaczą, że my teraz tak z Klaudią między sobą porozmawiamy, ale będziecie świadkiem. Klaudia, chciałbym ci powiedzieć, że nie masz się co przejmować. Nie przejmuj się, nic się nie stało.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę, nic się nie stało.
1: Finał finałów kawy są.
0: Są? Tak?
1: To, że po drodze prawie zbiłam dwa kubki.
0: Aj tam przestań.
1: To, że rozlałam mleko i że rozlałam kawę. Wszystko powycieram.
0: Święty, to w dywan.
1: Są takie dni,
0: nic
1: słuchajcie.
0: Się nie stało.
1: Dziękuję.
0: Nic się nie stało. Jest wszystko okej.
1: Okay. Polacy, tak. Nic się nie...
0: Cała, zdrowa.
1: Tak, kawy są.
0: To najważniejsze.
1: Ale musiał. A niech on pójdzie zrobić kawę. A jak się odgryzę?
0: Nie, po prostu jak wy robicie teraz sobie kawę, drodzy słuchacze, i coś tam się stanie w międzyczasie, też się nie przejmujcie.
1: Absolutnie nie.
0: Zróbcie sobie
1: nie
0: kolejną i jedziemy z tą środą. Z tym środem.
1: Dabarabara!
0: Z tym środem.
1: Z tym środem. 10 do 10. Dabarabara!
0: Chodźcie
1: lecimy
0: na tą kawę, chodźcie.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
10: Działali na rzecz Rosji.
11: ABW zatrzymała 3 polskich szpiegów.
10: Spotkanie z premierem, później prezydentem.
11: Premier Węgier chce wzmocnić relacje z Warszawą.
10: Pobity rekord frekwencji i polski utwór na scenie.
11: Metallica zachwyciła fanów w Chorzowie.
12: 10 na zegarach, zapraszamy więc na wiadomości Radia Vox FM, które już teraz przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: 3 Polaków zatrzymanych za szpiegostwo.
11: Minister koordynator do spraw służb specjalnych poinformował, że ABW podejrzewa, że działali na rzecz Rosji.
10: Mężczyźni mają od 48 do 62 lat. Usłyszeli już zarzuty. Prokuratura zarzuca im m.in. działania o charakterze dywersyjnym.
13: Rozpoznawanie i rozmieszczenia wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
11: Mówił nam Dariusz Aleksandrowicz z biura ministra koordynatora do spraw służb specjalnych.
10: Mężczyźni nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara od 8 lat do dożywotniego więzienia. Sąd w Białymstoku zastosował wobec podejrzanych 3-miesięczny areszt.
11: To nic nie zmienia w polsko-amerykańskich relacjach.
10: Tak, szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję Stanów Zjednoczonych w sprawie lokacji amerykańskich wojsk w Europie.
11: Przypomnijmy, liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3, ale w przypadku polskiej decyzji USA mogą tylko tymczasowo opóźnić rozmieszczenie wojsk w naszym kraju.
10: Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się rano z Christopherem Mahoneyem, zastępcą szefa Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Nie ma żadnej decyzji niekorzystnej dla Polski, podkreśla szef MON.
14: Mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. I to zostało wczoraj potwierdzone. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Nie podjęto decyzji o zmniejszeniu, tylko tymczasowe wstrzymanie.
11: Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest modelowym sojusznikiem USA. Skoro minęła godzina 10, to w Warszawie rozpoczyna się spotkanie premierów Polski i Węgier.
10: W południe Petera Madziara przyjmie prezydent Karol Nawrocki.
11: A wczoraj szef węgierskiego rządu odwiedził Kraków. Powiedział, że chce wzmocnić relacje Polski i Węgier.
10: Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowy na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były.
11: Polska jest pierwszym krajem odwiedzanym przez nowego premiera Węgier.
10: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Sędziszów Małopolski i Rzeszów Główny.
11: To po śmiertelnym potrąceniu na torach podrzeszowskiej Trzcianie.
10: Pociągi do Przemyśla, Tarnowa i Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut.
15: Przewoźnicy organizują zastępczą komunikację autobusową. Szczegóły na temat organizacji ruchu są podawane na portalu pasażera, a także w komunikatach nadawanych na stacjach i przystankach.
11: Informuje Dorota Szalacha z PKP PLK. Utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać kilka godzin. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim, a na wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu.
10: A zespół z Kalifornii podtrzymał tradycję i oprócz własnych kompozycji zagrał także polski utwór.
11: Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Dżem i Czesława Niemena.
10: A teraz wybór padł na piosenkę Perfektu.

0: Poprzedni koncert Metallica na Stadionie Śląskim miał miejsce 18 lat temu.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Pogoda piękna. Naprawdę, ta środa całkiem ładnie wygląda na prognozach. 22 stopnie nawet dzisiaj wskażą termometry na zachodzie kraju.

0: Temperatury już od soboty 27 stopni, 28, 30 prognozowane już w niedzielę. Idzie lato!
1: Idzie, niech idzie!
2: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: No przyjdzie lato, będą ciepłe noce. A propos nocy,
0: właśnie,
3: a propos dzisiejszej nocy.
0: Bo mamy 4 minuty po 10, za godzinę przyjdzie Dawid Osysko, Marta Kiermasz na moment znika. Mówię na moment, bo będzie można je usłyszeć dzisiaj wieczorem.
3: W nocy. A o północy.
0: Właśnie.
3: Budzą się
4: demony.
3: Wielbią ten tekst.
0: Zło, szanowni państwo, zbrodnia, łowca, ofiara. Dzisiaj premiera najnowszego odcinka. Marta, opowiada.
4: Tym razem zabieram słuchaczy aż do Australii. Opowiem o zabójcy autostopowiczów. Iwan Milat będzie tym antybohaterem najnowszego odcinka.
0: Gorąco polecamy. Dzisiaj o północy w Vox FM i 18 w internecie, na YouTubie.
4: Tak jest, zapraszam.
0: Zbrodnia, łowca, ofiara. Polecamy.
3: To o północy, a teraz 5 minut po 10.
0: Teraz gramy, tak. My na Steam Ross.
3: Dobrze się nastawiamy na tę środę. I Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Środa to już pół do piątku. To już bardzo dobry dzień.
3: Hit my heart. Gramy.

0: Roxanne i UFO. Ale poczekaj, ja w ogóle nie chciałam na tym podkładzie teraz robić wejścia.
1: Dobrze, jeszcze nic nie powiem. No, teraz kliknij i i teraz... Aha! O tak!
0: No Klaudia, odpowiedz mi na pytanie.
1: Słucham.
0: Co robisz, jak zaśpisz na przykład i jesteś spóźniona do pracy na spotkanie?
1: Zaczynam dzień od bardzo brzydkiego słowa. Potem powiem jeszcze jedno słowo. Spojrzę na zegarek i wtedy już nic nie mówię, tylko po prostu przechodzę do działania. Szybki prysznic, bardzo szybki.
0: Wyglądasz trochę jak wtedy ten taki diabeł tasmański z tej bajki, tak coś tak szybko się kręci.
1: Tak,
0: wszystko
1: dokładnie tak. Albo jak to UFO, którym przed chwilą nam pięknie
0: śpiewało. Po prostu wszystko naraz.
1: Mniej więcej tak to wygląda.
0: To robisz źle.
1: A jak to się robi w takim razie?
0: Słuchaj, to jak to się robi, pokazuje naturalna Klaudia Eldursi, twoja imienniczka.
1: Aha. Co tam, Klaudusia?
0: Słuchaj, u niej też tak było, że zaspała. Mhm. No i wiesz, co zrobiła?
1: Co zrobiła?
0: Stanęła sobie w samym staniku przed lustrem, cyknęła sobie fotkę na Instastories i napisała.
1: Jeszcze puściła? No.
0: I napisała, że zaspała. Tak po prostu. W samym staniku, to tak trzeba robić.
1: To niech Klaudia Eldursi tak robi, a zostanę przy swoim brzydkim słowie.
0: Ale może to działa właśnie.
1: No na ciebie na pewno. Zobacz, już całemu światu o tym powiedziałeś.
0: No właśnie, to wydawała mi się najważniejsza informacja dnia dzisiejszego. Tylko spojrzałem.
1: Ale nie chodziło o to zaspanie.
0: Tylko spojrzałem, mówię, nie no. Bierzemy.
1: 18 po 10, Baim, Biała Armia i Kangs.
0: U nas w rytmie hitów.

0: to był David Guetta i to był Kim Petras w Vox FM.
1: I When We Are Young, to był taki nawet tytuł. A mamy 27 minut do godziny 11, drodzy państwo.
2: Chcemy was zabrać na wioskę, dobra? Zabieramy was na wioskę, bo słuchajcie, rolnicy mają problem. Mamy tak zwaną nadpodaż ziemniaka.
1: Mamy za dużo ziemniaków.
2: Mamy za dużo ziemniaków.
1: Co tu zrobić z ziemniakami?
2: I chodzi o to, żeby te ziemniaki nam się nie zmarnowały.

0: Wały, słuchajcie, no. Ruszyła kampania promocyjna zachęcająca Polaków do konsumpcji polskich ziemniaków.
1: I nazywa się tak, polski ziemniak, bohater każdego obiadu.
0: Bohater każdego obiadu! O!
1: No wiadomo, no właśnie, że tam to jest mięsko zjedz ziemnia... Gdzie? Mięsko zostaw, zjedz ziemniaczki.
0: Już teraz tak. Ziemniak to samo dobro.
1: Tak?
0: Samo dobro.
1: Zwłaszcza, że go tak dużo tego dobra.
0: Dokładnie. On w ziemi tam jak jest, leży, rośnie, dojrzewa, dokwita, to on zbiera wszystko, co najlepsze i później możemy czerpać. Widziałaś kiedyś kogoś smutnego po zjedzeniu ziemniaka?
1: Nigdy.
0: Ja nigdy.
1: Zwłaszcza jak z tego ziemniaka są na przykład frytki zrobione.
0: A to w ogóle.
1: Albo pire takie pyszniutkie, wiesz, aksamitne.
0: No właśnie, właśnie. Więc nie bądźmy buraki, jedzmy ziemniaki.
2: Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Iwan Milat, jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
3: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Przygotuj ogród z Brie Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Castorama!
11: Teoria
2: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX.

0: Alan Walker, Steve Aoki, Arash i Lonely Club. Broken Angel w Vox FM. Mówiliśmy o konsumpcji ziemniaka.
1: Tak, 609-869-869. No nie trzeba było długo czekać na wasze odzew w tej sprawie.
0: Halo, słuchamy.
2: Cześć, Mariusz z tej strony.
1: Cześć, Mariusz.
2: O konsumpcji ziemniaka. Mhm. Niektórzy konsumują w postaci stałej, tak. A niektórzy w postaci płynnej.
0: Aha. No tak. Kiedyś też napiłem się wody z gotowanych ziemniaków.
1: Głowa bolała na następny dzień.
0: Rzeczywiście,
1: to zawsze tak działa.
0: No.
1: A że weekend idzie, to my tak tylko to tutaj zostawimy.
0: Tak, pasująco, bo tytuł utworu teraz weekend, także gramy.

0: jest drugie miejsce ostatniego notowania w Bestliście.
1: Tak, Bestlista już w piątek.
0: No, polecamy.
1: Wiecie co? Tak. Kto poprowadzi Bestlistę Moksypem w piątek?
0: No co, no kto?
1: No Arek Sikora.
0: Zapraszam. Bądźcie, słuchajcie, a wcześniej głosujcie na Moksypem.pl, a jeszcze wcześniej...
1: To 11 za moment.
0: Tak, 11.
1: I wiadomości Moksypem.
0: Zostańcie, posłuchajcie o tym, co najważniejsze.

0: kraju, na świecie. Za moment opowie Dawid Osysko. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: A w piątek bez lista i poprowadzi Arek Sikora.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił?
4: Pomożemy.
3: Pomożemy.

0: A w pierwszej zmianie codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 000 prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka?

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
1: Jak tak, to Allegro.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Reklama.
8: Litewskie władze ewakuowane do schronów powodem alarm dotyczący zagrożenia z powietrza. Co z amerykańskimi żołnierzami w Polsce? Nowe informacje przekazał minister obrony. Zawiera zbyt dużo etanolu. GIF wycofał z obrotu lek na gardło. Szczegóły za chwilę.
9: A szczegóły w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 11, na które zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
8: Na początek stolica Litwy. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. To po tym, jak litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. Do schronu zeszli m.in. prezydent i premier Litwy. Alarm po 25 minutach został odwołany. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Tak zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier szef MON spotkał się dziś z generałem Christopherem Mahoneyem, z zastępcą dowódcy połączonych sztabów. Pentagon oficjalnie potwierdził, że liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Przed resortem obrony jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Co usłyszałem w tej sprawie?
10: Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wycofanie jednego z brygadowych zespołów bojowych to część większej operacji, zmiany obecności sił USA w Europie. Polska ma być nie tylko informowana o tym, w jakiej formie i gdzie będą stacjonować amerykańscy żołnierze.
11: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
10: Mówił szef MON i dodał, że możemy zyskać na tych zmianach.
12: Zabiegamy o to, żeby zwiększyć tę obecność.
11: Zawsze. I mamy prawo zabiegać po wypowiedziach prezydenta Trumpa, który jasno mówił, nie zmniejsza się obecność wojskowa, a możemy rozmawiać o zwiększeniu.
10: Kosiniak-Kamysz powtórzył, że całe zamieszanie wokół amerykańskich sił w Polsce to efekt jedynie opóźnienia w rotacji, a Polska, jak podkreśla USA, jest modelowym sojusznikiem.
8: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Premier Węgier w Warszawie. Drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara w Polsce rozpoczął się od spotkania z Donaldem Tuskiem.
13: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
14: Czołem, żołnierze!
8: Trwają rozmowy w kancelarii premiera. Później spotkanie z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. To pierwsza zagraniczna wizyta Madziara po objęciu urzędu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem wycofania leku jest zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektorat farmaceutyczny. Nieprawidłowość wykryto podczas rutynowych testów sprawdzających jakość i stabilność produktu w czasie jego przechowywania. Na stronie głównego inspektora farmaceutycznego podane są numery serii wycofanego produktu. Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi. Druhny i druhowie z OSP Kaszewice organizują zbiórkę, to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
15: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu bezpieczeństwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
16: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
8: Z druhami Michałem Maleckim i Kasprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki. Zbiórka na terenie jednostki OSP Kaszewice odbędzie się 26 i 27 maja. Wszystkie dary zostaną przekazane dzieciom 31 maja, tuż przed Dniem Dziecka.
17: Mam pogodową ciekawostkę.
18: Dawaj.
17: Wiecie, ile stopni jest teraz w Rowaniemi?
18: Mało.
17: Dokładnie tyle samo, ile w Zakopanem. I teraz uwaga, 17 stopni.
18: Nieprawdopodobne.
19: To nie.

0: Mało.
1: No właśnie.
0: No to,
1: no
0: to
1: właśnie.
0: Jednak nie mało.
1: Też
0: no,
1: tak się zdziwiłam, jak to zobaczyłam.
2: Święty Mikołaj może się opalać.
1: No. Może. Opalać też się może na przykład w Suwałkach. Tam 19 stopni dzisiaj.
0: Pięknie,
1: w
0: Suwałki, brawo,
1: 22
0: super.
1: W Białymstoku, również dobrze. Również brawo, Białystok też. Ja muszę tu
0: Białystok.
1: Przepraszam, ale ja tam na Podlasiu zostawiłam kiedyś serce.
0: Oj,
1: jakoś nie zabrałam.
0: 23 w Bydgoszczy, więcej niż w Białymstoku.
1: Bydgoszcz, brawo.
0: Brawo.
1: Brawo. Nie, generalnie myślę, że nam wszystkim przydadzą się dzisiaj brawa jeszcze. Brawo nam, bo już dotrwaliśmy do środy, drodzy państwo. Brawo, przepraszam, gdzie jest brawo?
0: Brawo, tak?
1: Mamy już cztery, no?
0: No bo nie, bo chciałem zobaczyć biomet, jaki dzisiaj, czy też mu brawo bijem, ale...
1: Na zachętę?
0: Mapa się nie ładuje, także...
1: Brawo! Brawo! Może jeszcze...
0: Biomet nieobecny dzisiaj.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Ej, naprawdę mi nie działa, się nie dowiemy, jaki biomet dzisiaj. No ale to może tak
1: to
0: ma
1: znaczy,
0: być.
1: To znaczy, że pewnie nic
0: to tak
1: ciekawego
0: ma być,
1: tam byś nie
0: tak
1: znalazł.
0: Ma być,
1: dokładnie.
0: Właśnie.
1: Prawie 5 minut po godzinie 11. Modern Talking na dobry początek tej godziny.
0: Dawid Osysko, dziękujemy za wiadomości o poranku.
2: Kasia Pilewska przyjdzie 12.
1: Czekamy na Kasię i czekamy na Dawida jutro.
0: Tak. Dzień dobry.
5: Oh,

0: To
1: Rise Up.
0: To też jest, zobacz, ogonek na końcu piosenki. Można sobie tutaj nie pogadać,
1: tak?
0: Nie?
1: Tak, takie to taki, no, taki do pogadania taki. Idealny. Świetne, 17 super. Minut po 11.
0: No, takie ogonki to są fajne. No,
1: no a fajne jest też to, żeby iść duchem czasu.
0: Ze świętym duchem czasu.
1: Nawet, tak.
0: Nawet, ze świętym, tak, duchem czasu.
1: Bo to tak, wiesz, to wszystko postępuje, prawda?
0: No.
1: To jeżeli teraz na przykład jesteś w sieci, to jesteś bardziej obecny. Bardziej wychodzisz do młodych, prawda?
0: Aha.
1: I tak postanowił wyjść do młodych również papież Leon XIV.
0: Co on,
1: to,
0: co
1: że on ma oficjalne swoje konto na przykład na X-ie. To jeszcze
0: ma?
1: Nic.
0: Naprawdę?
1: Ma. Tak.
0: Okej.
1: Okay. Ale to jeszcze nic,
0: nie
1: bo
0: widziałem.
1: Do tych młodych to najłatwiej trafić na TikToku na przykład. Uh-huh. Albo w ogóle bezpośrednio.
0: Został gwiazdą TikToka?
1: Został.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Leon XIV?
1: Wiraluje, słuchaj, papież Leon XIV.
0: No.
1: Który to robi nawet, uwaga, 6-7.
0: 6-7, czyli te takie machanie rękami i
1: tak.
0: Mówienie 6-7,
1: tak,
0: co
1: tak,
0: ty mówisz?
1: Tak, jest materiał w sieci, widać na nim, jak papież podchodzi do grupy dzieci i na prośbę tych dzieci właśnie wykonuje ten charakterystyczny ruch rękoma. 6-7, 6-7.
0: Okej, no papież...
1: Dopytuję jeszcze, co to znaczy, ale to oczywiście nic nie znaczy.
0: To nic nie znaczy, ale to może oznaczać to, że trzeba tutaj troszeczkę przemianować papieża. Leon XIV, jaki XIV? Leon 67.
1: 6-7! A teraz to 18 po 11 i kombi, ale ładnie zagramy.
0: Tak jest.
1: Pokolenie.
0: To pieśń pokolenia. Już nie tego 6-7, a troszeczkę wcześniej urodzonego.
1: Duchem 6-7.
0: Też.
1: Duchem.
0: Też.
1: Tak.
0: Gramy.
1: Tak.
0: Proszę bardzo.

0: Wyobraź sobie, jedziesz sobie piękną drogą, polną. W głośnikach słyszysz loko-loko.
1: Przy
0: okazji
1: contigo.
0: Numer prosto z bestlisty, a bestlistę w piątek poprowadzi Arek Sikora.
1: No Jezu, znowu musiałam. No, ale fajnie, że promujesz, super.
0: No super.
1: Wspierasz kolegę z duetu, to
0: oczywiście,
1: świetne, naprawdę.
0: Oczywiście, że tak. Ale się nie wstydź.
1: Ale my nie o tym chcieliśmy.
0: No nie o tym, bo jedziesz sobie tym autem, nie? No i słyszysz to loko-loko, a bestlistę poprowadzi Arek Sikora.
1: No, to może inaczej.
0: W pewnym momencie ten samochód nagle...
1: No właśnie, bo mówiliśmy niedawno o papieżu, to tak nawiązując, Jezus Maria, zdarzyła się awaria.
0: Dokładnie.
1: No, się zepsuło.
0: I absolutnie nie macie się czym martwić.
1: No nie.
0: Nie.
1: No nie.
0: Nie, bo ogarniemy.
1: No nie.
0: Dziękuję.
1: Vox.fm.pl. Słuchajcie, jest taka instytucja, która nazywa się Awaria w pierwszej zmianie.
0: O co chodzi?
1: O co chodzi?
0: Chodzi o to, by na Vox.fm.pl pochwalić się tą swoją najdziwniejszą historią z autem w roli głównej, z awarią auta w roli głównej. No a potem można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę samochodu właśnie od Vox.fm.
1: Może być to historia sprzed lat, ta, która no pomimo upływu czasu cały czas siedzi wam w pamięci i no już teraz po latach można wrócić do niej i się z niej zaśmiać, prawda?
0: Tak, o właśnie no, tego nam
1: od
0: trzeba.
1: Tego nam trzeba.
0: Vox.fm.pl piszcie, a potem zgarniajcie tysiaka na naprawę auta.
1: Od pierwszej zmiany.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
2: Vox FM.

0: To dziś ten dzień. To właśnie dzisiaj te święto. To,
1: które? Mycia naczyń?
0: No,
1: o tym chcesz powiedzieć? Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń?
0: Płyn do mycia naczyń. Bardzo ważna instytucja.
1: Tak.
0: Bez niej ciężko by było.
1: Kiedyś myślałam, że jak jest taki płyn do mycia naczyń z balsamem, to chodzi o balsam do naczyń, a nie do rąk. I myślałam, że jeszcze naczynia to się balsamuje.
0: Nic nie rozumiem.
1: No jak tak było.
0: Płyn do naczyń z balsamem, że...
1: Są takie płyny do mycia naczyń, jest to napisane z balsamem. Chodzi o balsam do rąk, że ci tam napierza dodatkowo.
0: Wow, to nie wiedziałam, że jakieś rzeczy istnieją w ogóle. Ja cię kręcę.
1: Ja myślałam, że to balsam
0: Człowiek
1: do naczyń.
0: Całe życie się uczy.

0: No i zobacz, na początku były takie siarczyste gitary, naprawdę mocne brzmienia, Roxette, Fading Like a Flower, a teraz Galantis to tak fajnie, przyjemnie, house'owo zrobili, nie?
1: Taki tak, uśmiech plum, od razu pojawia się na twarzy. Właśnie. Takie plum plum. A teraz plum plum odłożymy na bok, ale warto zrobić głośniej, bo za moment punktualnie o 12 wiadomości.
0: Wiadomości sportowe również przed nami. Słuchajcie uważnie.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja.
5: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
4: W Vox FM.
6: To jest dzień.
4: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Sprawdź to sam, czekaj da, odkusi ceną każdy dział.
2: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla.

0: To kupuję.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Reklama.
5: Nowe otwarcie w relacjach Polski i Węgier. Trwa spotkanie premierów Donalda Tuska i Petera Madziara. To na początek. Żądają zerwania z Zielonym Ładem. W Warszawie rozpoczął się protest górników, hutników i rolników. Na Placu Zamkowym jest nasz reporter. Za chwilę jego relacja. A na koniec sport. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami rywalizacja z Serbią.
6: Na zegarach 12. Swój dyżur w redakcji Radia Vox FM rozpoczyna Katarzyna Pilewska.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witamy w studiu i zapraszamy na wiadomości w samo południe.
5: Warszawa, Budapeszt. Nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
8: Polak-Węgier, dwa bratanki.
5: Zaznaczał premier Peter Madziar i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Ciepłych słów pod adresem nowego szefa węgierskiego rządu nie szczędzi też premier Donald Tusk. I wracam do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
9: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
5: Po wizycie w Warszawie premier Peter Madziar uda się do Gdańska. Z Donaldem Tuskiem przejdzie ulicą Długą, a potem w planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Przyjechali z całej Polski na Plac Zamkowy. Żądają zerwania z Zielonym Ładem i systemem ETS. W centrum Warszawy rusza protest górników, hutników i rolników. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Przede wszystkim spodziewano się dużej reprezentacji rolników. Ilu ich pojawiło się na Placu Zamkowym?
10: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Z tego, co rozmawiałem ze zgromadzonymi tutaj osobami, na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Są górnicy, są też stoczniowcy z Gdańska. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
5: A protest zakończy się na Wiejskiej nie bez powodu. Uczestnicy domagają się od Senatu, aby poparł wniosek prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Światu grozi powrót do prawa dżungli, istnieje ryzyko rozpadu wspólnoty międzynarodowej, głosi wspólna deklaracja Rosji i Chin, opublikowana przez Kreml podczas wizyty Władimira Putina w Pekinie. Rosyjski dyktator wraz z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem podkreślili, że globalna sytuacja jest złożona, a światowemu pokojowi grożą nowe niebezpieczeństwa i wyzwania. Kielecki łazik marsjański leci na pustynię. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej ponownie wystartują na zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych.
11: Obecna konstrukcja to jest rok naszej pracy. Wzorowaliśmy się przede wszystkim na łaziku poprzednim, który był zrobiony przez naszych starszych kolegów, który startował w zawodach i wygrywał wtedy zawody. Wykorzystaliśmy bardzo podobne zawieszenie, ale zrobiliśmy duży upgrade z elektroniką, z podzespołami, które są na łaziku oraz z kamerami łącznością.
5: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody rozpoczynają się 27 maja, wezmą w nim udział 3 drużyny z Polski. Przypomnijmy, kielecka ekipa wygrała imprezę w 2019 roku.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
5: Wygrana Maji Chwalińskiej. Polska tenisistka zwyciężyła z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut, a przed nami kolejne spotkanie. Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść przez 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie. To spotkanie startuje o 16:30. O 20:00 Bułgaria zmierzy się z Ukrainą. Wieczorem początek finałowej serii Euro.

0: europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski, Matty Cash. Początek meczu 21.
1: Zachód i północ kraju, tutaj możliwe opady deszczu dzisiaj. Aha. Do tego w Olsztynie możliwe, że zagrzmi, ale poza tym środa wygląda całkiem przyjemnie. Słuchajcie, od 17 stopni w Zakopanem, przez 19 w Suwałkach, do maksymalnie 22 stopni w Białymstoku dzisiaj i 23 w Toruniu.
2: Są takie mapy stanu faktycznego, gdzie są chmury deszczowe i burzowe. Aktualnie nad Polską tych takich naprawdę deszczowych chmur bardzo mało. Miejscami tylko jakieś delikatne opady deszczu. W okolicach Bytowa na przykład tutaj widzę chmurę i pod Kaliszem, Ostrzeszów tutaj też aktualnie może padać.
1: A może przejdzie bokiem?
2: A może przejdzie bokiem.
1: Nigdy nie wiadomo.
2: Poczekaj, bo widzisz, mieliśmy problem z odpaleniem mapki z biometem przed godziną.
1: Słuszny problem?
2: Nie, właśnie niesłuszny, bo już
1: jest
2: teraz się odpaliła.
1: Jest okej?
2: Okay? Mamy korzystnego biometa nareszcie.
1: Dobrze, biomet, tak trzymaj.
2: Dawno go nie było, no. Fajnie, że wpadł.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Kasia, ty też wpadniesz za godzinę?
0: Oczywiście,
2: wpadnie,
0: że
2: Kasia.
0: Będę.
2: To o 13 wiadomości.
1: Newsy załatwione?
0: Tak jest.
2: Tak jest. A my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
2: Mamy hity. Gramy. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Pamperap.
1: I tak do góry. Pamperap. A do góry wysoko, pari, patrzymy wszyscy w niebo.
0: A właśnie, bo przed nami magiczna noc. Jak magiczna noc, to innym podkładem tutaj chyba powinniśmy zagrać.
1: Poprosimy, będziemy czarować.
0: Jakiś taki magiczny właśnie podkładzik, proszę bardzo.
1: Jak już magia, to już tam się dzieją rzeczy przeróżne. Takie nawet motyle w brzuchu.
0: Motyle w brzuchu na niebie?
1: Było ich trzech.
0: Trzech
1: Księżyc,
0: trzech ich było,
1: Wenus
0: trzech
1: i Jowisz. I teraz rozpoczynamy taką historię, ale to będzie serial, po prostu przeprawa ogromna. Najpierw, dwa dni temu, Księżyc zbliżył się do Wenus.
0: Do Wenus się Księżyc, żeby nam się nie powiczkało.
1: Była zjawiskowa koniunkcja.
0: Koniunkcja księżyc.

0: Księżyca z Wenus. Tak. Oni tam się...
1: No, dwa dni temu, nie?
0: Się ten, no, tak. No okej.
1: Okay. Potem wczoraj
0: blisko siebie.
1: W jednej linii już nie tylko Księżyc i Wenus się ustawił, ale księżyc jeszcze Jowisz tam do nich dołączył.
0: Księżyc, Wenus i Jowisz.
1: Tak.
0: W trójkę.
1: A dziś mamy, słuchajcie... Dziś wieczorem Księżyc spotka się z Jowiszem.
0: Z Jowiszem się spotka.
1: To będzie ich spotkanie. Będzie wyglądało jak taki pokeball. Pamiętasz Pokémony?
0: Tak.
1: No to Księżyc z Jowiszem, oni tak
0: jakoś się
1: jak
0: ten
1: taki
0: jeden na drugi ja cię kręcę.
1: No, mi się tak to skojarzyło.
0: Okay.
1: No, ale wy możecie mieć swoje skojarzenia. Ej,
0: ale to rzeczywiście tam zawiłe historie miłosne toczą się na niebie.
1: A jeżeli wy macie takie zawiłe historie miłosne i chcielibyście je rozwiązać, no to słuchajcie, u nas adres jest jeden. Przypominamy niezmiennie doktor serce,
0: właśnie,
1: czyli Paweł Pabelec.
0: Może jesteście takim Jowiszem i kręcicie się wokół jakiegoś Księżyca.
1: Może potrzebujecie jakichś podniebnych doznań.
0: Właśnie.
1: Vox.fm.pl.
0: Może wpadła wam w oko jakaś Wenus?
1: Kochaj albo rzucaj. Polecamy się, pochwalcie się swoją historią, a Pawelec zrobi resztę.
0: Dokładnie.
1: Będzie można z kimś później pooglądać takie zjawiska.
0: Niech unosi
1: zjawiska.
0: Nas aż do kosmosu miłość.
1: Yes. Takie brawka były.
0: Gramy.

0: 25 minut do 13.
1: Genialne odświeżenie Madhouse Like a Prayer w Vox FM. To wcześniej chyba była Madonna, nie?
0: Tak.
1: No właśnie, tak coś
0: taka
1: czułem.
0: Taka Madonna
1: ale
0: w takiej nowoczesnej wersji.
1: Jakaś taka odmłodzona właśnie, nie?
0: Może ona się nacierała mleczem.
1: Mleczem się nacierała
0: Można
1: Madonna?
0: Zrobić krem z mniszka, słuchaj. Dzisiejszy fakt o tym donosi. No. Może Madonna jest panią Władzią, słuchaj.
1: Madonna jest panią Władzią? Poczekaj, bo ja nic nie rozumiem.
0: Pani
1: Jaka
0: Władzia,
1: pani Władzia?
0: Czytam w dzisiejszym fakcie. Aha. Pani Władysława Baraniak akurat twierdzi, że krem do twarzy zrobiony z dmuchawca wygładzi każdą zmarszczkę.
1: Żartujesz
0: teraz? Sama zbiera mniszki lekarskie.
1: Okej, to takie rady, złote rady od babci, które zawsze działają.
0: Tak.
1: I o co, i że co?
0: I robi sobie krem z mleczy. I teraz chcesz naprawdę poznać dokładnie cały proces? Proszę bardzo. Zbierasz kwiaty, musisz je później położyć na czymś białym, żeby te wszystkie owady z nich wyleciały, prawda? Najlepiej na białym prześcieradle. Potem trzeba je włożyć do szklanego słoika, mocno ugnieść i zalać szklanką zwykłego oleju rzepakowego, jak czytam. I potem taką mieszankę wystawia się na tydzień na słońce, potem się odciska te kwiaty i krem jest gotowy. I jeszcze potem możesz sobie, wiesz, balsamować, nakładać na twarz i po godzinie wszystko zmyć. I podobno potem jest skóra gładka, jak u niemowlaka.
1: Niesamowite. Bardzo mnie to zainteresowało. Moje życie już nie będzie takie same po usłyszeniu tej wiadomości. Ale to mniszek, no mniszek. Jaki?
0: Lekarski.
1: Czyli co robi?
0: Odmładza.
1: Jezu.

0: leczy.
1: Tak.
0: Leczy.
1: I odmładza. Mhm.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.
16: Vox. FM.

0: A że przez żołądek do serca, to my teraz o żołądku będziemy mówić. Iga Świątek, słuchajcie, pożegnała się z Rzymem, poleciała tam sobie na mule i carbonare.
1: Na mule i carbonare.
0: Tak.
1: Czyli jednak makaron bez truskawek tym razem, ale Iga, razem. Pamiętaj, skąd jesteś.
0: Tak.
1: Pamiętaj o swoich korzeniach.
0: Cebula.
1: Nie zapominaj.
0: Płynie we krwi. Zupełnym przypadkiem
1: tak
0: mamy tutaj cebula.
1: Się wylosowało, że gramy cebulę. Grzesia, proszę bardzo.

0: 17 punktualnie wiadomości Vox FM.
1: Kierowcy, między innymi róbcie głośniej, bo powiemy między innymi o nowych cenach paliw. No i tam inne rzeczy też będą jeszcze.
0: Pogoda i TP.
1: Tak.
0: Bądźcie i wy.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Reklama.

0: To jest ostateczne liczanie. Europe i the final countdown. Odliczamy teraz do 13.
1: A to już. To już moment. Nie ma co nawet odliczać. Słuchajcie, bo chwila nas dzieli od godziny 13, a o 13

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie. A warto?
3: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Protest związkowców trwa w Warszawie. Obarczają rząd i Unię Europejską. Rolnicy, górnicy i hutnicy na ulicach stolicy. To na początek. Groził kierowcy. Mężczyzna, próbując uciec, potrącił jego partnerkę. Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. A w wiadomościach też najnowsze ceny paliw. Kierowcy, zróbcie głośniej.
3: Robimy głośniej, słuchamy, bo to już wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 13. Do studia przenosi je Katarzyna Pilewska.
2: Rolnicy mówią bieda na wsi, obarczają za to rząd i Unię Europejską. Protest związkowców trwa w Warszawie. Manifestacja przechodzi z Placu Zamkowego przed Sejm. Wśród demonstrantów jest nasz reporter Michał Rawa.
4: Tak jest, dzień dobry.
2: Witaj Michale, powiedz, co mówią protestujący?
5: Rolnicy, z którymi rozmawiałem, podkreślają, że koszty wytworzenia żywności znacznie przewyższają to, za ile jest później sprzedawana, i to musi się zmienić.
6: Nie ma dochodu.
7: To co musi się zmienić, żeby te ceny były na odpowiednim poziomie?
8: Rządzie musi zmienić.
6: Krótka piłka. Może być ten sam.
7: A jak już przyjdzie, albo ten
6: może,
7: coś zmieni?
6: Może być ten sam, ale musi zmienić swoje poglądy. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
7: A konkretnie co musi zmienić?
6: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Ukraina nie powinna być z krajów trzecich. I wtedy jesteśmy w domu.
5: Mówili mi rolnicy z Pomorza. Teraz protestujący zgromadzili się wokół sceny przed Pałacem Prezydenckim. Przemawiają do nich członkowie kancelarii Karola Nawrockiego.
2: Są zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w miniony weekend młodą kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i chciał ich okraść. Kierowca, próbując uciec, uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do usiłowania rozboju i odmówił składania wyjaśnień, relacjonuje Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
9: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego o usiłowanie dokonania rozboju przy użyciu noża.
2: Sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat więzienia. Teraz informacje dla kierowców. Uwaga, litr benzyny 95 będzie jutro kosztował maksymalnie 6 zł i 50 groszy, poinformował minister energii. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 97 groszy. To spadek w porównaniu do dziś, a odpowiednio 2 i 3 grosze. Dania na bazie lokalnych produktów. W Podlaskiem trwa wdrażanie pilotażowego programu Stołówka Stąd. Bierze w nim udział 20 szkół. Głównym założeniem jest poprawa jakości żywienia w stołówkach, tłumaczy Agnieszka Zawistowska, dyrektorka Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
10: Zmiany systemowe, żeby do stołówek szkolnych trafiały produkty od lokalnych producentów, czyli też wzmacnianie tego lokalnego patriotyzmu, żeby od małego uczyć, że najlepsze to, co polskie.
2: Zmiany wprowadzono już m.in. w zespole szkół w Drohiczynie, którego dyrektorką jest Dorota Kowalczuk.
11: Fajną rzeczą, którą wprowadziliśmy, jest talerz warzyw, gdzie dzieci wybierają przystawki do śniadania. W ten sposób nie marnujemy żywności. Widzimy zainteresowanie i widzimy też, że inaczej spożywają te posiłki, czyli nie odnoszą, a jedzą do końca.
2: W ramach programu w szkołach prowadzone są szkolenia kulinarne dla personelu, a także warsztaty dla młodzieży. Ponad 70 tysięcy pszczelich rodzin mieszka na Opolszczyźnie. W całym kraju to, uwaga, około 2 miliony 400 tysięcy. Dziś obchodzimy ich święto.
12: Buczą, huczą, bzyczą i to nas troszeczkę przeraża jako ludzi. Tak naprawdę one są tak załadowane zapasami, że one są w ogóle nie zainteresowane tym, co się dzieje wokół nich. Próbują znaleźć jakąś gałąź, jakieś miejsce, gdzie są w stanie przycupnąć, odpocząć.
2: Mówi Paweł Hajzer z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu. O ile populacja pszczół hodowlanych utrzymuje się na wysokim poziomie, to dzikie gatunki, na przykład trzmiele, są zagrożone.
13: Od 17 do maksymalnie 23 stopni dzisiaj. Uwaga na deszcz, ten może popadać na północy i na zachodzie kraju.
14: Dobrze, bo jak popada, to kwiatki rosną i później te pszczółki mają gdzie siadać.
2: Mają swoje święto dzięki temu, słuchajcie.
14: 100 lat!
13: Deszcz się
14: niech
13: utrzyma.
14: Bzyczą nam.
13: Popada też jutro. W piątek troszkę może mniej, w zasadzie nie widzę ani jednej kropli na ten moment, no i dużo słońca.
14: Bardzo gorąco w weekend, 27 stopni w niedzielę, do 30 nawet, jak nam się tam rozpędzą termometry, to będzie naprawdę
13: weekend będzie piękny.
14: I wtoreczek też dużo słońca. Dobrze, fajnie, bo fajnie idzie, fajne pogody idą, super idą pogody, naprawdę.
13: Super,
14: takie świetne pogody idą.
13: Takich pogód to jeszcze dawno nie było, nie?
14: No, takie kurcze pogody, że z niecierpliwością oczekujemy, wyczekujemy, zapraszamy.
13: Tak.
14: Do nas,
13: a wcześniej pogody. To, na co zapraszamy, to wiadomości Vox FM o 14, Kasiu, prawda?
2: No jasne.
13: No właśnie.
14: No tak. I tak.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Rick Astley i Never Gonna Give You Up w Vox FM. To są hity, którymi was częstujemy w środę po 13.
1: Dokładnie tak, tak w programie jest. W rytmie hitów w samym Vox FM.
0: Czytaliśmy o tym, gdzieś mamy artykuł, ale zgubiliśmy, więc będziemy mówić z pamięci. Słuchajcie,
1: przepraszamy z góry.
0: Najnowsze badania naukowców.
1: Mareczku, będzie dobrze.
0: O, proszę, mamy, tak?
1: Tak.
0: To co tam mówią te najnowsze badania naukowców?
1: Najnowsze badania naukowców dowodzą, słuchajcie, że wirusy to są prawdziwi sommelierzy. Sommelier, no, jak wiadomo, właśnie. To jest osoba, która się zna na winie na przykład. Mm-hmm. Jest w stanie rozróżnić tam różne nuty smakowe i tak dalej. Podąża, prawda, za smakiem, który go prowadzi. No i okazuje się, że wirusy są takimi specjalistami.
0: Chodzi, mówiąc tak na chłopski rozum, chodzi o to, że jak w organizmie jest alkohol, to wirusy chętniej do tego organizmu wskakują. Po prostu wirusy to alkoholiki.
1: Jest większa
0: zwyczajne.
1: Podatność na choroby zakaźne.
0: No właśnie, więc jak nie chcecie mieć żadnych wirusów, to abstynencja wskazana. Jesteśmy prozdrowotni, pro work-life balance, wszystko musi być na swoim miejscu.
1: Tak jest.
0: Tak, no.
1: Wirusy, częstujcie się.
0: Ale nie od nas.
1: Dokładnie. 18 po 13.
0: A kysz. Paszli sio.
1: Sio.
0: No, wirusy. A my zostajemy tu hity są.

0: modelki wodarskiej.
1: I lubię cię jak lato.
0: No, właśnie to. Słuchajcie, 609-8698-69, SMS-y od was przychodzą. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Płynu do Mycia Naczyń. No i w tym temacie. Kiedyś narzeczona poprosiła mnie o przygotowanie jej gorącej kąpieli z dużą ilością piany. Pisze Łukasz. Nalałem więc gorącej wody do obu komór zlewu kuchennego i narobiłem pianę, że aż się wylewała. Narzeczona się na mnie obraziła, co zrobiłem nie tak, pyta Łukasz. Możecie mu podpowiedzieć na 609-8698-69.
1: Myślę, że możesz też, Łukasz, poczekać, aż jak ty poprosisz, żeby ci żona nalała piany.
0: Na dwa palce, tak? No.
1: Ciekawe, czy w ogóle nalaje.
2: Znowu nie odpalił.

0: Radia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell me with kisses, Mercedes.

0: Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się zbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i

0: dostał.
1: Płacą ci? Dużo?
0: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklama.
5: Vox. Vox FM.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: dzisiaj mamy środę.
1: Tak.
0: 20 maja w kalendarzu.
1: Zgadza się.
0: Do przyszłego wtorku zostało nam już 6 dni, drodzy państwo. A od przyszłego wtorku na dobre startuje specjalny stream Vox Złombol, chcieliśmy przypomnieć.
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, Złombol, czyli taki, można powiedzieć, wypad bardzo hardkorowy.
0: No.
1: Bierzemy takie samochody, które ledwo jeżdżą.
0: Z PRL-u.
1: I jedziemy nimi do Maroko.
0: Tak.
1: Do Maroko na jedno oko.
0: A wy to wszystko słyszycie, widzicie. Zresztą polecamy przy okazji.
1: Serdecznie. Amigo.

0: To już patrzcie, środa i zaraz godzina 14 na zegarach. Jak ten czas leci, jak on śmiga.
1: Pamiętajcie, że środa minie, tydzień zginie. Zaraz chwila i będziecie po robocie,
0: jak
1: tak?
0: Jak on zasuwa, dokładnie.
1: No
0: jutro czwartek, pojutrze piątek i tak wszystko nam fajnie do weekendu już wędruje.
1: 14 przed nami, w związku z tym czas na wiadomości Vox FM. Po nich program To jest dzień, a w związku z tym my się odmeldowujemy i zameldujemy jutro.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Serdecznie dziękujemy za wspólną, spędzoną część środy.
1: Tak, dziękujemy do jutra.
0: Thank you so much.
1: Pa, pa.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Autopromocja.
5: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
6: Iwan Milat. Jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
5: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
6: Zapraszam. Marta Kiermasz.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.

0: uszczerbku w 2019 roku. Zginęło wówczas 8 osób. Według śledczych doszło do niego w wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą. O szczegółach Przemek Kopiejka.
1: W tej sprawie nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, dwaj wykonawcy zadania oraz 3 inne osoby. Od wyroku sądu w Bielsku-Białej odwołały się wszystkie strony. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła po ostatniej rozprawie Katarzyna Kaim, której bliscy zginęli w wybuchu.
2: W tym wybuchu zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
1: Przypomnę, wybuch gazu w Szczyrku całkowicie zniszczył dom. Ratownicy spod ruin wyjęli ciała 8 ofiar, w tym 4 dzieci.
0: Najpierw spotkanie z szefem rządu, później z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą po zaprzysiężeniu na premiera Węgier. Śledzi ją nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
3: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madziar i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
4: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd.
3: Mówił Donald Tusk. Madziar zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Zapowiedział, że jeszcze w czasie węgierskiej prezydencji, czyli do końca czerwca, zorganizuje spotkanie premierów V4. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
0: Wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro rano Peter Madziar pojedzie do Wiednia. Orłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczem koło Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu, a wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
5: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasieka ogrodzona była pastuchem, taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo
6: i położy.
5: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda, i tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
7: To są paznokcie, widzisz?
6: A to świeże, to z wczoraj.
5: To świeżutkie ślady. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz?
0: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza z Niebieszczan. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. W pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie. Ten rok festiwal, dawniej Woodstock, na razie do Kostrzyna nad Odrą nie wróci. Przez 15 lat miasto było wakacyjną mekką festiwalowej muzyki. Czy mieszkańcy tęsknią za rzeszami turystów? Zdania są podzielone.
8: Raczej to dla nas to takie trochę było uciążliwe.
9: Gdyby był z powrotem, na pewno byśmy przywitali to z przyjemnością.
10: Dla mnie nie było uciążliwe, ale jakoś nie tęsknię.
0: Ostatni festiwal w Kostrzynie odbył się w 2019 roku. Później na przeszkodzie stanął COVID, a w kolejnych latach wykluczyłyby go utrudnienia związane z inwestycjami w mieście.
11: Jakie?
0: Jakie utrudnienia?
11: Jakie inwestycje?
0: O, wszelakie, mieście. Wszelakie.
11: Czyli?
0: Na przykład nowy akwapark.
11: Kostrzyn żąda dostępu do morza.
0: Tak jest.
11: Dobra, a to się zdarza. Proszę państwa, co tam w pogodzie? Dobrze jest.
0: No jest całkiem nieźle. Burzowo, czasami deszczowo, ale generalnie bardzo ciepło.
11: Kto by się tym przejmował?
0: A kto?
11: Nie, nikt.
0: No na pewno nie ja.
11: Ale najbliższej nocy muszę ci powiedzieć, że jest tak, że można wyjść na spacer, bo 11-12 stopni.
0: Zgadza się, bardzo
11: 9
0: ciepło.
11: W Szczecinie będzie. Co się stało z tym Szczecinem? To takie piękne miasto było kiedyś. To
0: wiesz.
11: Co? Wiem, klimatyzatory jakieś tam poustawiali? O co chodzi, że tam jest tylko 9?
0: Tylko 9?
11: Niech mi ktoś to wyjaśni. Czy ty wiesz, jaki my dzisiaj mamy dzień?
0: No jaki mamy dzień? Dzień pszczół na pewno.
11: Tak, naprawdę? Mamy dzień pszczół i to jest bardzo ważny dzień. To jest dzień z Fox FM. Dlaczego to jest ważny dzień, powiedz?
0: Bo pszczoły, gdyby nie istniały, to nie istniałoby życie.
11: Nie istniałoby życie, nie. Co by? Nie byłoby miodu.
0: Nie byłoby ludzi, nie byłoby natury, nic by nie było, gdyby nie pszczoły. Widziałeś film o pszczołach?
11: Który?
0: Taką bajkę.
11: Film o pszczołach?
0: Taką animację.
11: Chyba widziałem, ale oka wtedy jednego nie miałem, bo byłem pożądlony.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
11: Wiesz, dlaczego się śmieję? Bo dlaczego? Chciałem zapytać, czego życzyć pszczołom. Aha. A znasz, takie teraz jest wśród młodzieży popularne powiedzenie, daj miodu. Nie powiem komu, bo...

Laleczka, laleczka. Jak ktoś gra w karty, to wie, co znaczy laleczka. Ja proszę ciebie, później on na to wyjmnął laleczkę i wiadomo, co się później dzieje. 12,5 minuty mamy po godzinie 14. Mam nadzieję, że witamy się dzisiaj w doskonałych nastrojach, bo to już środowe popołudnie, proszę państwa. 20 maja rozgościł nam się pięknie w kalendarzu, to jest środek tygodnia. Środa minie, tydzień zginie, środa w pół do piątku. Środa, dzień, wiadomo, dzisiaj mamy także Światowy Dzień Pszczół i to jest ważna okazja do tego, żeby pszczołę docenić. Jak docenić pszczołę? Kwiata sobie zasadź jeden z drugim. O! I to docenisz pszczołę. Daj pszczole, żeby miała z czego miotek zrobić. Te pyłki tam różnego rodzaju. Dajcie coś takiego ładnego, a nie wszyscy, o, kwiatki pochowali, a jak pszczoła przyleci, to sio, sio, sio. Nie, nie, nie. Jak pszczoły są, to będzie dobrze. Jak pszczół nie będzie, to nie będzie nic, proszę państwa. Takie rzeczy. Dzisiaj Światowy Dzień Pszczół i Światowy Dzień Meteorologii, czyli równie dobrze można powiedzieć, że ta środa to jest taki dzień wróżenia z fusów albo po prostu wróżenia. Kocham.

To jest Cardinal Official i oczywiście Akon, co słychać i czuć troszeczkę nawet i bardzo dobrze, bo tak właśnie ma być. Boję się, że będzie koniec świata. Naprawdę się boję. Arsenal został mistrzem Anglii. To się nie udawało, to się nie miało prawa udać. Wzięli i zostali. Ja nie wiem, co teraz będzie. Ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem. Ja wiem, że wy tak o piłce niektórzy średnio lubicie, więc będzie szybciutko, ale o piłce troszeczkę w kontekście mundialu, bo w tym roku jest mundial. No i dla nas, prawda, bo tam zostawiliśmy miejsce po prostu, żeby tam inni pojechali, też się pobawili, no bo co mamy zajmować, prawda? Myśmy byli 4 lata temu, a za 4 lata Polska znowu będzie mistrzem świata, więc tym razem niech inni jadą. Szwedzi jacyś tam, czy kto, no niech, a dobra. W każdym razie, amerykańscy hotelarze, bo mundial w tym roku w Stanach, za wielką wodą, amerykańscy hotelarze ostrzegają, że będzie klapa. Że będzie klapa, że nie będzie oczekiwanego boomu turystycznego, ba! Nawet będzie rozczarowanie finansowe. Zrobili sobie raport i wynika z niego, że rezerwacje większości miast gospodarzy już są wyraźnie niższe od prognoz. Jednym słowem może przyjechać mniej ludzi niż zakładali, bo FIFA mówiła, że sprzedano

A ponad 5 milionów biletów. Ludzie się zastanawiają, ciekawe dlaczego, o co tutaj chodzi. A cenę biletów widzieli? Oh.

0: Czyli stąd nas jeszcze w ogóle przynosi telegramy. I jest to bardzo możliwe, aczkolwiek nie spotkałem się. Proszę Państwa, 28 minut, mamy po godzinie 14 za 2 minutki wiadomości.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
8: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
1: Reklama.
0: 14.30 właśnie wybiła na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Tragiczny wypadek w Nysie. Z rusztowania przy bloku na Podzamczu spadł pracownik firmy remontowej. Niestety nie udało się go uratować.
14: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że podczas wykonywania prac przy balustradach balkonowych spadł z wysokości 64-letni mężczyzna. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, poniósł

0: śmierć.
1: Relacjonuje Janina Kędzierska z Neskiej Policji. Przyczynę tragedii i tragicznego wypadku wyjaśnią mundurowi, ale też inspekcja pracy. Blisko 600 mieszkańców odciętych od wody pitnej. Sanepid stwierdził obecność bakterii grupy coli w wodociągu w Włościboru w województwie zachodniopomorskim. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Radość w bocianiu gnieździe w Przygodzicach koło Ostrowa i radość wśród internautów, którzy tę bocianią rodzinę podglądają. Dziś o poranku wykluło się już drugie piskle. W gnieździe są jeszcze 3 jaja. A jeśli macie ochotę podejrzeć, co robią przygodzickie bociany, zajrzyjcie na bocianyprzygodzice.pl. To najstarszy taki projekt w Polsce, trwa od 2006 roku.
2: A u nas krótko i na temat Britney.

Weekend i Blinding Lights, 22 minutki do 15. Podoba mi się Bogdan. Nie w tym sensie. Bogdan napisał 609-2x8-69. Potwierdzam z tymi pszczołami. Pszczoły, proszę Państwa, mam u siebie na działce. To aż miło popatrzeć, jak one budzą się na wiosnę i zaczynają swoją pracę. Od razu człowiekowi bardziej się chce. Bogdan, obyś ty i twoje pszczoły żyli wiecznie. Światowy Dzień Pszczół, DJ Zbir, Czerwone Jagody. Coś w temacie. Cześć.

0: błędu. Mamy, proszę Państwa, za sobą połowę tygodnia i to tę gorszą połowę, a ta druga lepsza i to pogodowo również przed nami. Wieści pogodowe już za chwilę fantastyczne, tyle Wam mogę powiedzieć, ale oczywiście najpierw wiadomości o 15.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama!
10: Teoria
6: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama.
17: Wyleciał do USA z Mediolanu. Nowe informacje o podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. To na początek. Związkowcy żądają referendum. W stolicy trwa protest. Posłuchajcie relacji naszego reportera. A na koniec jeszcze szydełkowe robaczki tworzone w szczytnym celu. Posłuchajcie.
18: Słuchamy wiadomości Vox FM o 15:00. Ma dla was już teraz Katarzyna Pilewska. Zapraszamy.
17: Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry.

0: Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Związkowej Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują w stolicy przeciwko polityce rządu i Unii Europejskiej. Domagają się m.in. przeprowadzenia referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wniosek do Senatu w tej sprawie złożył prezydent Karol Nawrocki. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z unijnym Zielonym Ładem.
1: Wbrew Zielonym Ładem!
2: Wbrew Zielonym Ładem!
3: Walczymy za zniesieniem tego poksanianego z Zielonego Ładu. To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
4: Nie podoba mi się polityka obecnego rządu. Wszyscy won.
5: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
6: PiS i PO jedno zło.
7: Okej, tylko tamci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
0: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Tłum dotarł z warszawskiego Placu Zamkowego przed Sejm, gdzie manifestacja ma się zakończyć. Starosta Hrubieszowski tłumaczy, dlaczego nikogo nie poinformował, co się będzie działo na niebie. To nie były normalne ćwiczenia, a testy broni, zaznacza Józef Kuropatwa. Mieszkańcy Hrubieszowa byli zaniepokojeni bezzałogowcami, które wczoraj bez żadnych zapowiedzi pojawiły się nad miastem. Starosta miał wcześniej dostać pismo dotyczące testów takich maszyn.
8: Ja byłem na szkoleniu w Warszawie, wiem, jeżeli na potrzeb sił zbrojnych jakoś broń się testuje, to broń Boże, żeby obcy wywiad się dowiedział. Ja to przestrzegam.
0: Wczoraj dopiero po 15 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych wydało komunikat. Można było w nim przeczytać, że aktywność lotnicza w rejonie Hrubieszowa i okolic to zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej. Informacje zostały przekazane do starostwa i policji, ale były tajne. Ćwiczenia odbywają się jeszcze dziś. Chciał wręczyć łapówkę, usłyszał wyrok skazujący. Sprawę mieszkańca powiatu bielskiego zna nasz reporter Arek Michlewicz.
9: 75-latek na początku kwietnia pojawił się w bielskiej prokuraturze. Wtedy wręczył asesorowi prokuratora 1000 zł w zamian za podjęcie korzystnej dla niego decyzji w prowadzonej sprawie. Asesor zgłosił fakt przełożonym, ci wezwali policję i mężczyzna stanął przed sądem. Tam został uznany za winnego i skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
0: Robeczki z szydełka zalewają Polskę. To wielka akcja wspierająca 4-letniego Bartusia Mańskiego z Mysłowic, który walczy z dystrofią mięśniową Duchenna. Trzeba zabrać 17 milionów złotych na terapię genową w Stanach Zjednoczonych i dlatego mieszkańcy na szydełku rmią robaczki, które razem z informacją o zbiórce rozwożą po całym kraju.
10: Sonia Han, to się nazywa Worry Worm, czyli taki robaczek na zmartwienia. Ludzie, którzy szydełkują, podrzucają go w różne miejsca, żeby ten, kto go znalazł, miał lepszy dzień. I ja dostałam takiego olśnienia, że przecież one mogą pomóc Bartusiowi.
11: Dlatego, że szydełkuję, to się zdecydowałam. Jest i okazja pomóc i też spotkać się.
12: Nic innego nie robię, nie sprzątam w mieszkaniu, no robię robaczki, bo trzeba po prostu wspomagać takie akcje.
13: Każda osoba, jak zobaczy takiego gdzieś robaczka, nawet jakby leżał, no to się zastanowi, a pomogę, tam wrzucę jakieś parę groszy.
0: Spod szydełek mieszkańców Mysłowic wyszło już kilka tysięcy robaczków.
14: 4 minutki mamy po godzinie 15, środa 20 maja i dobre wieści ma dla Was redaktor Katarzyna Pilewska pogodowo.
0: 23 stopnie w tym momencie w Lesznie, tam jest najcieplej, wcale nie będzie dużo chłodniej w ciągu następnych dni, będzie tylko coraz cieplej. Jutro co prawda ciepło i burzowo, ale noc już taka całkiem porządna jak na maj, 11 stopni na południowym zachodzie kraju, piątek już bardzo ciepły, 22, no i w końcu bez deszczu. W sobotę jeszcze cieplej, 25 stopni, 26 nawet na zachodzie, słońce.
14: Ona się naprawdę cieszy, ona, czyli Katarzyna Pilewska. Do usłyszenia za pół godziny, także w wiadomościach sportowych. A my zostajemy, bo program to jest Dzień Środowy Trwa. Mirami seksualna Hunter X Golden. Ja się nazywam Kamil Rutkowski. Mówię Wam raz jeszcze środowy dzień dobry, zapraszam.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Tam ładnie gra, to przepraszam, to ja szuram, bo tutaj wiecie co, bo wziąłem. Dzień dobry w ogóle wszystkim raz jeszcze. Środa 20 maja oczywiście w kalendarzu dla niezorientowanych, tylko przypominam, 11 minut mamy po godzinie 15. Nie, bo się zdenerwowałem, powiem wam, naprawdę się zdenerwowałem, wziąłem coś niesamowitego. Bo wziąłem gazety do ręki, wyszurałem. Piszą dzisiaj w gazecie, uwaga, cytuję, tak nas doją na kilometrówki. Ludzie, że posłowie nie mają prawa jazdy, nie mają auta, wożą ich rządowe limuzyny, a i tak biorą pieniądze z Sejmu na paliwo. No to ja już wiem, dlaczego to paliwo tyle kosztuje. No wzięli, policzyli, ile oni, o, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Rzeczywiście, no. No jak, no by hitem jest jakaś pani, która ma dosłownie kawałek do Sejmu, a bierze prawie o 40 tysięcy złotych na paliwo. A tak sobie od razu pomyślałem, co ja bym zrobił, gdyby mi ktoś dał 40 tysięcy złotych na paliwo. Co ja bym zrobił? Nie no, jeden pomysł od razu przychodzi mi do głowy. Rzucam wszystko i bieszcza.

Perdoname, to oczywiście Deodro i Adrian Delgado. Słuchajcie, bądźcie teraz ze mną, tylko proszę się nie rozchodzić, bo tak czytam i może razem jakoś dojdziemy, o co tutaj chodzi. Wyobraźcie sobie, że znalazłem taką informację, że za 1 gram złota można kupić 113 kostek masła. O co chodzi? Chodzi o to, że złoto podobno bije kolejne rekordy, jeżeli chodzi o wartość tego kruszcu, jakże cennego, a zwykłe produkty spożywcze stają się tutaj miarą siły tego złota. I taki jest indeks, który pokazuje, jak bardzo zmieniła się relacja między rynkiem złota a codziennymi zakupami. Wzięli na warsztat tym razem masło i uwaga, za ile 200-gramowych kostek można kupić za 1 gram złota w pierwszym kwartale tego roku? W marcu można było kupić 113,5 kostki za gram złota. Czyli, że 1 gram złota był wart tyle, co 113,5 kostki masła. A przepraszam bardzo, a po jakiej cenie? Bo ja ostatnio kupowałem masło, nie chcę się chwalić, ale po mniej niż złotówkę za kostkę. Takie rzeczy. Od razu wziąłem 3, bo tyle można było maksymalnie. I tak sobie myślę, że jak ktoś lubi masło, tak jak ja, no to wie, że masło, no prawda, jak złoto.

0: I Feel Love, Damian Force i Jordan Grace. 27 minut po godzinie 15. Troszkę nastrojowo nam się zrobiło. No to żeby ten nastrój jakoś utrzymać, pamiętajcie, że proszę Państwa, ale już dzisiaj premiera zła. Nowy odcinek będzie czekał. Strach się bać. Proszę Państwa, dzisiaj po północy w Vox FM tradycyjnie zło. Dzisiaj Iwan Milat. Nic Wam więcej nie powiem. Bądźcie razem z nami po północy i słuchajcie, a później bójcie się. Nawet nie mówcie, że nie chcecie, bo wiem, że lubicie. Za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama. Bo w media ekspert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24,31.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
15: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
0: 15.30 dokładnie teraz. Wybiła na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, a w studiu oczywiście przygotowana i skupiona Katarzyna Pilewska.
16: Dwie młode kobiety odpowiedzą za pobicie 21-latki w Kielcach. Są zarzuty po ataku na juwenaliach w tym mieście. Kryminalnie ustalili tożsamość podejrzanych 22 i 23-latki.
17: Usłyszały zarzut pobicia. Obie zostały objęte także zakazem kontaktowania się z osobą pokrzywdzoną oraz dozorem policyjnym.
16: Informuje Jacek Borek z Kielckiej Komendy. Kobietom grozi 5 lat więzienia. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej poinformował sanepid w Dzierżoniowie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczynę Zdrój. Powodem jest przekroczenie dopuszczalnej normy bakterii grupy coli, ale w tej sprawie wysłało do mieszkańców również RCB. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znaleziskiem zajęli się naukowcy z Polski i z Ukrainy, mówi dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
18: Jest to pierwszy ssak

0: Marko Lubartowa. To fragment żuchwy ze śladami zębodołów. Znaleziskiem zajęli się naukowcy z Polski i z Ukrainy, mówi dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Jest to pierwszy ssak

0: odkryte na terenie Polski.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: Na początek Paryż i awans Maji Chwalińskiej do trzeciej rundy. Polka wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego turnieju tenisowego French Open na kortach ziemnych. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Piłkarska Liga Europy i początek finałowej serii. Wieczorem w Stambule zagrają Freiburg i Aston Villa, której piłkarzem jest Mete Kasz. To początek serii finałów rozgrywek klubowych pod egidą UEFA, której zwieńczeniem będzie decydujące spotkanie Ligi Mistrzów. Formuła 1 i Grand Prix Kanady. Piąta runda Mistrzostw Świata zostanie rozegrana w niedzielę na torze w Montrealu. Po czterech liderem jest 19-letni Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, który w tym sezonie wygrał już 3 wyścigi z rzędu.
2: Stop. A ty się nie boisz, że przyjedzie po ciebie za chwilkę włoska policja?
0: Dlaczego?
2: No bo mówisz daj niżej tam ładnie, bo przeczytałaś przed chwilą Andrea Kimi Antonelli. To nie, tak nie można.
0: Dlaczego?
2: Andrea Kimi Antonelli, mamma mia!

To jest taka piosenka z cyklu Nie ma żartów, bo to jest Loco Loco Gordo, oczywiście. Puść mi Gordo, a powiem ci, kim jesteś. Serdeczne zaproszenie ode mnie, zapraszam was na stronę voxfm.pl do posłuchania naszego nowego streamu Vox z Wombol, bo Vox FM w tym roku jedzie oczywiście razem ze Złombolowiczami. Jeśli chcecie poczuć, jak brzmi klasyka samochodowa, i to w wydaniu najlepszym, bo w wydaniu rajdu 3000 km do tego charytatywnego. I o wszystkim tym, co po trasie, i oczywiście na miejscu, czyli w Maroko, Vox z Wombol na voxfm.pl i oczywiście w naszej aplikacji, żebyście mieli zawsze przy sobie. Bruno Mars, Locals of Heaven, Lumix, Gabry Ponte, zagrajmy.

0: Ależ to brzmi, to nie trzeba długo słuchać, żeby wiedzieć, że to Safri Duo, bo kto tak pięknie inny uderza w garnki. Clark Anderson tam dołożył swoje i super. All the people in the world. Kończy nam godzinę 15.16 za 4 minutki wiadomości, także pogodowe, a zaraz po Pedro.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił?
4: Pomożemy.
3: Wejdź na

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy.

0: Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Zapadły prawomocne wyroki skazujące. Zaczynamy od dramatów Szczyrków. W wybuchu gazu zginęło 8 osób. Za chwilę też zawieszony rektor Uniwersytetu w Siedlcach. W tle poważne oskarżenia. A na koniec jeszcze urodziny najstarszego mrówkojada na świecie w warszawskim zoo.
16: Słuchamy zatem, co przygotowała w wiadomościach Vox FM o godzinie 16 Katarzyna Pilewska. Robimy głośniej.
15: Mocne kary więzienia dla 6 osób oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał w mocy wyroki skazujące. Przypomnijmy, do tragedii doszło w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Do wybuchu doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób. To szef firmy zlecającej przewiert i dwaj wykonawcy zadania. Pozostała trójka została oskarżona m.in. o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlecach zawieszony. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni.

ciągu pod ulicą. Na ławie oskarżonych zasiadło 6 osób. To szef firmy zlecającej przewiert i dwaj wykonawcy zadania. Pozostała trójka została oskarżona m.in. o nieprawidłowości przy rozbudowie sieci gazowej, fałszowanie dokumentacji i podżeganie do składania fałszywych zeznań. Rektor Uniwersytetu w Siedlecach zawieszony. To ważny krok do przywrócenia dobrego imienia naszej uczelni.

0: elektorów, a ja podkreślam to od początku, kolegium elektorów jest stronnicze, ponieważ zostało wybrane w dużej części w sposób zmanipulowany.
1: Doktor Chrząścik ma nadzieję na kolejne zdecydowane kroki resortu nauki w tej sprawie. Z kolei zawieszony rektor Mirosław Minkina zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia. Poważny wypadek na elektrycznej hulajnodze. 17-latek z Podhala, nieprzytomny i z poważnymi urazami, został śmigłowcem zabrany do szpitala w Krakowie. Donosi nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Do wypadku doszło w miejscowości Bańska Wyżna w gminie Szaflary. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 17-latek w czasie jazdy hulajnogą stracił równowagę i wywrócił się. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń, stracił przytomność. Na miejsce zdecydowano się wezwać śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował go bezpośrednio do szpitala w Krakowie.
1: Okoliczności wypadku bada policja. Mundurowi próbują ustalić m.in. z jaką prędkością jechała hulajnoga. Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. To historia z Brzegu. Zaniepokojony klient wezwał policję, a okazało się, że 41-latek ma 3 promile.
3: W takim stanie przyjechał na zakupy, wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne. Tłumaczył, że właśnie zabiera się za remont mieszkania.
1: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia, sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i grzywna. Może też stracić auto. 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodzi Juri, samica mrówkojada olbrzymiego. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. A czego życzą jej mieszkańcy w dniu urodzin?
4: 100 lat jeszcze.
5: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
6: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
7: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
8: Pysznych posiłków.
9: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
10: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
11: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dom

0: 800 plus, aż tam trzeszczy. Życzył ci ktoś kiedyś tłustych mrówek?
1: Jeszcze nie.
0: Ale wszystko przed tobą. A Katarzyna znowu dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Znaczy nie swoje, ale urodziny. Proszę państwa, co tam dobrego? W nocy będzie padało, ja powiem tylko gdzie. W Zielonej Górze, w Koszalinie, w Gdańsku, w Bydgoszczy. Wyłączam się. O szczegółach dalej Katarzyna.
1: Nocnych czy dziennych, jakbyś wolał?
0: No dziennych.
1: Dobrze,
0: dziennych.
1: No to jutro bardzo ciepło. 23 stopnie w centrum to najcieplejsze miejsce w kraju. I burze, i deszcze niestety, ale już w piątek pełne.

0: zostawiam was w dobrych rękach.
1: W czyich?
0: Twoich.
1: Kamil Rutkowski, zapraszam!
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

kropka. To jest Milano o tobie, kochana, i wszystko jasne. 10,5 minuty mamy po godzinie 16. Za chwilkę sprawdzimy, czy to środa u was na tak, czy na nie. Pytanie, jakie to będzie lato? Jakie to będzie lato? Wiem, że jak nie ma o czym rozmawiać, to się rozmawia o pogodzie, ale ja zwłaszcza kiedy mam o czym rozmawiać, to wtedy rozmawiam właśnie o pogodzie. A lato jest dla mnie najważniejszą porą roku. Nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. I ma być dobre, żebym ja później zimą miał co wspominać, jakie było lato. O, pamiętasz, jak było gorąco, i tak dalej. Takie ma być lato. Czy takie będzie? Uwaga, pogoda będzie trudna. Piszą ci z meteo. A dzisiaj do tego tylko dodam, że jest Światowy Dzień Meteorologii, także jest o czym rozmawiać. Będzie trudna. Na mapach widać, że pojawią się nie tylko wysokie temperatury, ale miejscami również niedobory opadów. Aura odbiegająca od normy czeka prawdopodobnie, jakby to powiedzieć, także, proszę państwa, Polskę. Polska. Nie zabraknie fal gorąca i upałów. Termometry w naszym kraju powinny regularnie osiągnąć 25-30 stopni tego lata, ale będą, uwaga, zdarzać się okresy, że będzie jeszcze cieplej, nawet pod 40 stopni. I uwaga, zdecydowana większość opadów ma pochodzić z burz, jeśli takie nastąpią, a burze mogą być, proszę państwa, bardzo, bardzo gwałtowne. To jest tak zwana wstępna prognoza sezonowa, a ponieważ dzisiaj mamy Światowy Dzień Meteorologii, to ja tylko przypominam, meteorolog to jest taka osoba, która mówi długo, długo, mówi, jaka będzie pogoda za miesiąc, a później mówi, oczywiście to zależy i wszystko się może zmienić. I nic sobie z tego nie robi. Fajnie. Robota marzeń.

0: Alessandra Morozo i Big Mama, jak to mówią, wiedzą, gdzie stoją konfitury. Mezzorotto, 18 minut po godzinie 16. No to jak tam środa?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień! To jest
3: na tak?
0: Na nie. Środa na tak, środa na nie. 609-869-869. Numer prosto do studia. To się chyba nawet rymuje. Środa na tak, środa na nie. 609-869-869. Dajcie znać, co tam u was słychać. Dobrego, niedobrego, co się dzisiaj wydarzyło fajnego, co się wydarzyło niefajnego. I tak dalej, znacie procedurę. Najważniejsze, żeby zadzwonić prosto na żywo do studia i nam o tym wszystkim ładnie tutaj opowiedzieć. Środa na tak, środa na nie. 609-2x869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak masz na imię? Bartek?
4: Marcin.
0: Marcin ma środę na tak, środę na nie. Co tam się dzieje?
4: Środę na tak.
0: Dlaczego?
4: W kilku długich tygodniach udało się złożyć stary motor.
0: O, działa?
4: Działa, stara WS-ka.
0: Kurde. Ale to mi teraz zrobiłeś dzień na niebo. Ja nie mam niestety. Nawet nie mam takiego do poskładania. Zazdro i to tak zwane wielkie. 609-2x869. Kogo witamy na antenie? Halo, dzień dobry.
5: Mysłowice, kłaniam się
0: wam nisko. Cześć, pozdrawiamy przepiękne Mysłowice. Co tam słychać dobrego? Środa na tak, środa na nie?
5: Panie redaktorze, trzy razy tak.
0: O, raz.
5: Pierwsze. Zapytałem, czy będzie żoną, powiedziała tak.
0: Wow.
5: Hamownia pokazała.

0: dała 300 koni plus w starym Passacie TDI.
1: Dwa?
0: Też jest tak. No i w ogóle radio w OCFM, no i wszystko jest na tak.
1: Co za człowiek, za te 3 razy tak 500 zł na prezent marzeń ci dam, nie może być inaczej, co ty na to?
0: No to ja jestem...
1: 4 razy na tak. Superancko, fajnie się składa, jak powiedziała na tak, to taki prezent na nową drogę życia, jak to się ładnie mówi. Kogo tymczasem witamy, halo, dzień dobry?
2: Cześć, Wiktoria z tej strony.
1: Cześć Wiki, środa tak czy nie u ciebie?
2: Słuchaj, czy ty mógłbyś mi pomóc?
1: Pewnie, w czym?
2: Bo ja bym chciała mieć dzień na tak.
1: Dawaj, co potrzebuję?
2: No.
1: Fajnie się składa, jak powiedziała na tak, to taki prezent na nową drogę życia, jak to się ładnie mówi. Kogo tymczasem witamy, halo, dzień dobry?
2: Cześć, Wiktoria z tej strony.
1: Cześć Wiki, środa tak czy nie u ciebie?
2: Słuchaj, czy ty mógłbyś mi pomóc?
1: Pewnie, w czym?
2: Bo ja bym chciała mieć dzień na tak.
1: Dawaj, co potrzebuję?
2: No. Słuchaj, czy ty mógłbyś mi pomóc?
1: Pewnie, w czym?
2: Bo ja bym chciała mieć dzień na tak.
1: Dawaj, co potrzebuję?
2: No.

0: bo miałam dzisiaj, byłam u lekarza, miałam takie sobie wyniki, ale dzisiaj mam rewelacyjne, wyszło na to.
1: Zdrowa jesteś?
0: Na tak. Zdrowa jestem.
1: No to zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy teraz.
2: To jest dzień. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
1: Nie dopytam w jakim wieku, bo jest taki wiek, w którym człowiek jak słyszy zdrowia, to traktuje to już troszeczkę inaczej i zaczyna się zastanawiać, oj, a tak mnie ostatnio nerarwie. David Guetta, Sia, Titanium, Agnieszka Chylińska o tym, że nie może zapomnieć i bardzo dobrze. 8 minut i będą wiadomości.

0: To jest Armin van Buuren i oczywiście Like a Child. 16.30 już się zbliża, za minutkę najświeższe wydanie wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy.

0: mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i Buba.
1: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama. 16.30 na zegarze, to jest czas, w którym w studiu witamy Małgorzatę Łukowską. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zapraszamy na wiadomości.
6: Śmiertelny wypadek w Ząbkowicach Śląskich. 78-letni kierujący osobówką uderzył w ścianę budynku w centrum miasta. Jechała z nim 73-letnia kobieta, która zginęła na miejscu. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Są też ogromne utrudnienia na krajowej 81 na Śląsku. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Ochaby Małe w powiecie cieszyńskim. W wypadku cierpiały dwie osoby. Do jednej leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie droga w kierunku

szpitala. Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Są też ogromne utrudnienia na krajowej 81 na Śląsku. To po zderzeniu dwóch osobówek w miejscowości Ochaby Małe w powiecie cieszyńskim. W wypadku cierpiały dwie osoby. Do jednej leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie droga w kierunku

0: publicznej, mówi naczelnik TOPR Jan Krzysztof.
1: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą, rozpoczniemy proces projektowania, gdzie byśmy tak pod koniec tych lat 20. by przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna została wykonana.
0: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych. I jeszcze dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała francuskę Carole Monet 6-0-6-1. Mecz trwał godzinę i 6 minut.
2: Co ja robiłem w ciągu ostatniej godziny? Nie wiem. Ingrid, mamma mia, pięknie, młodzi, jedno słowo. Za chwilę mamy 27,5 minuty do 17 w środę.

Tak się zastanawiam, kiedy i czy piękni młodzi będą modyfikowali nazwę, bo na razie nie ma powodów. 20 minut zostało nam do godziny 17. Dzień na tak czy dzień na nie, pisze Agnieszka. U mnie dzień jak najbardziej na tak. Mężuś zrobił obiadek, przyszłam i kto wie, może nawet po telefonie do was jeszcze stópki wymasuję. Ale to po obiedzie, w trakcie czy po, czy przed, czy wiesz, bo to natrawienie, żeby dobrze zadziałało.

0: Topki mi pani defis za wszystko i za nic. Wchodzi i mówi Michał Trawka. Rzuca karty na stół.
1: Same asy.
0: A tam, prawda, wyjmną laleczkę na to jobka żołennego. Proszę państwa, za chwilkę bawicie się dobrze, mam nadzieję, doskonale, nawet po godzinie 17:00 program na pełnej, a my słyszymy się jutro po 14:00. Do widzenia.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
3: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
3: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: i Bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i Buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, Misiu?

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Reklama.
5: Ogromne korki w stolicy, to po proteście Solidarności.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Reklama.
5: Ogromne korki w stolicy, to po proteście Solidarności.

0: Legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Reklama.
2: Ogromne korki w stolicy to po proteście Solidarności.

0: Udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagają się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa, z którym się teraz połączymy.
1: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
2: Bieda na wsi.
3: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
4: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
1: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Ruszyło śledztwo w sprawie utonięcia 18-latka niedaleko Mrągowa. Jego ciało znaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach. Został już zidentyfikowany przez osoby z najbliższej rodziny, mówi prokurator.

0: wiadomo, że uratowana trójka piła wcześniej alkohol. Są to tegoroczni maturzyści z Mazowsza, którzy przyjechali wypocząć na Mazurach. Na Petera Maggiara czekał tłum gdańszczan. Premier Węgier kontynuuje swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Wczoraj był w Krakowie, dziś w Warszawie, skąd razem z premierem Donaldem Tuskiem pociągiem przyjechał do Gdańska. Tutaj obaj politycy przeszli od Złotej Bramy do domu Uppenhagena, gdzie spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
2: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
3: Syn jest pół Polek, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
4: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy.
5: Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
3: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Z Gdańska węgierska delegacja wróci do Warszawy, a jutro rano Peter Maggiar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Gdyby nie one, na świecie nastąpiłby kryzys, a ludziom zostałyby jakieś 4 lata życia. O tym przypominamy dzisiaj w ramach Międzynarodowego Dnia Pszczół.
6: 80% gatunków roślin znajdujących się w naszym otoczeniu to są rośliny, które są zależne od zapylenia przez owady. Te rośliny nie byłyby w stanie w dłuższej perspektywie funkcjonować.
0: Mówi Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Populacja pszczół zmniejsza się, dlatego ważne, żeby siać rośliny miododajne oraz tworzyć przyjazne im miejsca, a także ograniczyć chemię w ogrodach.
7: Sprawdzamy, co w pogodzie. I trzeba przyznać, że jest naprawdę, naprawdę nieźle. Tak mi przynajmniej mówią mapy pogodowe. Okolice 23-24 stopni teraz widzę w Toruniu i to najcieplejszy punkt na mapie Polski. Chociaż myślę, te wartości mogą się troszeczkę różnić od tego, co faktycznie jest na termometrach. Najchłodniej w Kołobrzegu, tam zaledwie 12. Na północy kraju i na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu. No właśnie, ten deszcz. Aj. No ale dobrze. W sobotę ma być ładnie. Już bez deszczu. To jest chyba pozytyw, prawda? 4 minuty po 17.
8: Na pełnej z Vox FM.
7: Michał Trawka. Dzień dobry.

Sos i Capsport Only You z pozdrowieniami dla wszystkich kierowców, dla wszystkich tych, którzy w tym momencie stoją w korku i z nerwów rwą włosy. Kochani, zostawcie je w spokoju, zostawcie, odprężcie się. Ja wiem, że jest to trudne do zrobienia, zważywszy na fakt, że być może goni was czas. Bardzo szybko musicie się po prostu przemieścić z punktu A do punktu C, w międzyczasie zahaczając o punkt B. Ale, trochę matematyki się pojawiło, ale dacie radę, ja wierzę, że dacie radę, po prostu trzeba odpowiednio wrzucić na luz, byle nie w samochodzie, bo daleko nie pojedziemy, ale tak mentalnie, po prostu. I będzie dobrze, trzeba po prostu czasami sobie odpuścić. 11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach, niezależnie gdzie jesteście, niezależnie co robicie, czy faktycznie jeszcze ktoś może jest w pracy, czy też nie, to Radio Vox FM jest z wami i po prostu dopinguje was w waszych działaniach. A za kilka chwil zagadka Cioci Maci. Na pełnej! Na pełnej!

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Środowa już w dodatku, więc myślę, będzie z górki. Aczkolwiek, no posłuchajmy, co dziś przygotowała dla nas ciocia Madzia.
2: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Dziś coś innego, coś świeżego. Będę miała dla was zadanie. Uwaga, przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
1: Aha, okej. Jeśli ktoś zrozumiał, no to 6098698 pod ten numer piszecie odpowiedź. Odpowiedź na w zasadzie zadanie dzisiejsze od cioci Madzi, a nie zagadkę. No. Ale jak ktoś wie, co ciocia Madzia ma na myśli dzisiaj, no to proszę śmiało, bo ja nie wiem.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Wally Lopez i Jamie Scott w Vox FM w rytmie hitów. 28 minut po 17 na zegarach, a ja przypominam dzisiejsze zadanie, tak naprawdę nie tyle zagadkę, co zadanie od cioci Madzi.
1: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
0: 6098698 pod ten numer można wysyłać swoje odpowiedzi, swoje wiadomości oraz swoje głosówki. A za kilka chwil najświeższe wiadomości. Bądźcie z nami.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8.30 na zegarach.
4: 5 po 7.
5: 6.30.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
7: Dobry, dobry.
2: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super. Wow.
4: Ale zrobiliście mi dzień.
2: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Reklama.
0: Jest 17.30. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
13: Na początek ostrzeżenie dla kierowców. Są utrudnienia na S8 na Mazowszu. Na zjeździe na Krajową 50 w Ostrowi Mazowieckiej przewróciła się ciężarówka. Kierowca najpierw uderzył w bariery energochłonne, po czym auto się przewróciło. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą jechać objazdem przez węzeł Poręba i węzeł Nagoszewo. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Uważajmy na niedźwiedzie, ostrzega nadleśnictwo w Starym Sączu. Od kilku tygodni drapieżnik pojawia się w lasach w paśmie radziejowej. Jeśli spotkamy zwierzę na szlaku, nie panikujmy, mówi Gabriela Deć z tamtejszego nadleśnictwa.
14: Zachowujemy spokój, jeżeli on gdzieś tam sobie przychodzi, zwykle nas nie zauważy, jeżeli będziemy cicho. Oddalamy się tą samą drogą, którą przyszliśmy, spokojnie, bez paniki.
13: Kilka dni temu niedźwiedź zniszczył karmnik dla zwierząt, a nagrała go fotopułapka. Najtaniej tankują teraz kierowcy na Lubelszczyźnie, informuje epetrol.pl. Najmniej płaci się tu zarówno za benzynę, diesla, ale też za autogaz. Najdrożej jest za to w Łódzkiem i na Podlasiu. Droga, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy, jest z kolei na Podkarpaciu. Przypomnę, Ministerstwo Energii podało dziś maksymalne stawki za paliwa na czwartek. O 2 grosze taniej kupimy jutro litr bezołowiowej 95, maksymalnie za 6 zł i 50 groszy. Potanieje też diesel. Za litr oleju napędowego zapłacimy 3 grosze mniej niż dziś, czyli 6 zł i 90. 57 groszy.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
13: Już wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek w Stambule. Piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birminghamem prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00. Za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów. Dożywotni zakaz bycia trenerem dla szkoleniowca z Czech. UEFA nałożyła karę na Petera Vlachowskiego po tym, jak został przyłapany na nagrywaniu w szatni piłkarek FC Słowacko. Federacja chce też, by Czeski Związek Piłki Nożnej cofnął mu licencję trenerską. I jeszcze dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała Francuzkę Carole Monet 6-0-6-1, a ten mecz trwał godzinę i 6 minut.
0: Godzina 18:27. Przypominamy tak na szybko dzisiejsze zadanie. Zadanie, nie zagadkę od cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i one.
1: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
0: 6098698 pod ten numer piszecie swoje odpowiedzi, a za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszego zadania? No tak, rozwiązanie dzisiejszego zadania. Bądźcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Już dawno nie było tylu odpowiedzi na zagadkę. Dzisiaj to w zasadzie jest zadanie od cioci Madzi, ale właśnie, no może sobie przypomnimy, proszę bardzo.
2: Przestaw litery w słowie mata, by zatrzymać wodę.
1: I tutaj tak naprawdę pojawia się tylko jedno słowo, ale sprawdźmy, jakie to słowo się pojawia.
3: Cześć, tutaj Dominik. To słowo to będzie tama. Dobrego popołudnia życzę.
1: My również.
4: Dzień dobry, to Marek z Jaktorowa. Zagadka cioci Madzi to tama. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy.
5: Siemanko, tutaj Kamil. Zagadka ciotki Maćki. Odpowiedź to tama.
1: Czy to jest tama? No, przekonajmy się.
2: Słowo, które powinniście ułożyć to... Tama.
1: Tama. Tak jest, bardzo dobrze. Słuchajcie, dzisiaj wszyscy, bez wyjątku, wszyscy znali odpowiedź na zagadkę, no, na zadanie od cioci Madzi, więc gratuluję, bardzo dobrze wam wszystkim poszło, no, szapoba, czapki z głów. Ważne, że udało się to zadanie dzisiaj rozwiązać.
0: Zagadka cioci Madzi.

Ilekroć słyszę ten numer, to zawsze kojarzy mi się on z latem. JJ, Still Summer on My Mind w Vox FM w rytmie hitów. 14 minut do godziny 18 na naszych radiowych zegarach, a ja tak patrzę na specjalny kalendarz, taki kalkulator, który odlicza i ten mówi mi, że do lata zostało 11 dni, 6 godzin, 13 minut i 47, 46, 45, 44 sekundy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby nie patrzeć, lato już praktycznie na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko wierzyć w to,

że w tym roku lato będzie ciepłe, słoneczne i na wiele pozwoli. Na to liczymy. No jeżeli ktoś ma zarezerwowane wakacje nad polskim morzem, to za was mocno trzymam kciuki, naprawdę. Na pełnej z Bo jak dobrze wiemy, polskie morze bywa kapryśne. W zeszłym roku byłem w sierpniu, to myślałem, że przyjechałem morsować. Modern Talking, Brother Louis, Vox FM. Można zrobić głośniej, można też potańczyć, można pośpiewać. Do wyboru, do koloru, proszę bardzo. Każdy zna, każdy lubi. Dlatego gramy.

0: Tego pana niedługo będziecie mieli szansę usłyszeć i zobaczyć na żywo. Pitbull w rytmie hitów, bo pojawi się 23 lipca, tak, nie listopada, chociaż w listopadzie też będzie, ale 27, później jeszcze 3 grudnia w Polsce na koncertach. Więc jeżeli ktoś ma bilety i kogoś... no po prostu ktoś tam będzie, to zazdroszczę, tak, ewidentnie.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: No Boże.

0: W pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
13: Wiemy, jak Zbigniew Ziobro dostał się do USA, szczegóły już za chwilę. Prokurator z Sosnowca straciła już immunitet, to za śmiertelne potrącenie młodej kobiety. 17-latkowie wykręcają niezłe wyniki, widać to po wysokiej zdawalności na prawo jazdy.
14: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
13: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się na samolot do USA. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
16: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
15: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
17: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
15: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
13: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokurator z Sosnowca, która śmiertelnie potrąciła 28-latkę w Sienicznie koło Olkusza, nie ma już

0: immunitetu uchylił go dziś Sąd Najwyższy. To oznacza, że Anna Z. może usłyszeć zarzuty, a te chcą jej postawić śledcze, mówi Tomasz Wawczuk z krakowskiej prokuratury.
1: W momencie, kiedy postanowienie się uprawomocni, ponieważ można je zaskarżyć, prokurator będzie mógł już sporządzić postanowienie o przedstawieniu zarzutów i wszystko wskazuje na to, że zostanie przedstawiony zarzut z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego. Jest to spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
0: Prokurator Annie Z. może grozić od pół roku do nawet 8 lat pozbawienia wolności. A przypomnijmy, do wypadku doszło półtora roku temu. 28-letnia Dorota zginęła, kiedy szła do szkoły odebrać z zajęć 7-letnią córkę. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
2: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.

0: Z nich zdał egzamin praktyczny, mówi dyrektor WORD-u Dariusz Piątek.
1: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
0: 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
2: Ależ my mamy uzdolnioną młodzież. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czy tak ładnie jest w pogodzie? Sprawdzamy. Generalnie tak, mówię generalnie, bo na

0: Zawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
1: 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
2: Ależ my mamy uzdolnioną młodzież. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czy tak ładnie jest w pogodzie? Sprawdzamy. Generalnie tak, mówię generalnie, bo na

0: po prostu przelotne opady deszczu, więc tam uważajcie, a tak poza tym to generalnie słońce, okolice 22-23 stopni. Czyli na pogodę narzekać nie powinniśmy, a jeszcze tylko dodam, że weekend ma być naprawdę ładny, ładny, słoneczny i przyjemny.
1: Na pełnej Vox FM.
0: Michał Trawka, dzień dobry.

numer jeden naszej bestlisty, czyli Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM. Warto wchodzić na voxfm.pl i tam głosować na swoich ulubieńców, na swoich faworytów. Przypominam, że najświeższe notowanie już w piątek po godzinie 17, więc jest jeszcze chwila, jest jeszcze moment, aby wejść, zagłosować, wesprzeć swoich ulubieńców. Tam są plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. A propos, jak już jesteśmy przy bestliście, to jak zjedziecie trochę niżej, to tam są też propozycje. A tak się akurat składa, że teraz jedną z tych propozycji zagramy. Marcus P. i Latino.

Najważniejsze to podążać za trendami. Kto nie widział jeszcze wiralowego nagrania z papieżem Leonem XIV, to zachęcam. Bez problemu znajdziecie to wszystko w internetach. A na nagraniu widać, jak Ojciec Święty wykonuje wiralowe 6-7 z grupą młodych pielgrzymów. Kojarzycie to? 6-7, no takie to. No właśnie. I internauci już teraz żartują, że od dzisiaj to nie powinien być papież Leon XIV, tylko papież Leon 6-7. Na pełnej

0: Pytanko, pytanko mam do wszystkich kierowców. Jak tam wasze samochody? Wszystko dobrze? Wszystko się zgadza? Wszystko elegancko? No bo jeśli nie, na przykład ktoś czuje, że samochód będzie wymagał w niedługim czasie naprawy albo już wymaga, to tak się akurat składa, że można zgarnąć 1000 złotych na części lub naprawę swojego samochodu. I to od nas. I żeby to tylko zgarnąć, wystarczy wejść na voxfm.pl, tam się zgłosić, czyli tak naprawdę nic trudnego. Później pierwsza zmiana do kogoś z was dzwoni i 1000 wręcza. Bardzo uczciwa opcja, prawda? Więc warto wchodzić. voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z voxfm. Autopromocja.
2: Best lista.
1: Best lista.
2: Voxfm.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpią.

0: Zielone Domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

0: Spokojnie, spokojnie. Światła jeszcze nie gasną, bo patrzę i za oknami wciąż widno. Z drugiej strony nie ma się co dziwić. W końcu mamy końcówkę maja. No dobra, może nie jeszcze nie końcówkę, ale na pewno drugą połowę maja. A na zegarach kwadrans do 19. I tak sobie przeglądam internet w poszukiwaniu tych najciekawszych, najfajniejszych informacji. I musiałem też oczywiście zahaczyć o kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Morza, ale to tam morze, to w wakacje. Natomiast mamy też Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Nie wiedziałem, że coś takiego jest, ale jest, proszę bardzo. Ja myślę, że każdy ma swój ulubiony. Nie pytam jaki. Natomiast w płynie do naczyń chyba chodzi o to, żeby po prostu dobrze domywał naczynia, prawda? No i to jest właśnie ta logika.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A to już propozycja. Propozycja do bezlisty. Jak się podoba, warto wchodzić, warto głosować. Agbe, z tobą lato.

0: Utwór, przy którym chociaż troszeczkę, chociaż na chwilę, można przynajmniej spróbować się rozpłynąć. Shangai i Kali Mamino w Vox FM w rytmie hitów. A ja patrzę na zegar i widzę, że tylko 2 minuty. 2 minuty dzielą nas od godziny 19. 19 to rzecz jasna czas najświeższych informacji, najświeższych wiadomości płynących z kraju i ze świata. Koniecznie zostańcie z nami, nie odchodźcie zbyt daleko.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Hot grill.
4: Parilla caliente.
5: Grilla calda.
6: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
7: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: zapadły wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Najwyższa kara 6 lat więzienia. Trzech Polaków działało na rzecz Rosji. Podejrzani o szpiegostwo są już w rękach policji. Niedźwiedzie w centrum Polańczyka budzą coraz większy strach w mieszkańcach i turystach.
1: Jest 19:00, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Ołkowska.
0: Wyroki w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku są już prawomocne. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy orzeczenia, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześciu oskarżonych usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej, Józefa D., sąd wyrok złagodził z 3 do 2 lat. Ten wyrok mnie nie zadowala, mówi Andrzej Herman, obrońca Romana D., który otrzymał najwyższą karę, 6 lat więzienia.
2: Domagałem się wydania wyroku prowadzącego do uniewinnienia mojego klienta od zarzucanego mu czynu.
0: Z wyrokiem zgadzają się bliscy zmarłych, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
3: Uznanie winy jest oczywiście bardzo istotne w tej sprawie. Panie pokrzywdzone są zdania.

0: że uzasadnienie sądu oddaje to, co w tej sprawie się wydarzyło.
1: Do tragedii doszło w grudniu 2019 roku. W wyniku przewiercenia gazociągu pod ulicą doszło do potężnej eksplozji. Zawalił się dom jednorodzinny i doszło do pożaru. Pod gruzami zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegostwo na rzecz Rosji i zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Już nie tylko wioski sąsiadujące z polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przyszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale też liczby turystów, z których obecności w większości żyją.
3: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź, dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie, co? Jak mu ma szansę z niedźwiedziem?
4: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł 100.

0: Dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak mu ma szansę z niedźwiedziem?
1: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł 100.

0: mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali dziś goście ogrodu.
1: 100 lat jeszcze.
2: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
3: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
4: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
5: Pysznych posiłków.
6: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
7: Życzyjmy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym. A warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
8: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
1: To oczywiście my też dołączamy się do życzeń, dlaczego by nie. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, to tutaj muszę powiedzieć, że... chciałbym powiedzieć, że jest dobrze, natomiast nie będę mógł tego zrobić, bo jak patrzę na noc, która jest przed nami, to w wielu miejscach niestety opady deszczu, tak naprawdę to od zachodu do centralnej Polski, no i chłodno, okolice 8-9 stopni, miejscami też mgliście, więc jeżeli ktoś będzie jechał, to uważajcie na drogach. Ale jest światełko nadziei w tym ciemnym tunelu. Mianowicie sobota. Bo w sobotę naprawdę ładnie. Ładnie i słonecznie. No to czekamy na sobotę. 5 minut po 19. Michał Trawka. Dzień dobry.

prawdziwa miłość to ty, Akcent. No, z tą miłością umówmy się, czasami różnie bywa, prawda? Ważne jest, żeby znaleźć po prostu tą właściwą, ale która to jest, tego nikt do końca nie wie, dopóki jej nie znajdzie i nie okażą się, nie wyjdą na światło dzienne pewne rzeczy, o których lepiej można nie mówić. Ale czytam, że w Turcji podczas zaręczyn można spotkać się z takim ciekawym rytuałem, tak jest to określane. Chodzi o to, że panna młoda podaje przyszłemu mężowi kawę z solą. I to tak obficie trzeba ją posolić. I jeżeli ten wypije bez grymasu, no to oznacza to, że tak, to jest materiał na męża. A jak pojawi się grymas na jego twarzy, no to nie bardzo, jednak to nie jest chyba ten kawaler, na którego ona czekała. Ciekawe, no co kraj to obyczaj. Pytanie, co u nas mogliby wprowadzić, skoro w Turcji soli się kawę? No!

Gordo i Loco Loco w Vox FM w rytmie hitów. Utwór dla wszystkich zakręconych, zresztą zakręcenie to on ma nawet w nazwie, w tytule. A tak się akurat składa, że ten utwór też możecie znaleźć w naszej bestliście. Warto tam wchodzić, warto zaglądać, warto wspierać swoich faworytów, warto na nich głosować. Jeżeli chodzi o Loco Loco, to aktualnie to jest numer 5, więc on naprawdę bardzo liczy na wasze głosy, szczególnie, że będzie chciał się odbić i z powrotem wrócić do pierwszej trójki. Ale wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam głosujecie.

0: za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.

0: Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Reklama.

0: 20 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
1: Miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem. Wizytę węgierskiego premiera śledził nasz reporter Michał Skolimowski. Padło też wiele ważnych słów, prawda?
2: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
3: Polak-Węgier, dwa bratanki.
2: Madzier i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
4: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
2: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madzier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madzier razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
1: Jutro Peter Madzier poleci do Wiednia, po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. W wiadomościach teraz wstrząsająca sprawa z Dolnego Śląska. Rodzice podejrzani o znęcanie się nad swoim dzieckiem wychodzą na wolność. Sąd apelacyjny we Wrocławiu uchylił im areszt. Nad małżeństwem ciążą poważne zarzuty. Ich 2-letnia córka w wyniku doznanych obrażeń zmarła w szpitalu, mówi Małgorzata Lamparska z wrocławskiego sądu apelacyjnego.
5: Była podnoszona kwestia ewentualnej ucieczki podejrzanych. W ocenie sądu apelacyjnego taka realna obawa nie istnieje, ponieważ podejrzani do czasu aresztowania mieli stałe miejsce zamieszkiwania, mają 3 innych dzieci.
1: Wobec podejrzanych nie zastosowano żadnego innego środka nadzoru, podkreśla Damian Pownuk z wrocławskiej prokuratury.
6: Nie mam zamiaru komentować decyzji sądu. Jest ona dalece kontrowersyjna. Państwo nie mieli stałego miejsca pobytu w Polsce. Zachodziła przede wszystkim oba bohaterstwa, bo to jest małżeństwo. Zresztą państwo deklarowali, że chcą opuścić Polskę. Druga córka tych państwa została przekazana do opieki zastępczej.
1: Sprawa dotyczy tragicznego zdarzenia z początku 2026 roku. Do szpitala trafiła 2-letnia dziewczynka w bardzo ciężkim stanie. Miała rozległe obrażenia i oznaki skrajnego zaniedbania. Mimo intensywnej walki lekarzy dziecko zmarło 2 kwietnia po długiej walce z sepsą. Odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rząśnice a Szczecin-Dąbie fałszował pomiary. Urządzenie zawyżało prędkość o około 7 km na godzinę. Po interwencji przewoźników wadliwy system przestał rejestrować przejazdy.

prędkości między węzłami Rząśnice a Szczecin-Dąbie fałszował pomiary. Urządzenie zawyżało prędkość o około 7 km na godzinę. Po interwencji przewoźników wadliwy system przestał rejestrować przejazdy, a

0: granicach jakiejś tolerancji wszczynane są postępowania związane z przekroczeniem prędkości.
1: Główny Inspektorat Transportu Drogowego zdecydował o anulowaniu mandatów.
0: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje. Oni też do tego doszli, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
1: Nie wiadomo jeszcze, ilu przejazdów dotyczy ten problem. Na koniec jeszcze wyjątkowe zjawisko w stolicy Danii. Po południu w Kopenhadze było najsilniejsze od 100 lat trzęsienie ziemi. Urządzenia odnotowały 4 stopnie na 12-stopniowej skali. Na szczęście nie doszło do poważniejszych szkód. Nikt też nie odniósł obrażeń. Wstrząs odczuli też mieszkańcy szwedzkiego Malmo.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Katarzyna Kawa odpada w drugiej rundzie kwalifikacji do French Open. Pokonała ją Amerykanka Claire Liu 3-6-0-6. Polka w całym meczu nie wygrała ani jednego gema przy własnym serwisie. A przypomnijmy, wcześniej do drugiej rundy kwalifikacji awansowała Maja Chwalińska. Odpadła natomiast Linda Klimowicowa. Pewne udziały w turnieju głównym French Open są Iga Świątek, Magdalena Frank i Magda Linet. Olivier Zych wraca do Aston Villa. Pod koniec tego sezonu 22-letni zawodnik zakończy roczne wypożyczenie do Rakowa Częstochowa. To trzeci piłkarz, który odchodzi z klubu po obecnym sezonie. Wcześniej o zakończonych kontraktach poinformowali chorwacki obrońca Zoran Arsenić i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. A już za niespełna godzinę rusza finałowa seria europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa właśnie zagrają w finale Ligi Europy. Początek meczu o 21:00, a za tydzień odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
3: Jutro, jakie będzie jutro? Deszczowe i burzowe, tak naprawdę w całej Polsce, chociaż będzie ciepło i przyjemnie, okolice 23, nawet stopni 24, no ale ten deszcz wszystko nam niestety popsuje. Natomiast od piątku naprawdę będzie ładnie, dużo słońca, 22-23 stopnie, sobota to już będzie lampa, miejscami nawet 25-26 i niedziela taka, taka sobie, bo południe kraju niestety deszczowe, ale dalej ciepło, 25-26 stopni.
2: Na pełnej z Vox FM.
3: Michał Trawka, dobry wieczór.

przyjemnie, naprawdę przyjemnie się tego słucha. Keanu Silva, Vox FM, Enchanted Melody. Tak wam też właśnie gramy w rytmie hitów, rzecz jasna. 14 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. I to jest chwila, gdzie myślę, są takie osoby, które powoli już myślą o dniu jutrzejszym. Gdzieś tam trwają przygotowania do dnia jutrzejszego, do tego, że trzeba będzie pójść do pracy. Są też takie osoby, które są w pracy, a są też takie osoby, które po prostu odpoczywają, nie nazwać tego inaczej dobra, już nawet nie będę mówił na jaką literę, ale po prostu ładują akumulatory w inny możliwy sposób. I to też jest dobre. To też jest dobre, to też jest okej, jak najbardziej. Nieważne, co robicie, nieważne, gdzie jesteście, nieważne, jak spędzacie te chwile, ważne, że my jesteśmy tam razem z wami i to jest fajne. I to się cieszy. Jeszcze jak. Na pewno.

0: Crew, Seven Eye of a Tiger. Utwór idealny do treningu albo na przykład do biegania. Bieganie to też trening. A propos biegania, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? Jeśli tak, to proponuję zrobić teraz nieco głośniej, bo przypominam, informuję, że o 21:00 Liga Europy UEFA. I to finał Ligi Europy UEFA. Freiburg i Aston Villa, będzie co oglądać. Myślę, widowisko niemałe. Gdybym miał wskazać na faworyta, byłoby to niezwykle trudne, ale z racji tego, że w Aston Villa gra Matty Cash, no to serduchem tutaj będę za Aston Villą, aczkolwiek piłka nożna, umówmy się, to bardzo nieprzewidywalny sport i wszystko się może wydarzyć. Liga Europy UEFA, finał o 21:00.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Florida, Vox FM. A za dzieciaka człowiek słuchał tego utworu i nawet nie zdawał sobie sprawy z tekstu i z tego, o czym jest ten utwór. A później już troszeczkę się dorosło i zaczęło się nieco więcej rozumieć, również języki obce. No i jak człowiek zrozumiał, o czym dokładnie jest ten utwór, a w zasadzie jakie jest jego przesłanie, to teraz już inaczej patrzę na pewne rzeczy.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
7: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Numer 3 naszej best listy. Illenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów. I tak też gramy właśnie tymi hitami. Cały czas je wam serwujemy. Za kilka chwil również hit, który również znajdziecie na naszej best liście. Disco Boys i Ryder Vabank, ale ten utwór nieco niżej. Aktualnie numer 17, ale to wszystko się może zmienić. Wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wchodzicie, głosujecie. Vox FM.pl, zakładka best lista. Tam was odsyłam.

0: miłego.
1: Autopromocja.
0: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
11: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
12: A cappuccino też za 7?
13: Też.
12: A flat white?
13: Też.
12: A
13: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
17: 18, 47, 12.
18: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
19: To ja też chcę.
18: 24, 39.
20: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
21: Uwodził 13-latkę, teraz usłyszał zarzuty. Zatrzymany przez łowców pedofilów stanął przed sądem. Miały być tanie i niezawodne. Niemieckie tramwaje w Poznaniu psują się na potęgę. A kibice Wisły Kraków będą świętować awans. W weekend wielka feta na rynku głównym. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Odpowie za uwodzenie dziecka przez internet i pokazywanie 13-latce treści pornograficznych. Do sądu w Gorzowie trafił akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi. Mężczyzna został ujęty przez łowców pedofilów, gdy miał się spotkać z dziewczynką. Więcej o tej sprawie wie nasza reporterka Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
22: Śledztwo trwało 7 miesięcy. Prokurator zarzucił Krzysztofowi C., że przez internet prowadził z 13-latką rozmowy o charakterze seksualnym oraz proponował jej obcowanie płciowe. Drugi zarzut dotyczy przesyłania małoletniej treści pornograficznej.

Holy Moly, Shot a Friend, Vox FM w rytmie hitów. I tak w hitach zostajemy i grać oczywiście będziemy, więc nie odchodźcie zbyt daleko. Natomiast ja muszę się już z wami pożegnać, podziękować za dziś, ale słyszymy się jutro po 17. Tymczasem kto może, niech odpoczywa, kto pracuje, to niech pracuje dalej. Ktoś musi, prawda? Michał Trawka.

0: lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do winy. Podczas zatrzymania w październiku ubiegłego roku mówił, że nie wie, ile dziewczynka ma lat i że przyjechał do kolegi.
1: 43-latek ma dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z 13-latką. Dostał też poręczenie majątkowe. Był tymczasowo aresztowany na ponad miesiąc. Nowo wybrani sędziowie, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oczekują jak najszybszego zwołania pierwszego posiedzenia nowej rady. Deklarują też gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia pracy i wykonywania obowiązków. Pierwsze posiedzenie powinno zostać zwołane przez prezes Sądu Najwyższego w ciągu 30 dni, mówi sędzia Dariusz Zawistowski.
2: Zależy nam, żeby jak najszybciej przystąpić do działań, które spoczywają na Krajowej Radzie Sądownictwa. To są bardzo ważne kwestie dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że nowa rada ma działać transparentnie i być bardziej otwarta zarówno dla sędziów, jak i obywateli.
3: Dla mnie to jest dzisiaj naprawdę święto i wielki dzień, że niezależnie wybrani sędziowie dzisiaj są już w budynku Krajowej Rady i mam nadzieję, że czekają nas tylko dni do tego, że oni zaczną pracować.
1: A w skład Krajowej Rady Sądownictwa oprócz 15 członków sędziów i ministra sprawiedliwości wchodzą też prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel prezydenta oraz 4 posłów i 2 senatorów. Na stanie jest ich 12. Teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
4: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
1: W sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
4: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
1: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób będzie świętowało na krakowskim rynku głównym. Wielka feta po awansie Wisły Kraków już w ten weekend, mówi prezes Stowarzyszenia Socios Wisła Piotr Leśkiewicz.
5: Po całej tej celebracji na stadionie odbędzie się pochód, który będzie szedł w stronę rynku. No i na rynku odbędzie się świętowanie. Na pewno przyjadą piłkarze, będzie jakaś celebracja z, podejrzewam, z sukiennic. No i do zabawa do białego rana to już kwestia indywidualna. Każdy jak będzie chciał świętować z kibiców.
1: A dodam jeszcze, że Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy po 4 latach przerwy. Kolejna pochmurna noc przed nami, na szczęście albo i nie na szczęście, to zależy jak na to patrzeć, ale padać będzie tylko i wyłącznie w pasie zachodnim, na północy i na wschodzie, a także trochę w centrum. Będą mgły tej nocy. Na termometrach 7 stopni na Pomorzu, w przeważającej części kraju około 10 na plusie, 12, czyli najwięcej na Śląsku. Na barometrach mamy teraz 1006 hektopaskali, no i noc ma być z korzystnym biometem. A jutro najcieplej w Warszawie i Rzeszowie, 23, 17 w Zakopanem i Trójmieście.

0: FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek

0: kolejnych niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Madziar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Werduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
3: Czołem, żołnierze!
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Madziar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzednią

0: Donaldem Tuskiem Peter Madzier udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się Mieńcami.
1: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
2: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
3: Syn jest pół Polek, pół Węgier. Żona ma polkąsk.
4: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
3: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziera w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
6: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
5: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
7: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
5: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
8: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
9: Nie da na wsi. Merkel sort do wyrzucenia nie

0: Hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
1: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
2: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza, prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
3: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
1: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
4: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
1: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
5: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
6: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
5: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
1: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
7: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
1: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
8: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
9: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
1: Mateusz Chłyston rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
10: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
11: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
12: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
13: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
12: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
13: No misia.
12: A, misio by mnie przytulił.
1: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60.

0: 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
1: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
2: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
2: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
3: 100 lat jeszcze.
4: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
5: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
6: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
7: Pysznych posiłków.
8: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
9: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
10: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Ivan Milat, jeden z najbardziej brutalnych seryjnych morderców w historii Australii. Posłuchajcie, jak wyglądało polowanie na zabójcę autostopowiczów.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Reklama.

trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło.

0: Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Ken Saley na co dzień mieszkał w Sydney. Przytłoczony gwarem i tempem życia w mieście, chętnie wyrywał się ze znajomych ulic, by nacieszyć się leśnymi widokami. Co tydzień brał udział w biegach na orientację, które szybko stały się jego pasją. Zapisał się nawet do specjalnego klubu, który takie biegi organizował. 19 września 1992 roku do pokonania był spory odcinek w lesie stanowym Belanglo. Ogromny teren przyciągał miłośników przyrody niezwykle bujną roślinnością, zwłaszcza imponującymi eukaliptusami. Idealne miejsce na wyczynowe biegi. Tego wrześniowego dnia Ken biegł w parze z Keithem Caldwellem. Sprawnie docierali do wszystkich wyznaczonych punktów kontrolnych, aż znaleźli się w pobliżu wąwozu. Mieli dobiec do sporego głazu, który znajdował się w tej okolicy. Ale gdy podeszli blisko niego, poczuli nieprzyjemny zapach. Z każdym krokiem stawał się coraz bardziej intensywny. Początkowo mężczyźni sądzili, że gdzieś w pobliżu znajdowały się rozkładające się szczątki zwierzęcia. Ale gdy ruszyli dalej, zobaczyli coś, co przypominało ludzkie zwłoki. Rozpoznali kości, kosmyk włosów. Widać było również czarną koszulkę, a spod gałęzi wystawał fragment buta. Choć biegacze dokonali przerażającego odkrycia, zachowali zimną krew, dokładnie zaznaczyli na mapie miejsce, w którym znaleźli szczątki i wybierając najszybszą trasę, pobiegli wezwać pomoc. Nim zapadł zmrok, do lasu dotarli policjanci. Byli wśród nich również detektywi z Wydziału Zabójstw, a także Biura Osób Zaginionych. A to dlatego, że od dłuższego czasu prowadzone były poszukiwania kilku turystów, również zagranicznych, którzy mogli znajdować się właśnie w tej okolicy. Ruszyło więc dokładne przeczesywanie terenu. Funkcjonariusze, dysponując lokalizacją zwłok, szybko do nich dotarli. Zdecydowali się kontynuować przeczesywanie okolicy, licząc na to, że znajdą więcej śladów i dowodów. Już na drugi dzień, około 30 metrów od miejsca, w którym biegacze odnaleźli szczątki, natrafiono na drugie ciało, a właściwie na to, co z niego zostało. Pod stertą liści oraz gałęzi leżała kość podudzia. Wkrótce odnaleziono inne fragmenty zwłok, między innymi czaszkę. Teraz kluczowe było ustalenie, kim były ofiary i w jaki sposób zginęły. Policjanci dysponowali informacjami o zaginionych turystach. Wśród nich były dwie Brytyjki, 21-letnia Caroline Clerk i 22-letnia Joan Walters. Obie kilka miesięcy wcześniej opuściły Anglię, by podróżować autostopem przez Australię. Od kwietnia 92 roku rodziny obu kobiet nie miały z nimi kontaktu. Rodzice Joan przylecieli nawet do Australii, by osobiście nadzorować poszukiwania córki. Bolesna prawda na temat jej losu wyszła na jaw, gdy biegli przeprowadzili dokładne badania odnalezionych w lesie ludzkich szczątków. Analiza uzębienia potwierdziła, że zwłoki należały właśnie do Joan, a także do jej przyjaciółki Caroline. Sekcja wykazała, że obie kobiety zostały brutalnie zamordowane. Sprawca ranił Joan nożem, zadając jej ciosy w serce oraz płuca. Co więcej, jedna z ran wskazywała, że morderca wbił jej nóż również w kręgosłup, co mogło doprowadzić do natychmiastowego paraliżu. Z ust kobiety wydobyto resztki materiału, który został użyty jako knebel. Podobny materiał zauważono też na szyi. Zwłoki były w zaawansowanym stanie rozkładu, dlatego na tamtym etapie śledztwa nie udało się ze stuprocentową pewnością stwierdzić, czy kobieta została wykorzystana seksualnie. Gwałt potwierdziły dopiero późniejsze badania. Według biegłych morderca zadawał Joan cios za ciosem, zupełnie tak, jakby był

w stanie całkowitej furii. Kobieta miała liczne rany klatki piersiowej, szyi i kręgosłupa. Łącznie sprawca zadał jej 14 ciosów, niezwykle gwałtownych i głębokich. Zdaniem ekspertów, w pierwszej kolejności morderca mógł wbić nóż w kręgosłup, by całkowicie obezwładnić swoją ofiarę. Joan nie miała ran na rękach, co najpewniej oznaczało, że nie broniła się przed ciosami. Biorąc pod uwagę, że była zakneblowana, a wcześniej wbito jej nóż w kręgosłup, kobieta prawdopodobnie nie miała nawet możliwości osłonić się przed kolejnymi ciosami. Napastnik doskonale wiedział, co robił i całkowicie kontrolował sytuację. Zupełnie tak, jakby już wcześniej dokonał podobnej zbrodni. Na ciele Caroline również były widoczne rany kłute,

sytuację. Zupełnie tak, jakby już wcześniej dokonał podobnej zbrodni. Na ciele Caroline również były widoczne rany kłute,

0: posłużyła mu jako tarcza. To wprawiło śledczych w osłupienie. Zrozumieli, że mieli do czynienia z psychopatą, który co gorsza, wciąż pozostawał na wolności. Obie kobiety zginęły w kwietniu 92 roku, a więc wtedy, gdy przestały kontaktować się ze swoimi bliskimi. Choć po takim czasie śledczy nie liczyli na zbyt wiele dowodów, rozpoczęło się żmudne przeszukiwanie terenu w nadziei, że mimo wszystko uda się znaleźć jakikolwiek element, który pozwoli na ustalenie sprawcy. Niedaleko zwłok Caroline natrafiono na 6 niedopałków papierosów. Wszystkie należały do tej samej marki. Założono więc, że wypaliła je jedna osoba, niewykluczone, że właśnie morderca. Jeśli tak było, to oznaczało, że po zamordowaniu obu kobiet nie uciekł od razu z miejsca zbrodni, a został tam, napawając się tym, czego dokonał. Czerpał z tego dużą przyjemność. Znaleziono też 10 łusek po nabojach. Policjanci przeszukali łącznie odcinek o długości 2,5 kilometra i niczego więcej już nie znaleźli. Żadnych śladów, które przybliżyłyby ich do chociażby utworzenia jakiegokolwiek kręgu podejrzanych. Nie natrafiono też na inne zwłoki, dlatego policja, kontaktując się z mediami, wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że w lesie nie ma już innych ciał. Nie mając żadnych dowodów ani podejrzanych, policjanci zdecydowali się zaangażować w sprawę doktora Roda Miltona, psychiatrę sądowego, który miał już za sobą udział w głośnych śledztwach. Pomagał m.in. w schwytaniu Johna Wayne'a Glovera, który w 1989 roku zamordował 6 starszych kobiet. Licząc na jego ogromne doświadczenie, funkcjonariusze poprosili, by na podstawie tego, co ustalono w sprawie zabójstwa Joanne i Caroline, Milton przygotował portret psychologiczny mordercy. Psychiatra początkowo sądził, że sprawców było dwóch. Jak później tłumaczył, miały świadczyć o tym różne sposoby odebrania życia kobietom.
1: Zabójstwo Clark zostało dokonane z premedytacją. Nie została postrzelona tylko raz, ale wiele razy przez kogoś, kto stał w niewielkiej odległości od niej. Z kolei Walters została zamordowana w o wiele brutalniejszy i bardziej okrutny sposób.
0: Według eksperta, w przypadku Caroline, mordercy chcieli poniekąd odebrać jej tożsamość. Sprawić, by przestała być postrzegana jak człowiek. Zupełnie nic dla nich nie znaczyła, stąd potraktowanie jej jak tarczy, a do tego po wszystkim na jej głowie umieszczono fragment odzieży, tak by całkowicie zakryć jej i tak zmasakrowaną już twarz. Zabójstwo Caroline nie miało podłoża seksualnego. Zupełnie inaczej wyglądała sprawa z Joanne. Kobiecie, morderca lub mordercy poświęcili znacznie więcej czasu, znęcając się nad nią zarówno psychicznie poprzez zabicie na jej oczach koleżanki, ale też fizycznie. Według doktora Miltona w tym przypadku zabójstwo miało już charakter seksualny. Koszula ofiary, a także jej biustonosz były podciągnięte. Suwak od spodni został rozpięty. Co ważne, nie znaleziono na ciele majtek. Ekspert podejrzewał, że zostały zabrane jako trofeum, co nie było czymś rzadko spotykanym u seryjnych morderców. Joanne przed śmiercią została również zgwałcona.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Doktor Milton stwierdził też, że sprawcy doskonale znali teren, bo wiedzieli, gdzie się poruszać i w jakim miejscu ukryć zwłoki, by nie zostały natychmiast odnalezione. Niewykluczone, że już w przeszłości dokonywali w tym właśnie miejscu innych przestępstw. Zdaniem eksperta, zabójstwa Joanne i Caroline zostały dokonane tylko po to, by czerpać z tego przyjemność. Jak mówił, jeden ze sprawców był najpewniej starszy i to on dominował, nie tylko górując nad ofiarami, ale również nad własnym partnerem w zbrodni. Według Miltona drugi morderca również był sadystyczny, ale przejawiał już znacznie większą uległość. Dlatego też obrażenia ofiar tak bardzo się od siebie różniły. Miały odzwierciedlać temperament psychopatów. Psychiatra wysnuł nawet hipotezę, zgodnie z którą sprawcy byli braćmi i interesowali się polowaniem. Z czasem jednak zmienił zdanie i doszedł do wniosku, że odpowiedzialna za te zbrodnie była tylko jedna osoba. Ale kto to był? Według Miltona sprawca mieszkał na obrzeżach miasta. Prawdopodobnie pracował gdzieś na świeżym powietrzu.

była tylko jedna osoba. Ale kto to był? Według Miltona sprawca mieszkał na obrzeżach miasta. Prawdopodobnie pracował gdzieś na świeżym powietrzu. Nie

przeszłości bywał agresywny i niechętny wobec wszelkiej władzy. Był też po trzydziestce. Mając takie wyobrażenie o mordercy, śledczy kontynuowali obławę, choć przypuszczali, że doprowadzenie tej sprawy do końca będzie niezwykle trudne. Policjanci byli przekonani, że w lesie Belanglo nie ma już więcej ciał. Bardzo się jednak wówczas pomylili. Po wielu miesiącach pracy nad szczegółami zabójstw Joan i Caroline, postępowanie utknęło w martwym punkcie i coraz bardziej schodziło na dalszy plan. Skurczył się zespół przydzielony do tej sprawy, a ci, którzy wciąż analizowali zebrane materiały, zaczynali podejrzewać, że nigdy nie uda im się zatrzymać mordercy. Wszystko zmieniło się 5 października 1993 roku, a więc ponad rok po znalezieniu ciał młodych Brytyjek. Bruce Pryor mieszkał w pobliżu Belanglo. Często odwiedzał ten las i znał jego niemal każdy zakamarek. Wspomnianego październikowego dnia wybrał się na przechadzkę po okolicy, by zebrać drewno na opał.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Śledztwo jeszcze bardziej skomplikowało się 1 listopada 93 roku. Podczas przeczesywania lasu policjanci w pobliżu urwiska odnaleźli kolejną kość. Tuż obok znajdowała się też czaszka. Im dalej funkcjonariusze sprawdzali teren, tym więcej fragmentów odnajdowali. Aż w końcu natrafili na kość, która wciąż umieszczona była w brązowym bucie. W pobliżu znaleziono też damskie dżinsy. Na miejsce natychmiast wezwano grupę kryminalistyczną. Choć musiały to potwierdzić badania, szybko stało się jasne, że odnalezione szczątki mogły należeć do zaginionej Simone Schmidl. 20-letnia Niemka była poszukiwana od stycznia 91 roku. Na odkrytej czaszce wciąż widniała charakterystyczna fioletowa opaska, którą nosiła również kobieta. Do opisu pasowały także odnalezione w lesie ubrania. Podejrzenia śledczych potwierdzili biegli, którzy porównali dokumentację stomatologiczną. Nie było więc już żadnych wątpliwości. Simone nie żyła i od 2 lat spoczywała w australijskim lesie. Niemka ostatni raz widziana była 20 stycznia 91 roku na przedmieściach Sydney. Podróżowała autostopem i wybierała się na południe kraju. Od dawna poruszała się w ten sposób. Miała w planach spędzić trochę czasu pod namiotem. Później przestała kontaktować się z rodziną, co wzbudziło ogromny niepokój wśród jej bliskich. O tym, że Simone nie żyje, jej rodzice dowiedzieli się dopiero z radia. Wcześniej nikt ich nie poinformował. Policjanci byli zdenerwowani. Obawiali się, że w lesie znajdują się szczątki jeszcze innych osób. Nikt nie miał już wątpliwości, że w okolicy działał seryjny morderca, ale wciąż nie do końca jasne było, ile

0: dokładnie ofiar miał na sumieniu. Lista z nazwiskami niebezpiecznie się wydłużała. Aż 4 listopada, zaledwie 3 dni po odnalezieniu kości Simone, natrafiono na kolejne szkielety. Należały do Ani Hapschit i Gabora Neugebauera. Również pochodzili z Niemiec. Para zaginęła pod koniec grudnia 1991 roku. Ślady na szczątkach pokazywały, że morderca nieustannie zmieniał sposób działania. W przypadku Gabora umieścił w jego ustach 2 kneble. Niewykluczone, że wciśnięty materiał doprowadził do uduszenia 21-latka. Co więcej, ofiara miała złamaną kość gnykową, co oznaczało, że morderca dusił mężczyznę również własnymi dłońmi. W czaszce odkryto 6 śladów po kulach. Odnalezione w pobliżu łuski wskazywały na tę samą broń, z której strzelano do Caroline Clark. W przypadku Ani biegli ustalili, że morderca odciął jej głowę. Było więc 7 szkieletów należących do 7 różnych osób. Pochodziły nie tylko z innych miast, ale nawet państw. Łączyło je to, że wszystkie lubiły podróżować autostopem, co mogło sprawiać, że stały się łatwym celem dla mordercy. Na tamtym etapie jednak policjanci wciąż nie wiedzieli, czy ofiary zostały porwane, czy może udały się do lasu dobrowolnie. W ustaleniu tego pomógł poniekąd Paul Onions, 24-letni Brytyjczyk, który słysząc w mediach informacje o odnalezieniu ludzkich szczątków w lesie, natychmiast przypomniał sobie incydent z 1990 roku. To właśnie wtedy cudem uniknął śmierci. Paul zadzwonił więc na policję i opowiedział mundurowym swoją historię. 25 stycznia 90 roku Onions podróżował autostopem po Australii. Szukał też dorywczej pracy. Jeden ze znajomych zasugerował mu, by zgłosił się do zbierania owoców. Paul uznał, że to świetny pomysł i wyruszył szukać odpowiedniego miejsca. Podwózkę próbował złapać w Liverpoolu. Choć początkowo nikt się nie zatrzymywał, wreszcie udało mu się zwrócić na siebie uwagę jednego z kierowców. Mężczyzna zauważył go, gdy Paul włóczył się w pobliżu centrum handlowego. Podszedł do niego i zapytał:
1: potrzebujesz podwózki?
0: Onions pokiwał głową i po chwili siedział już w samochodzie nieznajomego. Zwrócił uwagę na jego charakterystyczny wygląd. Miał gęste, ciemne włosy, czarne oczy. Sprawiał też wrażenie silnego. Przedstawił się jako Bill. Podczas wspólnej jazdy nieustannie zadawał Onionsowi pytania. Chciał wiedzieć o nim jak najwięcej. Dopytywał o to, skąd pochodził, czym się na co dzień zajmował, czy miał jakąś rodzinę. Paul cierpliwie odpowiadał na wszystkie te pytania i z uwagą słuchał, co Bill mówił również o sobie. Mężczyzna przyznał, że pochodził z rodziny imigrantów z dawnej Jugosławii. Wyznał też, że zajmował się robotami drogowymi i ma za sobą rozwód. Choć początkowo Bill był bardzo miły, z czasem jego zachowanie zaczęło się zmieniać. Stawał się coraz bardziej agresywny i opryskliwy, a po czasie zaczął też coraz mniej mówić. Paul zauważył, że mężczyzna był nerwowy. Poprawiał lusterko, dotykał radia, zaczął też przyspieszać. W pewnym momencie zatrzymał samochód i stwierdził, że musi wyciągnąć kilka kaset. Gdy wysiadł z pojazdu, Paul zauważył, że między siedzeniami leżało całe pudło pełne kaset. Zaniepokojony postanowił również wysiąść z auta, ale wtedy Bill krzyknął, by natychmiast wracał na swoje miejsce. Zaskoczony Onions posłuchał nieznajomego, który po chwili również wrócił do samochodu, trzymając w dłoni rewolwer. Oznajmił, że to napad, a następnie rozkazał Paulowi, by zapiął pasy. Onions wspominał później:
2: potem w następnej minucie po prostu wyciągnął linę spod siedzenia i kiedy ją zobaczyłem, przeraziłem.

0: Zdziwiłem się bardziej niż wtedy, gdy trzymał broń. Spojrzałem na trasę i pomyślałem, że to faktycznie napad i powinienem natychmiast wysiąść z auta. Ewidentnie spanikowałem i uciekłem. Słyszałem, jak krzyczał za mną, żebym się zatrzymał, bo inaczej strzeli.
1: Paul wydostał się z samochodu i biegł ile sił w nogach. Dotarł na ulicę, zatrzymując przejeżdżające tamtędy pojazdy. Odruchowo odwrócił się, by spojrzeć, czy Bill biegnie za nim, ale ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że mężczyzna przez chwilę stał przy aucie i spokojnie na niego spoglądał. Później wyciągnął broń i zaczął do niego celować. Paul był przekonany, że usłyszał strzał. Przerażony biegał po ulicy, próbując zwrócić na siebie uwagę kierowców. Wreszcie zatrzymał pojazd, w którym za kółkiem siedziała kobieta, Joan Berry. Krzyknął do niej: on ma broń. Joan tak to później wspominała.
2: Facet od strony pasażera próbował wsiąść do samochodu, jakby działo się coś strasznego. Drugi facet powalił go na drodze i zepchnął na jeden z pasów. Wyglądało na to, że trochę się tam szamotali. Potem pierwszy facet znów wstał i pobiegł na drogę, próbując zatrzymać samochody. Został znowu powalony, wstał i biegł. Stanął tuż przed moim samochodem. Zwolniłam, bo nie chciałam nikogo potrącić. Podszedł do okna od strony kierowcy i powiedział: pomóż mi, on ma broń. Początkowo powiedziałam: nie, patrz, mam mnóstwo dzieciaków w aucie. Nic nie mogę zrobić. W jakiś sposób zjechałam z drogi. Pierwszy facet wskoczył do środka. Cofnęłam na pobocze. Siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak tamten kierowca zaczął biec z powrotem do samochodu. Wyglądał, jakby coś ukrywał.
1: Joan zawiozła Paula na komisariat policji. Problem polegał na tym, że mężczyzna nie zapamiętał numerów rejestracyjnych pojazdu. Choć doskonale opisał wygląd porywacza, a także plecak z dokumentami, który zostawił uciekając, policjanci niewiele mogli zrobić. Przerażony Brytyjczyk ostatecznie, dzięki swojej dziewczynie, wrócił do Anglii, choć, jak później podkreślał, nie mógł zapomnieć o tym, co go spotkało. Po odkryciu ludzkich zwłok w lesie, Paul skontaktował się z australijską policją i opowiedział o wydarzeniach z 90 roku. Ale policjanci zignorowali jego opowieść, podziękowali mu za kontakt i tyle. Wkrótce potem z mundurowymi skontaktowała się również Joan Berry, dzięki której Paul uciekł od porywacza. Ale i jej historia nie spotkała się z zainteresowaniem ze strony funkcjonariuszy. Trzeci, jeszcze ciekawszy sygnał napłynął od kobiety, której partner pracował z mężczyzną, budzącym jej wątpliwości. Mieszkał niedaleko lasu, w którym znaleziono ludzkie szczątki, a w domu posiadał sporo broni. Nazywał się Ivan Milat. Problem polegał jednak na tym, że mundurowi otrzymywali każdego dnia dziesiątki, a nawet setki zgłoszeń. Przeanalizowanie ich zajmowało mnóstwo czasu, a system komputerowy, do którego wprowadzono dane, nie potrafił poradzić sobie z taką ilością informacji. Wreszcie policjanci zdecydowali się na osobne sprawdzenie każdego zgłoszenia i dokładne przeanalizowanie nawet najmniejszych, zawartych tam detali. W ten sposób ponownie zauważono zgłoszenia Paula, Joanne, a także kobiety, która podejrzewała Ivana Milata. Zbierając razem wszystkie zawarte tam informacje, mundurowi zdecydowali, że przyjrzą się mężczyźnie. Ustalili, że Milat i jego brat Richard pracowali przy budowie dróg. Pojechali więc do biura, by zdobyć nieco więcej informacji na temat Iwana. Pracownicy mówili, że był bardzo sprawnym i zaangażowanym człowiekiem. Był też powszechnie lubiany i nie sprawiał żadnych problemów. Dużo gorszą reputację miał za to jego brat. Richard miał być wybuchowy i nieprzewidywalny. Policjanci sprawdzili karty pracy obu mężczyzn i tu kolejne zaskoczenie. Bo choć Ivan był znacznie lepiej oceniany, okazało się, że w dniach, w których prawdopodobnie dochodziło do morderstw, Milata akurat nie było w pracy. Z kolei jego brat Richard przebywał wtedy w firmie. Śledczy zaczęli

0: Zaczęli przyglądać się Iwanowi, który wzbudzał coraz większe podejrzenia. Sprawdzając życiorys mężczyzny, ustalono, że w przeszłości był już karany. Co więcej, w latach 70. do jego samochodu wsiadły dwie autostopowiczki. Jedną z nich zgwałcił. Choć zeznania obu kobiet się pokrywały, ostatecznie Iwan został uniewinniony i nie odpowiedział za to przestępstwo. Policjanci zdecydowali się na śledzenie Milata. Czterech detektywów miało nieustannie go obserwować, licząc na to, że popełni jakikolwiek błąd.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: W sprawę ponownie zaangażowano psychiatrę Roda Miltona, a także doktora Richarda Bashama, który specjalizował się w psychologii eksperymentalnej i klinicznej. Obaj specjaliści mieli jeszcze raz przeanalizować zebrane dowody, by przygotować dokładny profil psychologiczny mordercy. Doktor Basham przekonywał, że za zbrodniami stało co najmniej dwóch sprawców, najpewniej braci. Policjanci utwierdzili się w swoich podejrzeniach, że rodzina Milatów może mieć związek z tymi brutalnymi zbrodniami. W 1994 roku trwało intensywne zbieranie dowodów przeciwko Iwanowi. Policjanci ustalili, że dwa miesiące po odkryciu ciał Joanny Caroline mężczyzna sprzedał swój samochód. Był to srebrny Nissan z napędem na cztery koła. Jego nowy właściciel odnalazł pod siedzeniem kierowcy nabój kalibru 22. Idealnie pasował do tych odnalezionych w lesie. Co więcej, Iwan posiadał też dom, który znajdował się niedaleko Belanglo. Choć wszystko układało się w spójną całość, nadal brakowało niezbitych dowodów, które pozwoliłyby na zatrzymanie Iwana. Policjanci po raz kolejny zajrzeli więc do swoich raportów i wtedy ponownie natknęli się na zgłoszenie Paula Onionsa. Gdy je przeczytali, uświadomili sobie, że być może mieli doskonałego świadka, który dziwnym trafem

nie został jeszcze przesłuchany. Skontaktowali się więc z Polem, który wkrótce przyleciał do Sydney. Gdy był już w Australii, policjanci poprosili go, by odtworzył trasę, którą w 90 roku pokonał razem z rzekomym Billem. Choć dla Onionsa było to traumatyczne doświadczenie, zgodził się. Mimo upływu czasu doskonale pamiętał każdy szczegół. Mówił o grożeniu bronią, linie ukrytej pod siedzeniem, a także o tym, w jaki sposób zachowywał się porywacz. Po powrocie na komisariat pokazano Polowi nagrania, na których znajdowali się podejrzewani. Każdy z nich miał przypisany konkretny numer, tak by łatwiej było ich identyfikować. Łącznie 13 osób. I choć minęły 4 lata, Onions nie miał żadnych wątpliwości. Mężczyzną, który go porwał, a później mu groził, był numer 4. Ivan Milat. Policjanci nie kryli radości. Dzięki zeznaniom Brytyjczyka mieli podstawy, by aresztować Iwana. Wystąpili też o nakaz przeszukania jego domu. Ponieważ podejrzewano, że mężczyzna miał wspólników, podobny nakaz wystosowano również wobec 3 braci Milata, Richarda, Waltera i Billa. 22 maja 1994 roku o godzinie 6:36 policjanci skontaktowali się z Iwanem. Wcześniej jego znajomi przekazali mundurowym, że mężczyzna miał w domu ogromną kolekcję broni. Spodziewając się więc wymiany ognia, policjanci najpierw rozpoczęli negocjacje. Poinformowali Milata, że mają nakaz przeszukania i powinien natychmiast opuścić budynek. W środku znajdowała się też dziewczyna Iwana. Zarówno ona, jak i jej partner nie chcieli oddać się w ręce policji. Rozmowa z nimi trwała kilka minut. Wreszcie oboje wyszli z budynku i natychmiast zostali zatrzymani. Gdy Iwan był już skuty w kajdanki, funkcjonariusze weszli do jego domu, by rozpocząć przeszukanie. Funkcjonariusze wchodzili po kolei do każdego pomieszczenia. W jednym z nich odnaleziono pocztówkę, na której ktoś napisał: "Cześć, Bill". Śledczym od razu przypomniały się słowa Paula Onionsa, który mówił, że porywacz przedstawił się jako Bill. W szafie w sypialni znajdowały się z kolei 2 turystyczne śpiwory, a w torbie roboczej Iwana znaleziono nóż pasujący do tego, którym zadawano ofiarom liczne ciosy. Co ciekawe, w domu znajdowało się też zdjęcie partnerki Iwana. Miała na sobie bluzkę taką samą jak ta, którą w dniu zaginięcia nosiła Caroline Clark. W garażu Milat przechowywał domowej roboty tłumik. Wcześniej biegli wykazali, że pociski nosiły ślady właśnie po prowizorycznym tłumiku. Wkrótce potem pod dachem znaleziono torbę, w której znajdowały się elementy karabinu Ruger. W trakcie przesłuchania Milat do niczego się nie przyznawał. Na każde pytanie dotyczące zabezpieczonych dowodów odpowiadał: "Nie wiem, to nie moje, nie mam pojęcia, jak się tam znalazło". Próba wyciągnięcia z niego jakichkolwiek informacji trwała godzinę i zakończyła się fiaskiem. Iwan został oskarżony o napad i usiłowanie zabójstwa Paula Onionsa. Tymczasem przeszukania w jego domu trwały i z każdym kolejnym ruchem śledczych odnajdowano nowe dowody. Były to taśma izolacyjna, liny, opaski zaciskowe, sprzęt turystyczny, który, jak później ustalono, należał do Simone Schmidl i Caroline Clark. A do tego mnóstwo broni. Milat posiadał pistolety, karabiny, a nawet kusze i miecz. Badania potwierdziły, że turyści, których szczątki odnaleziono w lesie, zostali zastrzeleni właśnie z broni Iwana. Nikt nie miał już jakichkolwiek wątpliwości, że to właśnie Milat był poszukiwanym seryjnym mordercą. Teraz policjanci musieli ustalić, dlaczego właściwie odbierał niewinnym ludziom życie. Iwan Milat przyszedł na świat 27 grudnia 1994

27 grudnia 1944 roku. Jego ojciec, Stjepan Marko Milat, był chorwackim imigrantem. Matka, Margaret Piddleston,

0: Up. Tata był raczej cichym człowiekiem. Od czasu do czasu krzyczał, ale nie był surowym człowiekiem. Pochodził z małej wyspy u wybrzeży Jugosławii. Był bardzo, bardzo pracowitym człowiekiem. Bardzo szybko reagował, gdy walczyliśmy między sobą. To mu się nie podobało.
1: Wszystkie pociechy Milatów uczęszczały do katolickiej szkoły. I choć rodzina miała spore problemy finansowe, Stjepan i Margaret starali się, by ich dzieci ukończyły naukę. Małżeństwo miało łącznie 10 synów, o których wychowanie szczególnie dbał ojciec. Od małego oswajał ich z bronią. Uczył, w jaki sposób powinni posługiwać się nożami, a w ogrodzie pozwalał im strzelać do tarcz. Spośród wszystkich dzieci Iwan szczególnie rzucał się w oczy. Już we wczesnych latach zaczął przejawiać niepokojące zachowania. Atakował zwierzęta maczetami, miał też ogromne problemy w szkole. Ostatecznie w wieku 17 lat trafił do ośrodka dla nieletnich. To po tym, jak dopuścił się kradzieży. W kolejnych latach włamania stały się jego sposobem na życie. Wielokrotnie trafiał za to do aresztu. Rodzina szybko stała się obiektem zainteresowania policjantów. Zauważono, że rodzice i ich dzieci stanowili zżytą i lojalną wobec siebie grupę, co było sporym problemem, gdy próbowano ustalić udział Iwana w przestępstwach. Bracia dawali sobie nawzajem alibi, a czasem nawet niektórzy brali winę na siebie, by pomóc Iwanowi uniknąć odpowiedzialności. Młody Milat mocno skupiał się na swoim wyglądzie. Dbał o to, by być zawsze dobrze ubranym, lubił porządek wokół siebie. Wszystko musiał mieć pod kontrolą. Był dobrze zbudowany i robił spore wrażenie na kobietach. Gdziekolwiek się pojawiał, szybko przykuwał ich uwagę. Tym bardziej, że Iwan wiedział, jak z nimi rozmawiać. Potrafił mówić to, co chciały w danym momencie usłyszeć. Do tego stopnia przyciągał kobiety, że jego brat Boris podejrzewał nawet, że miał romans z jego żoną. Co więcej, mężczyzna sądził, że córka, którą wychowywał, tak naprawdę była dzieckiem właśnie Iwana. To doprowadziło do ogromnego napięcia między braćmi, a sam Boris po latach przyznał, że pojawiały się chwile, gdy żałował, że nie zabił Iwana. Milat, w przeciwieństwie do swojego rodzeństwa, prowadził raczej samotny tryb życia. Nie miał bliskich przyjaciół, nikomu nie zwierzał się ze swoich sekretów. Był jednak miły i na ogół lubiany. Nikt nie podejrzewał go o brutalne zbrodnie. Nie zauważono też, by miał jakiekolwiek problemy psychiczne czy emocjonalne. Lubił czytać książki, zwłaszcza o tematyce wojennej, ale sięgał też po komedie czy romanse. Jego rodzeństwo po latach przyznało, że Iwan nigdy specjalnie nie przejmował się innymi ludźmi. Nie był empatyczny, sprawiał wrażenie egoistycznego człowieka skupionego na ekscytujących przeżyciach. Chciałby, każdy jego dzień był wypełniony niezwykłymi doświadczeniami, bez względu na to, czy ktoś przy tym ucierpiał. Lubił żyć na krawędzi, ale zawsze zachowywał przy tym ogromny spokój. W 1971 roku przekroczył kolejną granicę i uprowadził dwie autostopowiczki. Dokonał też serii napadów rabunkowych ze swoimi braćmi. Po jednym z nich został zatrzymany, ale udało mu się uniknąć kary, bo sfingował własną śmierć. Następnie uciekł do Nowej Zelandii, gdzie spędził 2 lata. Później wrócił do Australii, prawdopodobnie na podstawie fałszywego paszportu. W 1977 roku próbował zgwałcić i zamordować 2 kobiety, które podróżowały autostopem. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczął pracę przy budowie dróg, czym zajmował się aż do chwili zatrzymania. Iwan miał również żonę, Karen Duck. Poznał ją, gdy miał 38 lat, ona miała wówczas zaledwie 16. Wcześniej urodziła dziecko kuzyna Milata. W 1987 roku Karen wystąpiła o rozwód. Zarzuciła Milatowi przemoc, mówiła też, że miał obsesję na punkcie.

0: Zdecydowali się na takie rozwiązanie i wsiedli do pojazdu Milata. Po około godzinie wspólnej podróży kierowca niespodziewanie zatrzymał się przy zjeździe do lasu. Grożąc im bronią, Iwan zaciągnął parę między drzewa. Tam morderca natychmiast wyjął nóż i ranił Jamesa w kręgosłup. Gdy młody mężczyzna upadł na ziemię, Milat skupił się na kobiecie. Uderzył ją tępym narzędziem w głowę, niewykluczone, że kamieniem. Następnie zdjął jej rajstopy oraz bieliznę i zgwałcił ją. Gdy skończył, zaczął z ogromną siłą dźgać ją nożem. Jak wynikało z późniejszych ustaleń, James był przytomny, gdy Milat mordował jego partnerkę. Gdy kobieta przestała oddychać, psychopata skupił się właśnie na nim. Zadał Jamesowi wiele ciosów nożem, a sparaliżowany Gibson nie był w stanie nawet się obronić.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

done. So keep moving.

0: zbrodnia, łowca, ofiara.
1: 20 stycznia 91 roku 20-letnia Niemka Simona Schmidl przemierzała Australię, mając przy sobie duży plecak turystyczny. Kobieta w każdej wolnej chwili kontaktowała się ze swoimi rodzicami. Ojciec ostrzegał ją, by nie jeździła z nieznajomymi, na co Simon odpowiadała, że będzie ostrożna. Tego styczniowego dnia chciała dostać się do Melbourne, gdzie miała czekać na nią matka, która przyleciała z Niemiec. Ale Simone na miejsce nie dotarła. Podczas swojej podróży spotkała Milata, który

na co Simone odpowiadała, że będzie ostrożna. Tego styczniowego dnia chciała dostać się do Melbourne, gdzie miała czekać na nią matka, która przyleciała z Niemiec. Ale Simone na miejsce nie dotarła. Podczas swojej podróży spotkała Milata, który

zamiast do Melbourne, zabrał ją do dobrze znanego sobie lasu. W samochodzie steroryzował 20-latkę bronią. Później wyciągnął ofiarę z pojazdu, zakneblował i zaciągnął w krzaki. Tam wbił jej nóż w kręgosłup, a gdy kobieta upadła na ziemię, zadał jej kolejne ciosy. Po zabójstwie przykrył jej ciało gałęziami i odszedł. W tym samym roku Milat zaatakował 21-letniego Gabora Neugebauera i 20-letnią Anię Hapschit. Para uwielbiała razem podróżować. Miała za sobą wyprawy po krajach Europy oraz Azji. W 1991 roku przyszedł czas na Australię. Turyści byli przekonani, że to bezpieczny kraj, w którym nic im nie grozi. Gdy byli w okolicach Sydney, spotkali Iwana. Mężczyzna zaproponował im podwózkę. Podobnie jak poprzednie ofiary, również Gabor i Ania zgodzili się wsiąść do samochodu Milata. Gdy dotarli do lasu Belanglo, mężczyzna zatrzymał samochód, wyjął broń i zaczął celować w młodych ludzi. By ich jeszcze bardziej przestraszyć, oddał strzał ostrzegawczy. Później skrępował Gabora, a następnie wciąż, celując z broni, zaciągnął parę w głąb lasu. Ania próbowała uciec, ale Milat zdołał ją powstrzymać. Gdy Gabor stanął w obronie dziewczyny, został brutalnie pobity. Następnie morderca go zastrzelił. Po śmierci 21-latka, Iwan chwycił za miecz, który miał przy sobie. Zmusił Anię, by uklękła i pochyliła się. Wtedy Milat zamachnął się i brutalnie ściął kobiecie głowę. Po wszystkim przeciągnął ciała w inne miejsca. To dlatego rzeczy osobiste Gabora i Ani znaleziono później w innej lokalizacji niż zwłoki. Ostatnimi znanymi ofiarami psychopaty były Brytyjki Joanne Walters i Caroline Clark, które zamordował 18 kwietnia 1992 roku. Na podstawie zebranych dowodów Milat został oskarżony o morderstwo 7 turystów. Śledczy byli pewni zebranego materiału, dlatego nie mieli wątpliwości, że mężczyzna powinien stanąć przed sądem. Choć jego bliskim nie udowodniono współudziału, dwaj bracia Iwana mieli odpowiadać między innymi za posiadanie narkotyków. Proces Milata ruszył z dużym opóźnieniem. Wszystko przez kwestie formalne związane z jego obrońcami. Ostatecznie morderca stanął przed sądem 26 marca 1996 roku. Prokuratorem, który go oskarżał, był Mark Tedeschi. Na wstępie wygłosił krótkie oświadczenie, w którym zapowiedział, że udowodni winę Milata, odpowiedzialnego za 7 okrutnych morderstw. Jako pierwszy na świadka został wezwany Paul Onions. Mężczyzna od razu wskazał na Iwana, mówiąc, że to właśnie on próbował go zabić kilka lat wcześniej. Milat nie spuszczał z pola wzroku i cały czas się przy tym uśmiechał. Później wzywani byli członkowie rodzin ofiar, którzy opowiadali o ostatnich chwilach swoich najbliższych. Milat nie okazywał jakichkolwiek emocji. Był całkowicie obojętny na przetaczający się przez salę sądową ból. Materiał przygotowany przez prokuraturę był niezwykle mocny. To łącznie 356 dowodów rzeczowych, które udało się zgromadzić na miejscach zbrodni, ale też w domu Iwana. Gdy prokurator pokazał koszulkę Joanne Walters, cała sala dosłownie zamarła. Wszystko dlatego, że na materiale widać było liczne ślady po cięciu nożem, co pokazywało jedynie, w jakim szale Iwan zadawał młodej kobiecie śmiertelne rany. Jeszcze większy szok wzbudził miecz, który pokazał prokurator. Według biegłych to właśnie tym ostrzem Milat odciął głowę Ani Hapschit. Obrona zamierzała udowodnić, że tych wszystkich zbrodni tak naprawdę nie dokonał Iwan.

0: a jego bracia Richard i Walter. Zgodnie z tą teorią, to właśnie oni mieli podrzucać dowody do domu Milata, wrabiając go tym samym w te brutalne morderstwa. Ale w tę wersję prokuratura nie uwierzyła, a Tedeschi w kolejnych dniach procesu przekonywał, że to Iwan był mordercą, a nie jego bracia. W swoim długim wystąpieniu podsumowywał wszystkie zebrane dowody, a także zeznania świadków, całkowicie obalając rewelacje obrońców Milata. Wreszcie 24 lipca ława przysięgłych udała się na obrady, by zdecydować o losie mordercy. Dyskusja trwała łącznie 3 dni, aż wreszcie ławnicy oznajmili, że Iwan Milat był winny wszystkich stawianych mu zarzutów. Mężczyzna na tę decyzję odpowiedział krótko:
1: jestem niewinny. To wszystko, co mam do powiedzenia.
0: Milata skazano łącznie za 8 przestępstw. 6 lat więzienia za napaść na Paula Onionsa i dożywocie bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie za każde z 7 zabójstw. Mężczyzna do samego końca był przekonany, że uda mu się uniknąć skazania. Iwan trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze w Maitland. Już pierwszego dnia swojego pobytu za kratkami został pobity przez innego osadzonego. Kilka miesięcy później próbował uciec z zakładu karnego. Przeniesiono go wówczas do placówki Gombarn. W kolejnych latach morderca wielokrotnie składał apelacje, ale za każdym razem były one odrzucane. By przyspieszyć procedurę, Milat wiele razy doprowadzał do samookaleczenia, łykając żyletki, zszywki, a nawet sprężynę. Decydował się również na głodówki, licząc na to, że wzbudzi litość sędziego i uda mu się opuścić więzienie. Tak się jednak nie stało. W późniejszych latach również głodówkami próbował wymusić chociażby zakup PlayStation do swojej celi. Skazanie nie zakończyło sprawy mordercy. Policja podejrzewała, że Milat odpowiadał za znacznie więcej zbrodni, niż mu udowodniono. Łączono go z zaginięciami w sumie 58 osób. Wśród nich byli obywatele Wielkiej Brytanii, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Nowej Zelandii. Ponieważ w latach 70. Iwan pracował jako kierowca ciężarówki, śledczy sądzili, że mógł działać na znacznie szerszym terenie niż późniejsze lasy w okolicach Sydney. Łączono go m.in. ze śmiercią 20-letniej Karen Rowland, która w lutym 71 roku, będąc w ciąży, podróżowała wspólnie z siostrą. Kobiety jechały oddzielnymi samochodami, ale Karen nie dotarła w umówione miejsce. Później odnaleziono jej porzucony samochód, a na szczątki kobiety natrafiono w maju. Nie udało się ustalić przyczyny śmierci Roland, ale Milat miał się chwalić swoim kolegom, że w tamtym czasie, w tamtym miejscu kogoś zamordował, a ciało zakopał. Iwan był też jednym z podejrzanych w sprawie śmierci 18-letniego Petera Lechera, który został wielokrotnie dźgnięty nożem w plecy i wykorzystany seksualnie. Młody mężczyzna zaginął w 1987 roku, a jego kości odnaleziono rok później. Milat mógł też odpowiadać za zabójstwo 29-letniej Diane Penaccio, której ciało znaleziono w listopadzie 1991 roku. Co ciekawe, na zwłokach znajdowała się rana kłuta kręgosłupa, która doprowadziła do paraliżu ofiary. A przecież właśnie w taki sposób działał Iwan –

niej Diane Penaccio, której ciało znaleziono w listopadzie 91 roku. Co ciekawe, na zwłokach znajdowała się rana kłuta kręgosłupa, która doprowadziła do paraliżu ofiary. A przecież właśnie w taki sposób działał Iwan. Kłuta kręgosłupa, która doprowadziła do paraliżu ofiary. A przecież właśnie w taki sposób działał Iwan.

2015 roku jeden z braci Milata przyznał, że Iwan w wieku 17 lat przypadkowo postrzelił taksówkarza. Doszło do tego podczas napadu. Mężczyzna został sparaliżowany od pasa w dół. Iwan nigdy za to nie odpowiedział, ale do więzienia na kilka lat trafił ktoś inny, choć prawdopodobnie nie miał z tą sprawą nic wspólnego. Według śledczych strzał oddał wówczas właśnie Iwan. W 2019 roku Milat trafił do szpitala. Zdiagnozowano u niego raka przełyku. Zmarł 27 października.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tym gościem jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Kołodziejczyk. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu.
1: On dziś wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziś o 12:00 Solidarność robi manifestację w Warszawie. Będą i górnicy, i rolnicy, ale oczywiście nie ma posłów KO.
2: Ponarzekajmy razem, ponarzekajmy. Mówię to z przymrużeniem oka dość.
1: Bo nieraz pan był zadymiarzem,
2: prawda? Od dłuższego czasu nie byłem nigdy zadymiarzem, byłem człowiekiem, który walczył o konkretne postulaty, używał odpowiednich metod, oczywiście w tym kierunku. A dzisiaj te wszystkie manifestacje możemy ściągnąć do tego, że wychodzi grupa osób, szerzej niesprecyzowana, grupa osób, jakichś działaczy, bo nawet nie wiem, czy rolników, którzy wychodzą i faktycznie mają jakiś problem. I wychodzi grupa działaczy i mówi, mamy problem, jest źle, za chwilę nas nie będzie, nie chcemy się zmieniać, nie chcemy robić nic inaczej, chcemy konserwować to wszystko, co było, a nie iść do przodu, nie zmieniać. Bo to, że są problemy, to panie redaktorze, to jest coś normalnego, to jest fakt. Jeszcze nie było takiego zawodu, pewnie i w pańskim zawodzie, że się nie pojawiały zmiany, jakieś wyzwania, coś innego. Ale ja nie rozumiem ludzi, którzy od kilku lat potrafią tylko i wyłącznie narzekać, mówić, że jest źle, że za chwilę ich nie będzie, że za chwilę coś złego się stanie. Trochę tak to nie funkcjonuje. Ja też prowadzę gospodarstwo rolne i też każdego roku, w każdym sezonie spotykam się z taką myślą, co trzeba zmienić, udoskonalić, żeby było inaczej, żeby było lepiej. Też kiedyś przechodziliśmy bardzo taki trudny czas zmiany, ja, moi sąsiedzi. I kiedy nawet protestowaliśmy, kiedy Agrounia wychodziła na drogi, mieliśmy jasne, konkretne postulaty, mówiliśmy, co chcemy zmienić. A dzisiaj do czego to się... To niestety...
1: Żeby rząd pomógł, takie są postulaty. Były przymrozki, fatalne są ceny tucznika, w ogóle fatalne są ceny nieomal wszystkiego.
2: I mówił to wczoraj tutaj tak. Grzegorz Puda, on był też ministrem rolnictwa, odszedł w Niesławie. Odwołany przez działaczy tak naprawdę Agrounii, gdzie został przyłapany na targach Agroshow w Poznaniu, gdzie pojechał wbrew temu, co mu zalecał wtedy premier Morawiecki, bo powiedział nie jedź, bo tam się natkniesz na rolników. On chciał zgrywać bohatera i pojechał. Kilka tygodni po tym zajściu na targach Agroshow został odwołany, bo tam wyszła wielka awantura. Nie potrafił odpowiedzieć

0: merytorycznie na żadne pytanie, a jedyne, z czego został zapamiętany, to to, że nie chciał jeździć w Ministerstwie Rolnictwa z Skodą i zarządził, że jego dyrektor generalny wynajął dla niego Audi z napędem pięknym, ogromnym silnikiem, dobrym wyposażeniem.
1: Wiadomo, że drobiazgi pamięta się najlepiej.
0: I nie dało się tego samochodu kupić, co ciekawe, ale dało się go wynająć. I wtedy Ministerstwo Rolnictwa wynajęło ten samochód. Uwaga, on kiedy już chyba zostało to zrealizowane, to już wtedy nie był w Ministerstwie Rolnictwa, ale w niedługim czasie przeszedł do Ministerstwa Rozwoju i ten samochód przeszedł razem z nim. Wie pan, to takie absurdy. A my powinniśmy zająć się w rolnictwie wyzwaniami, które są.
1: Ale to nie należy rozmawiać z tymi, którzy protestują?
0: Z tymi, którzy...
1: Kawa nie wyklucza herbaty. Można robić swoje, a przy okazji rozmawiać.
0: Z tymi, którzy protestują w taki sposób tylko i wyłącznie po to, żeby robić awanturę polityczną, nie należy rozmawiać. Nie należy rozmawiać, mówię to wprost. A z tymi, którzy teraz na przykład często wyłączają się z tych protestów, ja też mam kontakt z takimi ludźmi, z ludźmi, którzy siedzą i mówią, wiesz, my byśmy wyszli, poprotestowali, ale ci, którzy dzisiaj robią najwięcej hałasu, odbierają wiarygodność tym protestom.
1: Wie pan, za moich czasów rolników było dużo. Zawsze się mówiło, że za dużo. I mieli oni ziemię, to się nie wydaje chyba dla nikogo zaskakujące, i prawie zawsze mieli tej ziemi za mało. I to tak bez ironii. Rzeczywiście bardzo często mieli za mało i dorabiali sobie pracując w przemyśle, w fabrykach. Liczna grupa chłoporobotników bądź rolników małorolnych, no, czy średniorolnych, to średniorolny to też nie była klasa średnia. Tylko że dzisiaj ten widok, który mam przed oczami, to jest widok po prostu z historycznych albumów. Mów, tak wieś już nie wygląda.
0: Wieś już tak nie wygląda i wieś się zmienia. Ja mam, powiem to wprost, dość wizerunku rolnika, który jest przedstawiany jako maruda, ten, który narzeka, ten, który widzi tylko problemy, a nie to, że na przykład są też działy rolnictwa, które się dobrze rozwijają, gdzie można realizować odpowiednie cele. Widzę rolnika, który powinien widzieć na przykład zagrożenie, jakim jest Ukraina, szukać takiego nacisku na rząd, żeby rząd odpowiednio reagował, przygotował Polskę i Unię Europejską do tego, żeby jednak tutaj postawić barierę między Polską a Ukrainą odpowiednią, bo to jest realne zagrożenie. Realnym zagrożeniem jest chociażby dominacja kilku dużych podmiotów w Polsce, które handlują sobie jak chcą, czym chcą, narzucają marże tak jak chcą. I są kraje, są państwa na zachodzie Europy, które pokazały, że faktycznie trzeba realizować te cele, chociażby w handlu. Tak, Francja, Senacka Komisja do Spraw Supermarketów badają wpływ supermarketów na handel żywnością, na wysokość marż, na rozwój gospodarki. W Niemczech coroczne spotkanie ministra rolnictwa, przedstawicieli supermarketów, przedstawicieli dostawców do supermarketów, ustalanie zasad na cały rok handlu. W Polsce obszar zostawiony od dekad po prostu na boku i może to specjalnie niektórzy politycy robią, żeby właśnie było takie ujście emocji w postaci takich manifestacji, gdzie z jednej strony wychodzą rolnicy, a z drugiej strony dzieje się to, co mi się nie podoba, czyli tam wychodzą i z krzyżem, i z obrazami świętymi. Rozumiem, można te wątki mieszać, ale jeżeli my to wszystko mieszamy, to nagle widzimy, że ci, którzy protestują, to tak naprawdę nie wiadomo, jakie mają postulaty. Mówię to wprost. Mówimy o zagrożeniach Mercosuru dla rolników. To jest taki utrwalony wizerunek ostatniego narzekania. Mówiłem, nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się, bo to nie jest zagrożenie. I co wczoraj? Wczoraj 6 statków soi, które miały przypłynąć do Holandii, zostało tak naprawdę zawrócone. Czy one nie wpłyną do Unii Europejskiej, bo nie przyszły ta soja badań, tak? To. Czyli dobre nasze działania...
1: Ale jak przejdą w końcu badania, to nie będzie 6 statków, tylko 600 albo 1600 i ta soja się jednak pojawi.
0: Nie, no to lepiej, panie redaktorze, lepiej zbudujmy mur, obudujmy Unię Europejską murem i wie pan, co by było, gdybyśmy...
1: To byłoby dobre.
0: Super. W ogóle nie stać byłoby pewnie nikogo na samochód, bo już teraz niemieckie Volkswageny nie kosztowałyby tak jak jeszcze 2 lata temu najtańszy 150 tysięcy złotych nowy samochód, bo Chińczycy by ich do Europy nie przywieźli. Nie byłoby konkurencji. Dzisiaj można kupić samochód za normalną cenę. Wie pan, jest jedna przyczyna.
1: Samochody niech przyjeżdżają, bo nie robimy ich, ale, no, wie pan, nie, ale wołowina, super. Kurczaki, super. Nabiał, a niech to nie przyjeżdża wszystko. Super. Po co nam kurczaki z zagranicy, skoro mamy polskie?
0: A ile tych kurczaków ma przyjechać? Unia Europejska produkuje prawie 15 milionów ton drobiu. Ma przyjechać 180 tysięcy ton drobiu z Ameryki Południowej, który, jeżeli dobrze przypilnujemy, to nie wjedzie, bo nie przejdzie badań. Ale mało tego. Mówimy, że jak przyjedzie, to będzie problem. Ale przecież ten drób przyjechał w tamtym roku. Przyjechało ponad 100 tysięcy ton drobiu. On już tu jest. Dlatego mnie dziwi ta argumentacja,

0: że jak będzie Mercosur, to będą przyjeżdżały towary. No nie, ludzie, kochani, one ciągle tu przyjeżdżają. Wołowina przyjeżdża na cle nieco wyższym, niż ma przyjechać po podpisaniu umowy. Drób podobnie. Mało faktów. Jak ja rozmawiałem z poprzednim ministrem z Prawa i Sprawiedliwości, z jednym z poprzednich i mówię, słuchaj, dlaczego wy tak mówicie o tym Mercosurze, a nie mówicie o realnych zagrożeniach? To on powiedział, wiesz, to jest lotny temat, którego nikt nie rozumie, łatwo się o tym mówi, bo ludzie i tak nic o tym nie wiedzą. Wie pan, ja mam dość robienia takiej polityki na gadaniu. Polityka powinna skupiać się na realizowaniu pewnych działań i niestety, ale minimalnym mówieniu. A co my mamy? Ogrom gadania. Ja mam trochę do siebie takie nawet wyrzuty, że kiedy byłem w resorcie rolnictwa, skupiałem się właśnie na pracy, na pilnowaniu pracy departamentów, często spierałem się o to, mało opowiadałem o tym. A nawet teraz, jak widzę obecne władze resortu, to ja widzę takie naprawdę bardzo dużą różnicę między tym, jak był Kołodziejczak z Siekierskim. Myśmy niedużo mówili, sporo rzeczy było przygotowywanych, nawet z których dzisiaj ktoś korzysta. A teraz jest całkowita zmiana. Gadamy dużo więcej niż robimy.
1: A może, wie
0: pan... Ale ludziom się to podoba. Ludziom się to podoba. Super, jest, robią, mówią. Inaczej, mówią, że będą robić.
1: Powtórzę, że kawa nie wyklucza herbaty, ale niech pan powie, może po prostu w konstytucja. Konstytucja polska powinna zaczynać się od takiego zapisu. Rzeczypospolita Polska jest krajem chroniącym rolnictwo i dziedzictwo polskiej wsi. Ale mamy zmieniać konstytucję.
0: Okej, okay. Ale jakie rolnictwo? A może takie, które było, nie wiem, w XIX wieku, gdzie był szlachcic, miał kilka

0: chodzisz i nie masz za oknem wielkiego stepu, tylko masz jednak tą różnorodność geograficzną, taką biologiczną, naturalną, że rolnicy jednak to robią, tak? Bo denerwujemy się z jednej strony na to, że będą rolnikom robione dopłaty do tego, że będą dbali o naturę, o przyrodę. A może to będzie jedno z zadań tradycyjnego rolnictwa, które powinno tu zostać, tak? Oczywiście już widzę dzisiaj hejt, który na mnie się wyleje, ale czy my jako rolnicy nie mamy takiej roli i teraz tego nie robimy? A właśnie według mnie trochę to robimy. A z drugiej strony chcemy sobie wmówić, że my dbamy tylko i wyłącznie o to, żeby było jedzenie, tak? Żeby była żywność. A ja znam wielu takich, wrzucę kamyk do własnego ogródka, którzy jak za granicę zapłaci tam 20 groszy więcej za kilogram danego produktu, to nikt się nie będzie oglądał, że my mamy dbać o bezpieczeństwo żywnościowe Polaków, tylko zadbamy wtedy o bezpieczeństwo własnego portfela. Sorry, musiałem to chyba w końcu powiedzieć tu w rozmowie z
1: Przemiłem
0: i pozwalającym mi
1: mówić. A konstytucję zmieniamy czy nie zmieniamy? Bo wie pan, teraz nagle okazuje, że w myśl obozu, który pan reprezentuje, konstytucja polska jest wspaniała. A ci, którzy chcą ją zmieniać, to prawdopodobnie ludzie podłego i małego serca.
0: A wie pan, kiedy...
1: Po tylu latach narzekania na konstytucję, okazuje się, że teraz już nie wolno na nią narzekać, bo się zapisujesz do PiSu.
0: Słuchaj, wie pan, kiedy była zmieniona konstytucja w Niemczech ostatni raz?
1: Cała konstytucja w ogóle nie była zmieniona.
0: Zapisy konstytucji, kiedy były?
1: A to nie pamiętam.
0: A myśli pan, że dawno czy niedawno?
1: Myślę, że po prostu niedawno, bo tak pan na mnie patrzy.
0: Ale jak taki, wie pan, człowiek, który...
1: Jak egzaminator, tak.
0: Tak. No to takie redakcyjne spojrzenie od pana widać też, to już jest doświadczenie. Rok temu, w marcu, w Niemczech została zmieniona konstytucja. Kiedy...
1: Jeden paragraf zmieniono.
0: To... Nie, nie, słuchaj. Panie redaktorze, proszę słuchać. Przepraszam, że tak bezpośrednio, ale ja tak mówię też do słuchaczy. Słuchajcie.
1: To niech pan do mnie mówi, słuchaj, ale nie słuchajcie, bo to mi się z kolei kojarzy z Polską Ludową. Jak jestem jeden, pojedynczy, słuchajcie, słuchajcie, towarzyszu.
0: Ciekawy kierunek.
1: Wojsku, tak,
0: to,
1: wojsku,
0: to co,
1: tak,
0: może o Polsce Ludowej?
1: Nie, to może kącik historyczny kiedy idzie, a ten kącik przyszłościowy. No, zmienić konstytucję, jeśli tak, to po co?
0: Niemcy zmienili już w schyłkowym rządzie Scholza. Niech pan zobaczy, w Polsce się w ogóle o tym nie mówiło. Rząd, który miał znikome poparcie, ale jednak potrafili się dogadać. Zmienili bardzo ważne zapisy o tych, o których w Polsce mówi się, że są bardzo też negatywne. Przyjęli w konstytucji możliwość większego zadłużania się Niemiec na infrastrukturę, na obronność, na cyfryzację. Poparli to też Zieloni w takim rządzie, który był wtedy, tak? Potrafili się dogadać. Każdy wynegocjował coś dla siebie, ale spowodowali takie, że mogą się zadłużyć na 500 miliardów. Zrobić inwestycje w infrastrukturze, wojskowości, 500 miliardów euro. Żeby dać też taki...
1: Czyli Nawrocki chce jak Niemcy zmieniać
0: rozwój. Wie pan, właśnie nie wiem, to czego dotyczy mój pierwszy zarzut. Bo mówimy o zmianie konstytucji. Ja bym chciał od prezydenta i w moich szeregach Koalicji Obywatelskiej, którą też tutaj reprezentuję, widzę takie coś, że jeżeli wychodzi prezydent z inicjatywą zmiany konstytucji, to powinien wyjść i też powinien powiedzieć, jakie kierunki chciałby zrobić. Czyli najpierw to, co ja mówię, zamiast tego obwieszczania i mówienia, że tworzymy zespoły, grupę, która będzie nad tym pracować, to taka grupa powinna być może nawet i powołana w ciszy, przygotować pewne kierunki i powiedzieć, słuchajcie, mamy pewne przemyślenia co do konstytucji. Nie chcemy wzbudzać w Polsce hałasu, ambarasu i nie wiadomo czego. Tu chcielibyśmy to robić, powołajmy teraz w tym celu też jeszcze dodatkowe rzeczy, ale dać kierunek. Ja nie wiem, jakie po tym, co się działo w Polsce przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jaki to będzie kierunek. Naprawdę ciężko mi sobie to wyobrazić. I według mnie to wcale nie chodzi o zmianę konstytucji. To już chodzi o budowę narracji na wybory w przyszłym roku. Wokół czego te wybory mają się rozgrywać,
1: I nie myśli pan, że to jest narracja dość skuteczna? Bo ja już rzeczywiście widzę. Zrobiliśmy projekt dobrej konstytucji, skutecznego państwa, które chroni ciebie, Polaku i twoją rodzinę przed zagrożeniami współczesnego świata. Niestety, nie zaleciliśmy współpracowników w obecnym obozie rządowym. Chaos albo Tusk, wybór należy do ciebie. No to jest przekonujące, ja sam się przekonałem.
0: Super, super.
1: I co wy na to powiecie? Nie wierzcie temu wróblowi, jest najętym sługusem. To nie działa.
0: Tak, nie
1: jest najwięcej.
0: Ale taka jest prawda, że ci, którzy będą tak mówić, to nie są ludzie, którzy będą chcieli dobrze dla Polski. Bo dobrze dla Polski to byłoby zrobić...
1: Ale wygrają wybory,
0: debatę.
1: To wystarczy.
0: Rozumiem,
1: dlatego
0: pan powiedział tutaj bardzo ważną rzecz. Nie chodzi o zmianę konstytucji. Chodzi o czynnik czysto polityczno-partyjny i o zdobycie władzy.

0: O to chodzi. Bo czyli co, mamy co zrobić? Mamy sobie zrobić na przykład dzisiaj. Ciekawe, czy by pan Nawrocki zapisał, pan prezydent Nawrocki zapisał, że mamy zbudować mur między Polską a Niemcami, Czechami, Słowacją też, Litwinami, Białorusinami już jest, czyli pociągnijmy na Ukrainę. I wie pan, a może taki zapis on da w Konstytucji i wtedy faktycznie ta narracja, która będzie miała pogłębiać różnice między Polską a innymi państwami, będzie się sprawdzała. Tylko że to jest taka bardzo prosta polityka działająca na takich najniższych pobudkach, która według mnie nie prowadzi do niczego. Do niczego.
1: No, jak tutaj się spotkamy za pewien czas i okaże się, że już pan jest w opozycji, to ja wtedy powiem tak, słuchaj, trzeba było mnie słuchać. I okaże się, że ta narracja,

0: niczego. Do niczego.
1: No, jak tutaj się spotkamy za pewien czas i okaże się, że już pan jest w opozycji, to ja wtedy powiem tak, słuchaj, trzeba było mnie słuchać. I okaże się, że ta narracja,

0: jakąś skuteczność, ale nie 100%, a nawet nie 40%.
1: Jemen, dziwi mnie małostkowość naszej polityki, która naprawdę wiedziałem, że taka jest, ale zaskoczyła mnie jeszcze bardziej tym, co widzę od ponad 2 lat. Naprawdę mnie to zaskoczyło. I dziwi mnie, że często poważni ludzie uciekają się do takich niskich pobudek, żeby właśnie realizować jakieś własne, osobiste cele, a nie dbać o to, żeby zrobić w Polsce coś ciekawego, coś dobrego, żeby wyjść szerzej. No, czy nie
0: to była ta pozytywna narracja i budowanie wizerunku człowieka, który chce po prostu skutecznie i dobrze, a teraz cytat, zgadnijmy, z czyich ust padł. To my pierwsi zaczęliśmy mówić o politykach, nie robach, o politykach, złodziejach. To my mówimy otwartym językiem i nazywamy ich takimi, jakimi oni są. Obiboki, łobuzy, ludzie, którzy nie życzą nam dobrze. No i kto jest autorem tego wiekopomnego cytatu?
1: Nie wiem, ale w tym momencie przypisałbym sobie te słowa.
0: Bardzo słusznie. Właśnie pan jest autorem tych słów i on zastanawia się, czy to jest wizerunek już poprzedni, to jest ten człon rakiety, który pan odrzucił, rakietę dalej. Nie. Czy też jest tak, że po prostu w zależności od potrzeby, tutaj pan Michał jest Michałem Wołodyjowskim z szablą, albo Michałem Wołodyjowskim poczciwie snującym narrację o tym, że chcemy, aby Polsce było dobrze. To jest prawdą.
1: Jedna z drugą narracja się nie wyklucza. I przypomnę pańskie słowa, kawa nie wyklucza herbaty.
0: Dziękuję.
1: I chociaż są tacy, którzy jak rano wypiją herbatę zamiast kawy, to faktycznie później się źle czują i odwrotnie też tak jest, więc gdzieś tam się wyklucza. Wielu polityków jest tylko i wyłącznie po to w polityce i w parlamencie, bo o tym powiedzmy, żeby się fajnie czuć, być chwalonym, klepanym po plecach, żeby wrócić do swojego okręgu wyborczego i uwaga, nie być posłem, tylko sołtysem okręgu, żeby jeździć, zbierać tam poklepywania, wyjść do mikrofonu na uroczystości gminnej, pokrzyczeć do niego i pogadać coś na przykład albo na opozycję, albo na rząd i po prostu na tym się skupia to wszystko, wyzywać tam innych od złodziei i mówić to w gronie takich swoich najbliższych sąsiadów, fajny, odważny. Wie pan, mnie taka rola posła się nie podoba. Ja tego nawet czasem odmawiam uroczystości, obecności w niektórych uroczystościach, bo jak widzę, że tam idzie ktoś na przykład z innej partii, tylko i wyłącznie po to, żeby na wszystkich pokrzyczeć, chciałby pan brać udział w takich zawodach? Ja nie chcę.
0: Nie chciał, ale może wtedy stać i powiedzieć tak, ty obiboku, ty łobuzie, byłoby akurat ten.
1: Można stanąć i zgłębić, a można dać ludziom taką możliwość, żeby posłuchali tego i zobaczyć, jak się zestarzają dane słowa. Bo moje się zestarzały dobrze, które pan przywołał. One się zestarzały bardzo dobrze. I faktycznie ludzie powinni surowo oceniać polityków, jasno, konkretnie.
0: Prokurator Marek Wełna zwolnił 6 prokuratorów. Przybył do Wrocławia i na Dolnym Śląsku znalazł. To często byli prokuratorzy mocno zasłużeni w badaniu spraw, tak zwanych no, delikatnych, politycznych czy coś. No i właśnie tę szóstkę wywalił. Wie pan co? Każdy z nas pewno kogoś wywalał z roboty czy z organizacji, czy był wywalany część życia. Ja bym się tym specjalnie nie tak jakoś podniecał. Mhm. No tyle, że to jest 6 prokuratorów nagradzanych, chwalonych między innymi przez tego samego Marka Wełnę, który w ciągu kilku tygodni urzędowania zdążył ich 2-krotnie pochwalić, powiedzieć, że nie ma żadnych

0: wywalając, no tak może niefortunnie powiedział trochę prawdy, mówi tak, ja no po prostu wykonuję zlecenia, no jestem tutaj czyścicielem, ja tutaj czyszczę, no wiecie, tak po prostu jest. Czyli jak z Ojcu Chrzestnym, nothing personal, to nic osobistego Mike, prawda? Tylko trzeba było Mike'a spróbować zastrzelić, bo tak wyszło akurat z interesów. Przyznam, że, znaczy tak, mnie to tak nie zaskakuje, bo wiem jak z prokuraturze, ale jakbym był działaczem Koalicji Obywatelskiej, a już tym bardziej nawiedzonym aktywistą jakichś tam ugrupowań prawda, dziennikarskich, które mienią się być dziennikarzami, to bym się czuł jednak zawstydzony tym, że jest po prostu na Dolnym Śląsku jak za najgorszego PiSu.
1: Nie wiem. Nie mam wiedzy na ten temat, co tam się działo. Nie mam wiedzy pewnie takiej, którą może mieć Marek Wełna. Nie mam wiedzy, którą mogą mieć ci, którzy biorą odpowiedzialność. Będą rozliczani ci,
0: Waldemar Żurek odpowiedzialność.
1: Którzy są najwyżej...
0: Jak mój prokurator Wełna, nie jestem decydentem, no to
1: ja tego nie będę oceniał, nie będę się... Nie ma pewnie też osoby, która powie, że władzy tej sądowniczej, w prokuraturze, że się wszystko podoba. No, panie redaktorze, ci, którzy zajmują się tym na co dzień, też często opowiadają, że się nie najlepiej działo za rządów ministra Ziobry. Przecież ten bałagan cały, który powstał, który miał być batem na niedobrych obywateli, nagle stał się batem na byłych polityków. I mnie nie dziwią zmiany. Ja tylko uważam, że czas będzie albo bronił danych decyzji, albo nie bronił. I naprawdę on szybko leci.
0: Mi się tu nie będzie bronił czas, tylko premier Donald Tusk, który będzie bronił Waldemara Żurka do momentu, w którym go odstrzeli. Zna pan pogłoski, że ten odstrzał ma nastąpić przed wakacjami?
1: Nie.
0: Nie. A pana zdaniem byłoby dobrze? Waldemar Żurek nie jest już troszkę, jak to się mówi teraz elegancko, ciężarem dla koalicji?
1: Nie. A dlaczego?
0: No dlatego, że ma taki zwyczaj mocnego napinania mózgów i nawet robienia sobie filmików, jak to jest skutecznym drwalem i to nie przenośnie, tylko po prostu rąbie drzewo, a potem no nie dowozi tych rozliczeń. Nie ma, gdzie są kajdanki, gdzie są pomarańczowe uniformy, gdzie jest cała Polska widziała, cała Polska słyszała.
1: Też ostatnio byłem na siłowni, prężyłem muskuły.
0: I... A ma pan tatuaż?
1: Nie mam. Nie,
0: szkoda. Agrounia, Forever, coś takiego. Nie ma. Nie ma, trudno, może kiedyś?
1: Może. I wie pan, i byłem na... To też ciekawa historia jest. I tam akurat były 4 osoby, zrobiliśmy zdjęcie, jedna z osób wstawiła to w internet i ja stanąłem w jakiejś tam pozycji i nagle tam internauci zaczęli pisać, o, Kołodziejczak ma jakieś nienaturalne mięśnie, bo taki jest ten, tu wygięta ręka. I wie pan, nie odpowiadałem nigdzie na te komentarze, nie chodzi o to. Bo pan kiwa głową, nie chce z tego robić.
0: Zastanawiam się, czy chodzi o to, że uznano, że sztuczna inteligencja poprawiła panu muskuły, tak?
1: Tak. I wie pan, ja postanowiłem, że nie będę odpowiadał na te komentarze, mimo że powstała pewna burza w internecie. Wie pan, nie potrzeba było dużo. Za tydzień wracam sobie na siłownię, ćwiczę i nagle, a wcześniej napisałem do człowieka, który zaczął to rozpowszechniać, napisałem, dlaczego tak piszesz bardzo grzecznie, nie odpowiadając publicznie. I on napisał, że no wiesz, wydawało się, jakby to było poprawione, a ja słuchaj, zaraz ci wyślę film, bo jestem akurat właśnie teraz, ćwiczę i zobaczysz, jak to jest. I nie zdjęcie, a film wysłałem taki od razu, nawet z dość słabej jakości on był. I wie pan, i ten człowiek wstawił to na X-a i napisał, wiecie co, jednak Kołodziejczak, myliłem się co do niego, tak? I wie pan, i to, co ja mówię, że
0: czyli
1: czas...
0: Dobro zwyciężyło zło, że czas, dobrym słowem. Piękna historia.
1: No. Nawet, nie wiem, pewnie czasem wystarczy trochę czasu, żeby niektóre rzeczy, elementy gdzieś dobrze albo źle zestarzały. No to od nas, od ludzi zależy. Pewnie nie każdy jest idealny, ja też.
0: My mamy takie, widać, jednak porozumienie, wie pan, duchowe, bo używa pan słowa zestarzały, niezestarzały i poprawianie filmików działalnych sztucznej inteligencji. No akurat nie o tym jest dzisiejsza rubryczka Kto by pomyślał. Otóż, proszę pana, w Anglii zrobiono taką oto rzecz, że sztuczna inteligencja rozwiązała zagadkę sprzed wieków. Chodzi o to, że jest taki portret bardzo sławny, królowa Anna Boleyn. I teraz, czy to naprawdę jest ta królowa, czy jest to zupełnie ktoś inny? Wrzucono sztucznej inteligencji bardzo dobrze zrobionych 80 wizerunków Holbeina malarstwa, portretów. I tam doszukiwano się, uwaga, wtedy malowano portrety dość wiernie, trochę idealizując, ale dość wiernie, XVI wiek. I szukano podobieństw, wie pan, które mogłyby wynikać ze wspólnego genotypu, z pokrewieństwa. I szukano, szukano.

0: panu Żuka, no i sztuczna inteligencja jednoznacznie określiła, nie, to nie jest Anna Boleń, to jest portret jej matki. Taram! Widzi pan? Sztuczna inteligencja w służbie człowieka i prawdy.
1: Ale to jest też tak, że i nóż jest do tego, żeby kroić z nim chleb, ale można i człowieka zabić. Aż na sztucznej inteligencji wielu się przejedzie. I wie pan co? Ja mam kilka w telefonie też takich archiwalnych, zrobionych screenów, tak zwanych, moich kolegów i koleżanek, jedni z PiS-u, drodzy z Koalicji Obywatelskiej, i sobie śledzę ich wpisy na X-ie. I kopiując tekst bezpośrednio z czata GPT, on ma czasem takie charakterystyczne znaki, które wskazują na to, że nawet autor nie zmienił tych charakterystycznych znaków, których używa.
0: Obibok, widzi pan? Obibok. Len i obibok.
1: Człowiek, który nie myśli. Wie pan, to jest przykre. Człowiek, który nie myśli. Człowiek, który zachwyśnie się chwilą, bo tutaj coś ładnie AI zrobi plakat, a AI nie zmieni na przykład myślnika, bo on robi takie długie. Nie do zrobienia tak na telefonie.
0: Ale czy, niech pan tego tylko uchyli rąbkę tajemnicy, bo rozumiem, że szykuje pan taki rodzaj pożytecznych haków, miękkich haków.
1: Nie haki, to
0: ale
1: taki,
0: czy
1: pan, to taki
0: sami
1: żart.
0: PiS-owcy, czy też zdarzają się w Koalicji Obywatelskiej osoby
1: nie ma tutaj świętych krów, nie ma świętych partii. Nie ma świętych partii, tylko że widzi pan, dać komuś narzędzie, chwilę je poużywać, ono może zrobić krzywdę. I oczywiście na początku może tak być.
0: A to się od sobie sami robią krzywdę. Przepraszam. No, nikt im nie wkleja tych.
1: Nikt no sami to robią.
0: To jest jak w bajce. Sztuczna inteligencja, powiedz mi przecie, jak tu najbardziej dopy komuś na świecie. No i sztuczna inteligencja wyrzuca ci propozycję, tak. Ty ją przeklejasz.
1: Tak. Nawet nie zmieniasz kilku takich znaków interpunkcyjnych.
0: Musi pan to opublikować w takiej złotej księdze koło dzieciaka, prawda? Złota księga.
1: Bardziej to mnie tam. Taka forma żartu, ale to też trochę pokazuje.
0: To będzie się niosło, ten żart będzie się niósł.
1: Nie zależy mi na tym, żeby tam się żarty niosły. Naprawdę mam ta polityka, która ma tylko... To nie jest problem robić politykę, która będzie się niosła. Dla mnie nie jest to problem. Kiedy ja chcę angażować na przykład bardziej w media społecznościowe i nie chcę tego mówić jakoś pysznie, ale mogę zrobić takie zasięgi, że jest kilkanaście milionów wyświetleń w ciągu miesiąca u mnie na Facebooku czy na Instagramie łącznie, bo tyle to... Tylko wie pan, jest pytanie, gdzie jest granica między ilością wyświetleń a realnym działaniem? Gdzie jest granica między tym, do czego są zobowiązani posłowie, czy posłowie, mówmy tutaj konkretnie, a gdzie jest granica między tym, do czego są zobowiązani, a tym, co na co dzień robią, czyli zajmują się pierdołami. Bo mam wrażenie, że wielu z nas zapracowało na to, żeby reputacja posłów czy polityków była taka, jak jest. Żebyśmy byli odbierani w społeczeństwie jako ci, którzy wypisują lewe kilometrówki. Wie pan, ja chyba w tamtym roku nawet kilometra sobie nie wypisałem, tak? Nikt nie znajdzie tego w moim oświadczeniu majątkowym. Ale jeżeli ktoś poszedł...
0: Nie będzie pan na pierwszej stronie Super Ekspresu.
1: A może będę na pierwszej, że w ogóle
0: ale
1: nie
0: w dobrej jeździłem. Sprawie może.
1: Ale może w dobrej sprawie,
0: właśnie,
1: tak?
0: A tutaj jest czterech wymienionych polityków ze wszystkich możliwych opcji, którzy mają bardzo dobre kilometrówki, naprawdę tylko pan, brać. Proszę pana.
1: Ale to też są pewnie tacy, którzy jeżdżą, mogą tacy być, którzy jeżdżą i robią te kilometry.
0: W słusznej sprawie, niech się bronią.
1: A są tacy, którzy sobie wypisują, bo takie są przepisy, tak? Tylko, że znowu, do czego my spłaszczamy rozmowę o polityce? O tym, że tam ktoś wyłudził, no bo to też jasno by należało powiedzieć, tam 30-40 tysięcy złotych w ciągu roku. Ale kiedy ja zrobiłem biuro poselskie, które jest faktycznie ładne, eleganckie. Myślę, że każdy poseł powinien mieć takie biuro, które będzie świadczyło o nim. Tak będzie wyglądało. To mówią, słuchaj Michał, ty wydałeś na to biuro tyle pieniędzy, a teraz do nas przychodzą nasi wyborcy i mówią, że też tak chcą. A ja mówię, słuchaj, no dostajemy jako posłowie 25 tysięcy złotych na miesiąc na prowadzenie biura poselskiego od tego roku. 25 tysięcy złotych. To jest w skali roku 300 tysięcy złotych.
0: No to już można coś.
1: Można sobie
0: uszanować na urodę.
1: Jakiegoś asystenta, pana. Niekoniecznie społecznego, ale też go opłacić. Można kupić parę rzeczy do biura.
0: Jedzie pan dzisiaj do kancelarii premiera. Tam nie jest tak bardzo pięknie, dodajmy. I właściwie po co? Odwiedzić znajomych, czy coś z tego będzie?
1: A zobaczymy.
0: A co?
1: Znaczy, ja nie jestem taki, który będzie mówił...
0: A kto inicjował rozmowę? Kancelaria czy pan?
1: Teraz panie redaktorze, nie jestem... Często spotykam się z różnymi osobami. Jakby pan prześledził nawet moje media społecznościowe, o których tu chwilę mówiliśmy, ja wielu spotkań nie pokazuję, bo uważam, że to jest po prostu... Zakończymy dane rozmowy? Będzie coś z tego? Pokażemy. Nie będzie, to może też wtedy powiemy, że nie wyszło i pokażemy pewne elementy, ale w trakcie nie pokazujmy, jak się robi zupę, jedzenie, kiełbasę czy polityka.
0: Pełnomocnik premiera do spraw rozwiązywania palących problemów polskiej wsi, to nie byłoby coś, co ewentualnie można by sobie wziąć?
1: Nie wiem.
0: Powołać taki urząd?
1: Nie wiem. Nie wiem. Nie ja, tak jak powiedziałem, nie ja odpowiadam. Widzę pewne elementy. Uważam, że na przykład, jeżeli mówimy już o takich funkcjach, brakuje nam funkcji w rządzie, która odpowiadałaby za rozmowy z Ukrainą, te, które dotyczą przemysłu rolno-spożywczego. Nie ma tego. Aha. Namawiam i chociażby dzisiaj, jeżeli dojdzie do spotkania z kimś ważnym, istotnym w Polsce, to będę też przekazywał takie informacje, że taka funkcja jest w Polsce potrzebna. Wczoraj były rozmowy polsko-ukraińskie w Ministerstwie Rolnictwa i to, co mnie martwi, to, że kiedy byłem w resorcie z Czesławem Siekierskim, rozmawialiśmy z wicepremierem Ukrainy. Od nas rozmawiał główny minister. Teraz te rozmowy spadły do rangi wiceministrów, jakichś pojedynczych posłów, wybieranych klucz

Ministerstwie Rolnictwa. I to, co mnie martwi, to to, że kiedy byłem w resorcie z Czesławem Siekierskim, rozmawialiśmy z wicepremierem Ukrainy. Od nas rozmawiał główny minister. Teraz te rozmowy spadły do rangi wiceministrów, jakichś pojedynczych posłów wybieranych kluczem.

0: drużynie, to ja podpowiem. Słuchajcie, słuchajcie koledzy i koleżanki, pilnujcie sprawy ukraińskiej. Ona jest bardzo ważna i bardzo istotna. Nie dlatego, żeby też budować mur z Ukrainą, ale żeby znaleźć, jak najszybciej zmapować wyzwania, które możemy z nimi razem osiągnąć, ale też problemy, gdzie będziemy konkurencją. Potrafiliśmy zrobić razem Euro 2012, udało się. Sami Polacy by tego nie zrobili. Czy są na przykład zadania w obszarze spożywczym, które możemy z Ukraińcami razem zrobić, na przykład podbić czymś świat, ale ustalając zasady zawczasu, a nie dawać tylko i wyłącznie ten czynnik siły, gdzie Ukraińcy mają za sobą duże firmy, często amerykański kapitał, amerykańskie korporacje, które tam inwestują, i to nie będzie ukraińskie rolnictwo. To będą amerykańskie korporacje, niemieckie korpo, które będą tam działały. I to będzie dla nas problem. Czy zawczasu na przykład powołamy zespół, który będzie realizował pracę, namierzy te rzeczy, będziemy realizowali, robili coś, co będzie dobre dla nas, czy nie? I takiego pełnomocnika też widziałbym dzisiaj, chociażby nawet w KPRM-ie.
1: Michał Kołodziejczak, na razie szeregowy poseł Koalicji Obywatelskiej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
0: Dzięki.
1: Państwa zapraszam na kolejne nasze rozmowy jutro.